Bonton Radio na 104,9 FM.

0: should have walked away.
1: Słuchacie Bonton Radio.

upalny weekend są już ostrzeżenia synoptyków. Służby badają, kto zlecił zabójstwo w Białej Podlaskiej. Drugi mecz, drugie zwycięstwo naszych siatkarek w Bangkoku. Paulina Nawrocka zapraszam. No i są ostrzeżenia, głównie drugiego stopnia przed upałami. Synoptycy wydali je dla powiatów w zachodniej części kraju, konkretnie na obszarze od Gryfina przez Poznań, Zieloną Górę, Wrocław, Porybnik. Zaczną obowiązywać przed południem, będą ważne do niedzieli włącznie. Najcieplej ma być jutro, nawet do 35 stopni. Spodziewajmy się też tropikalnych nocy. Dziś niższe maksymalne ceny paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii za litr oleju napędowego zapłacimy 6,20 zł, to spadek aż o 16 groszy, porównując do czwartkowych cen na stacjach. 95 potanieje o 6 groszy do równych 6 zł, o 6 groszy w dół także 98, maksymalnie 6,66. Służby dokładnie zbadają, na czyje zlecenie zabito w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina, zapewnia minister koordynator spec służb Tomasz Siemoniak. W Piastowie pod Warszawą

0: Zatrzymano wczoraj mężczyznę, który mógł być zabójcą. To 36-latek, który posługiwał się gruzińskim paszportem.
1: Hipoteza dotycząca tego, kto może za tym stać, jest dość oczywista i wynika z tego, jaką działalność prowadził zamordowany obywatel Rosji. Był krytykiem Putina, Kadyrowa. Te dowody chcemy zdobyć. Mamy głównego podejrzanego i niewątpliwie jego przesłuchanie, analiza jego środków łączności, analiza jego powiązań tutaj przyniesie odpowiedzi na te pytania.
0: Śledcze mają 48 godzin na postawienie zarzutów i wniosek do sądu o tymczasowy areszt. Stany Zjednoczone są za utworzeniem w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Taką informację przekazał wczoraj Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej rozmawiał w tej sprawie w Brukseli z sekretarzem obrony USA Pitem Hicksetem. Zadowolenia z deklaracji USA nie kryje premier Donald Tusk, który sprawę komentował przed wejściem na unijny szczyt w Brukseli.
2: Nie spodziewałem się aż tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji. Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz Hegzet uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać właśnie tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz brał wczoraj udział w spotkaniu ministrów obrony państw NATO przed szczytem sojuszu zaplanowanym na 7 i 8 lipca. Drugi mecz na turnieju Ligi Narodów w Bangkoku i drugie zwycięstwo naszej siatkarki. Tym razem pokonały wczoraj reprezentację Ukrainy 3-1.
3: Cieszę się bardzo, że potrafiłyśmy wyciągnąć tą końcówkę. Jestem dumna z zespołu. Jest to bardzo, bardzo budujące. Dużo materiału do analizy i mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i będziemy w kolejnych spotkaniach grać jeszcze lepiej.
0: Mówiła nasza rozgrywająca Alicja Grabka. Kolejny mecz naszych siatkarek jutro. Ich rywalkami będą Holenderki. I jeszcze mundialowe doniesienia. W pierwszym czwartkowym spotkaniu grupy A Czechy zremisowały z Republiką Południowej Afryki 1-1. Meksyk zwyciężył z Koreą Południową 1-0 i zapewnił sobie tym już awans do 1/16 finału. Kanada pokonała Katar 6-0, a Szwajcaria wygrała z Bośnią i Hercegowiną 4-1. Właśnie dziś nadchodzą zapowiadane upały. Na początek pojawią się na zachodzie kraju, dziś tam nawet 32 stopnie. Nad morzem i w centrum nieco chłodniej, odpowiednio 22 i 26. Nie zabraknie słońca, ale będzie też się chmurzyć, a na zachodzie może padać deszcz. Niewykluczone burze.
4: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Daleko jeszcze?
0: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny.
2: A to nasz hotel przy samej plaży.
0: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
2: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
0: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
3: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
0: Reklama.
5: 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: wspominam sam.
1: Lato jest dla załogi zakładów przemysłu owocowo-warzywnego w Chełmie okresem szczególnie wytężonej pracy. Teraz u nas mówił na łamach sztandaru ludu 25 sierpnia 71 roku główny inżynier fabryki Kazimierz Jakubowski. Szczyt sezonu. Trwa skup pomidorów i wczesnych jabłek. Dzienne dostawy pomidorów kształtują się w granicach około 250 ton. Owoce są ładne i zdrowe. Pochodzą z własnych baz, m.in. z okolic Chojna, Siedliszcza, Świerszczowa, Urszulina, Woli Korybutowej, Cycowa. Na początku tegorocznej kampanii sprowadzano je jednak aż z województwa warszawskiego. W tym roku zakład zakupi we własnych punktach około 470 ton pomidorów. Mieczysławowi Kościńskiemu Kazimierz Jakubowski opowiedział też, jak wygląda wytwórcza procedura. Zanim produkty dotrą na nasze stoły, opisywał, przechodzą skomplikowany proces przetwórczy. Pomidory po zwiezieniu z punktów wykupu składowane są w skrzynkach na placu fabrycznym. Tam wrzuca się je do koryta napełnionego wodą, w której są myte. Później wędrują rynną do płuczki, a stąd do sortowni. Tam sprawne ręce kobiet odrzucają owoce zgniłe bądź zielone. Po chwili posortowane pomidory wędrują do maszyny zgniatającej, która jednocześnie oddziela nasiona i skórkę od masy. Masa ta jest podgrzewana do temperatury około 80 stopni. Przecier przechodzi do dużego zbiornika i stamtąd po przegotowaniu trafia do automatu ładującego koncentrat do puszek. W ciągu doby wytwarza się około 100 tysięcy puszek koncentratu pomidorowego.
2: Jak widać, już nie wspominano produkcji win, chociaż ona się ciągle odbywała. I tutaj skupiono uwagę głównie na produkcji przecieru pomidorowego. Trzeba przyznać, że było to dosyć dobrze zorganizowane, bo zakład miał własne miejsca skupu, właściwie na terenie powiatu chełmskiego i nie tylko, chociaż czasami trzeba było sprowadzać towary z innych województw. No i oczywiście produkcja dosyć znacząca. No nie ma co ukrywać, że była to ważna część aktywności. Większość produktów, jak wynika z notatki, trafiła na rynek

krajowy, między innymi oczywiście do Hełma, no i można powiedzieć, że akurat zaopatrzenie w te produkty było dosyć odpowiednie. Zakład, jak widać, miał taką stabilną dosyć sytuację, bo rzeczywiście i organizacja skupu, i sprzedaż to produktów była odpowiednio przygotowana. No oczywiście już w kolejnych latach, w latach 90. zakład ulegał przekształceniu, teraz funkcjonuje w innym wymiarze własnościowym i organizacyjnym, chociaż nadal oczywiście ta produkcja koncentratów w jakimś tam wymiarze że występuje, chociaż bardziej tutaj jest nacisk położony na produkty związane z sokiem jabłkowym. Więc trzeba przyznać ciekawy moment, jeśli chodzi o funkcjonowanie tego zakładu właśnie na początku lat 70.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Słuchacie Bonton.

0: reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
0: Reklama.
2: Bonton Radio. 100.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek, a to Wasz hit odkurzony w Radiu Bon Ton. Dziś zabieram Was w podróż do 1999 roku, kiedy to Holandia dostarczyła światu absolutny, nieśmiertelny hymn. Jeśli istniało jedno pytanie, które definiowało całą epokę, to brzmiało ono: Do you think you're better off alone? Przenieśmy się do klubowej legendy, która

piosenka została nagrana technicznie już w 1998 roku, to dopiero w roku 1999 i 2000 zdominowała europejskie, a później światowe listy przebojów. Za projektem stało holenderskie trio producenckie Pronti i Kalmani i charyzmatyczna wokalistka Judith Prong. Fenomen tego utworu tkwi w jego prostocie. To połączenie melancholijnego, choć energetycznego wokalu Judith i tego jednego legendarnego riffu syntetycznego, który natychmiast wbija się w pamięć. To nie jest tylko Eurodance, to jest progresywny trance przebrany za pop, kawałek idealny zarówno na wielkie festiwale, jak i na samotną jazdę nocą. Warto wiedzieć, że Better of Alone przeszło przez dekady jak nóż przez masło, zyskując drugie życie jako jeden z najczęściej samplowanych i remiksowanych utworów w historii muzyki tanecznej. To właśnie ten riff, ten beat, ta fraza stały się DNA dla kolejnych generacji DJ-ów. To jest pomnik dla brzmienia lat 90. i początku lat 2000. To co, gotowi na klasyk, który wciąż brzmi świeżo? Czas na hipnotyczny trans, czas na taniec, czas na czystą nostalgię, czas na hit odkurzony. Alice DJ, Better of Alone.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Ekotaxi Helm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Helm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.
4: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
5: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
7: Jesteś uczniem 5 i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
8: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
9: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
0: Reklama.
10: Słuchacie Bonton Radio.

0: Zarząd szpitala południowego odwołany po aferze z lekarzem milionerem. Dzik przewrócił wózek z dzieckiem na jednym z krakowskich osiedli. Powiemy też o akcji odławiania zwierząt. To w Warszawie. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ruszyła czystka w szpitalu południowym. Na wniosek prezydenta Warszawy odwołany został cały zarząd. Prokuratura z urzędu zajęła się nieprawidłowościami w szpitalu. Młody lekarz milioner Dawid Kacprzyk skorygował ponad 30 faktur i zwrócił szpitalowi 500 tysięcy złotych. Zrzekł się też mandatu radnego Ursusa. W tle jest sprawa saloniku VIP, z którego, jak donoszą media, mieli korzystać politycy Koalicji Obywatelskiej, omijając przy tym kolejki. Jeśli to się potwierdzi, konsekwencje zapowiedział też premier Donald Tusk.
1: Nie jest moim zadaniem zgadywać, kto i czy ktoś korzystał z usług tego lekarza, to złamał prawo, ale jeśli takie fakty nastąpią, będą także konsekwencje polityczne.
0: W sprawie przegląda się również rzecznik odpowiedzialności zawodowej, ponieważ dyżury lekarskie Kacprzyka miały się pokrywać z jego wystąpieniami w mediach. A Senat w przyszłym tygodniu może zająć się ustawą o zarobkach lekarzy, przekazała marszałek Izby Małgorzata Kidawa-Błońska. Warunkiem jest uchwalenie tej ustawy przez Sejm podczas trwającego posiedzenia. Nowe przepisy miałyby umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków na podstawie numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu. Dziś rano w Krakowie zbierze się sztab kryzysowy. To po wczorajszym ataku dzika na wózek z rocznym dzieckiem na osiedlu Kliny. Zwierzę przewróciło wózek, dziecko wypadło na chodnik i z obrażeniami głowy trafiło do szpitala. Życiu 13-miesięcznej dziewczynki nic nie zagraża. Problem dzików żyjących w Krakowie narasta od wielu lat. Już przed 2 laty szacowano, że w mieście żyje ich nawet 1,5 tysiąca. Tysiące uczestników konferencji odbudowy Ukrainy już za tydzień przyjedzie do Gdańska. Przedstawiciele świata polityki i biznesu będą spotykać się w kilku obiektach na terenach całego miasta. Wszyscy będą rozmawiali o przyszłości i odbudowie Ukrainy, a fakt, że zrobią to w Gdańsku, ma symboliczne znaczenie, dodaje prezydentka miasta Aleksandra Dulkiewicz.
2: Gdańsk niejako jak Feniks z popiołów po II wojnie światowej został odbudowany i bardzo chcielibyśmy, żeby ta metafora także towarzyszyła odbudowie Ukrainy. Odbudowie Ukrainy na jej drodze do Unii Europejskiej i na jej drodze reform, które na pewno nie będą łatwe.
0: Konferencja odbudowy Ukrainy odbędzie się 25 i 26 czerwca. Warszawa rozpoczyna coroczną walkę z inwazyjnymi gatunkami zwierząt. Pracownicy Zarządu Zieleni i wolontariusze prowadzą humanitarny odłów, który nie zagraża rodzimym gatunkom.
3: Zwierzęta odłowiamy w sposób jak najbardziej bezpieczny.

0: bezpieczny. Tutaj od razu taka informacja dla obrońców zwierząt. Przy użyciu podbieraków oraz specjalnych pływających pułapek.
1: Mówi rzecznik stołecznego zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska. Odłowione żółwie trafią pod opiekę lekarza weterynarii, a następnie do azylu Fundacji Oceanika. Pozostałe gatunki obce będą przekazane jako pokarm dla zwierząt w zoo. I przenosimy się jeszcze do Włoch, gdzie burmistrz miasteczka na Sardynii, w którym nie ma lekarza, zaapelował do mieszkańców, by, tu cytat, leczyli się sami. W wydanym rozporządzeniu wprowadził obowiązek samoleczenia oraz wydał zakaz pogarszania stanu zdrowia. Dokument z takimi sarkastycznymi zapisami wysłał następnie do rządu premier Giorgi Meloni.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: 24-letni kierowca Seata pędził 127 km na godzinę w terenie zabudowanym, ponieważ popełnił wykroczenie w warunkach recydywy. Został ukarany mandatem w wysokości aż 5000 zł i nie była to jedyna konsekwencja takiego działania. Policja przypomina, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn tragicznych wypadków. Miasto Chełm ogłosiło konkurs Miejsce przyjazne seniorom w 2026 roku. O ten certyfikat mogą ubiegać się m.in. instytucje, firmy, lokale gastronomiczne i organizacje, które w swojej działalności uwzględniają potrzeby osób starszych. Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze do 30 czerwca. Ochotnicza Straż Pożarna w Bzitem świętowała wiek swojej działalności. Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się przed remizą, następnie przeniosły do kaplicy. Podczas obchodów wręczono też odznaczenia zasłużonym druhom i przypomniano historię jednostki, która od wieku służy mieszkańcom całej gminy.
2: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
4: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
1: Dziś dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, miejscami głównie na zachodzie wzrastającym do dużego, lokalnie. Na zachodzie również przelotne opady deszczu i możliwe burze. Na termometrach od 22 stopni nad morzem przez 26 w centrum do 32 stopni na zachodzie.
2: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
4: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Same serdeczności wysyłam wam w ostatni dzień tygodnia roboczego, czyli w piątek, 6 minut po godzinie 6. Tu Foxy, cześć.

Dzień dobry ponownie, czas na kartkę z kalendarza. Wyrywamy sobie osiemnastkę, a raczej przekręcamy tą stronę w przeglądarce. No niestety aż tak kolorowo nie jest. Do dzisiaj się nie odnalazła moja magiczna, fizyczna kartka z kalendarza. To znaczy cały kalendarz 2026. Taki był fajny, kartkowy. No ale dobra, w elektronicznej wersji też mamy treści, co dzisiaj następuje. 19 dzień czerwca, mamy piątek, piąteczek, piątunio, 170 dzień roku, 25 tydzień roku. Swoje imieniny obchodzi Protazy, Gerwazy oraz Romuald. Michalina w niektórych kalendarzach się znajduje i Bonifacy. Natomiast nietypowe święta. Zaczniemy od Dnia Kibica Wisły Kraków. Następnie Dzień Leniwych Spacerów i jeszcze Światowy Dzień Anemii Sierpowatej.

0: reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9 FA w Lublinie.
4: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
5: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
6: Forma nie bierze się znikąd.
7: Zdrowie nie bierze się znikąd.
6: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
7: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
6: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
8: Tato, słyszałeś o ACR?
9: A co to jest ACR?
10: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
8: To tu! Gdzie ten robot?
10: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
11: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
15: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
14: Newsy, goście i twoja muzyka.
16: Od poniedziałku do piątku, od 12.
17: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
0: Reklama.
18: Bonton Radio. Na dzień dobry.

Słuchajcie sobie o poranku Radia Bonton. Mamy już 20 minut po godzinie 7. No a dzisiaj w kartce z kalendarza padło, że jest Światowy Dzień Anemii Sierpowatej. W ówczesnych czasach, no, spora liczba osób właśnie zmaga się z osłabieniem organizmu i zaburzeniami pamięci oraz innymi niepokojącymi objawami, które spowodowane są wystąpieniem właśnie anemii sierpowatej. Dzień ten ustanowiony został w celu poszerzenia wiedzy na temat tej choroby wśród społeczeństwa. W 2009 roku doszło do zapisania powyższej daty w kalendarzu UNESCO. No, pokrótce warto przybliżyć, czym w ogóle jest ta anemia sierpowata. Jest to rodzaj niedokrwistości polegającej na występowaniu zaburzeń w hemoglobinie człowieka. Dotyczy ono krwinek czerwonych, które zmieniają swój pierwotny kształt. Warto dodać, że to choroba nieuleczalna, która zagraża życiu, ponieważ dochodzi do zlepienia się krwinek i tworzenia zatorów. Konsekwencją może być właśnie zawał. Podczas corocznych spotkań specjaliści informują o objawach, które występują u chorych, a są to bladość skóry, nadmierne osłabienie, bóle, gorączka, opuchlizna kończyn, wrzody czy nadmierna potliwość i wiele innych. Ja generalnie przypomnę i każdy lekarz wam to powtórzy, że po 20 roku życia warto robić sobie podstawowe badania krwi i moczu raz na rok bądź maksymalnie 2 lata, właśnie dla swojego świętego spokoju. A jak dobrze zagadacie ze swoim lekarzem rodzinnym, to uda wam się to zrobić bezpłatnie.

0: Reklama. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami.

0: podatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko sztylowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Sztyl i na www.sztyl.pl. 100 lat Sztyl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
1: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7, Auto Viva. www.precto.pl.
2: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk. Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy twoje oszczędności.
6: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
9: Piątkowe pierwsze o poranku o 7.30 dokładnie. Najświeższe wiadomości Radia Bonton.
10: Eliza Kudelska na WOSAT wiadomości. Lokalne Radia Bonton. Jest 7.30. Zapraszam. Aż 127 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Taką prędkość zarejestrowali policjanci u 24-letniego kierującego Seatem. Został zatrzymany do kontroli drogowej w naszym regionie. Mężczyzna znacznie przekroczył dopuszczalny limit. Funkcjonariusze ustalili też, że nie było to pierwsze w jego wydaniu takie wykroczenie. Kierowca działał w warunkach recydywy. To oznaczało dla niego też znacznie bardziej surowe konsekwencje. 24-latek został ukarany mandatem w wysokości 5000 zł, otrzymał też 15 punktów karnych i stracił prawo jazdy. Gastronomia, kultura, sport, usługi i instytucje. Wszystkie te miejsca w Chełmie mogą zdobyć certyfikat potwierdzający ich otwartość i dostosowanie do potrzeb osób starszych. Miasto ogłosiło konkurs Miejsce przyjazne seniorom w 2026 roku. Inicjatywa została uruchomiona na podstawie zarządzenia prezydenta Chełma i ma na celu wyróżnienie podmiotów, które w szczególny sposób dbają o komfort, bezpieczeństwo oraz dobre doświadczenia seniorów. Chodzi zarówno o dostępność oferty, jak i życzliwe podejście i odpowiednią obsługę. Certyfikat będzie przyznawany w kilku kategoriach: kultura, sport i rekreacja, gastronomia, punkty usługowo-handlowe, instytucje oraz organizacje i stowarzyszenia. Wyróżnienie ma być nie tylko formą prestiżu, ale także czytelnym sygnałem dla mieszkańców, że dane miejsce jest otwarte na potrzeby osób starszych. Do konkursu mogą zgłaszać się instytucje, przedsiębiorcy, a także organizacje działające na terenie miasta. Warunkiem udziału jest złożenie odpowiedniego wniosku wraz ze zgodą na udział w konkursie do 30 czerwca.
11: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
10: Psy witanie lata jest już znanym cyklem w naszym regionie. Sezonowymi spotkaniami hospicjum Starego Psa u Psiej Mamy chce skupić społeczność wrażliwą na potrzeby psów i kotów. Edyta Kister ze stowarzyszenia mówi, że to ważny moment w dziejach tej organizacji.
12: Pomysł naradzał się tak pomaleńku, bo najpierw zaczynałam takie wydarzenia.

0: Zdarzenia na mniejszą skalę robić tutaj na terenie hospicjum. No i w pewnym momencie jakoś narodził się taki pomysł, że może iść za uderzeniem, skoro to wychodzi na taką mini skalę tak fajnie. Rzuciliśmy się na bardzo głęboką wodę i uczyliśmy się pływać tak naprawdę. Nie potonęliśmy, wydarzenie nam się fajnie udało. Na tyle fajnie właśnie, że zaraz powtórzyliśmy psy witanie jesieni. No i tak trwamy do dzisiaj. Niemniej impreza już przede wszystkim skierowana w stronę psów i właścicieli psów. Także no zmieniło się bardzo od samego początku.
1: Psy witanie lata 2026 odbędzie się już jutro przy Chełmskiej Bibliotece Publicznej w programie Atrakcje dla rodzin, konkursy dla psów i działania charytatywne na rzecz starszych zwierząt. To był wyjątkowy dzień dla strażaków i mieszkańców Bzitego w gminie Krasnystaw. Ochotnicza Straż Pożarna świętowała stulecie działalności. Jubileuszowe obchody odbyły się przed remizą, skąd uczestnicy przemaszerowali do kaplicy pod wezwaniem świętego brata Alberta. Tam odprawiono mszę świętą oraz poświęcono tablicę pamiątkową upamiętniającą stulecie jednostki. Podczas oficjalnej części uroczystości nie zabrakło bardzo podniosłych momentów. Podniesiono flagę państwową, odśpiewano hymn, a zasłużeni druhowie odebrali odznaczenia i medale. Były też podziękowania za lata służby, poświęcenia i gotowości do niesienia pomocy mieszkańcom. W jubileuszu uczestniczyli strażacy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz i służb mundurowych. A obchody stały się na pewno okazją do przypomnienia bogatej historii jednostki, która od 100 lat jest ważną częścią lokalnej społeczności.
2: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: W zimę auto nam nie chciało odpalić. Teraz jedyny problem, jaki możemy mieć, to za gorąco. Tak jest, za gorąco. No, człowiek lubi sobie ponarzekać. Ale my nie narzekamy, tylko słuchamy. Słuchamy uważnie naszego przewodnika drogowego. Przed nami Marcin Petruk z informacjami dla kierowców.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Od początku stycznia do końca maja na rodzimym rynku samochodów używanych najwięcej, bo prawie 24 300, sprzedanych zostało Volkswagenów, Golfów, ale jednocześnie najdłużej czekały na nowego właściciela. Średnio 34 dni. Najszybciej natomiast z placów komisów i rąk prywatnych osób znikały Skody Fabie, których w pierwszych 5 miesiącach tego roku odkupiono ponad 11,5 tysiąca. W środku stawki z wynikiem ponad 15 tysięcy sprzedanych egzemplarzy plasuje się natomiast Toyota Yaris, która jest nadal czołowym autem wśród nowych salonowych wybieranych przez Polaków.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Bonton.

0: Reklama.
1: Uwaga, ósmoklasiści. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdu i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach. Bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.pl.
2: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
3: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
4: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
5: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
10: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4.

0: 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za Ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Hełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
5: Jak się okazuje, nie trzeba jechać do wielkich muzeów ani przekopywać bibliotek świata, żeby odkrywać fascynującą historię. Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM 10 minut przed godziną 8. Czasem najciekawsze opowieści naprawdę kryją się tuż za rogiem. W Fajsławicach dokładnie odbyło się spotkanie autorskie z Januszem Szwajewskim, który przez 4 lata zbierał materiał do książki Historie małych ojczyzn, Dziecinin i okolice. Autor opowiedział o dawnych mieszkańcach, właścicielach majątku Suchodoły i pracy w archiwach, gdzie musiał rozszyfrować ręcznie pisane dokumenty sprzed wielu lat. Spotkanie zgromadziło regionalistów, pojawili się mieszkańcy, no i wszyscy ci, którzy lubią po prostu poznawać historię swoich rodzinnych stron. A jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądało to wydarzenie, na naszym portalu znajdziecie obszerną galerię zdjęć. Serdecznie zapraszamy. Czasem, wiecie, takie 4 lata przebywania i przeszukiwania archiwów to dowód na to, że niektórzy szukają skarbów w wykrywaczy metalu, a inni w starych dokumentach. No i jedni i drudzy czasem naprawdę trafiają na prawdziwe perełki. A wy, jak poczekacie jeszcze 9 minut, to traficie na piękną perełeczkę, punktualnie o 8:00, najświeższe informacje.

0: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
1: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
2: Reklama.
3: Twoje, moje!
4: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
5: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Co? Za darmo?
4: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
8: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
9: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama.
11: Bond

0: Gorące dni i tropikalne noce nad Polskę nadciąga fala upałów. Co z cenami paliw na wakacje po wygaszeniu pakietu CPN? A kto planuje wyjazd pociągiem, niech poluje na bilety. Powiemy, że tych może zabraknąć. Paulina Nawrocka, zapraszam. Na początek jednak informacja ze Szwajcarii. Nie odbędą się tam planowane na dziś rozmowy USA-Iran w sprawie porozumienia pokojowego. Kilka godzin wcześniej Biały Dom powiadomił, iż wiceprezydent J.D. Vance zrezygnował ze spotkania z delegacją Iranu. Waszyngton poinformował też, że liczy na rozpoczęcie rozmów technicznych tak szybko, jak to będzie możliwe. Ostrzeżenia przed upałem wydali synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczą południowo-zachodniej części kraju.
1: Ziemia Lubuska, Dolny Śląsk, tu temperatura maksymalna może sięgnąć już 32 stopni, a w sobotę na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku 33-35 stopni, więc będziemy już mieli taki naprawdę tęgi upał. Czyli biegunowa zmiana pogody od dużego chłodu na początku tygodnia do dużego upału na koniec tygodnia.
0: Mówi synoptyk Przemysław Makarewicz. Fali upałów będzie towarzyszyć zjawisko tzw. tropikalnych nocy, w których temperatury nie spadają poniżej 20 stopni. Upalna pogoda może utrzymać się w Polsce do wtorku. Tłumów spodziewają się miejskie kąpieliska. Otwierają się w kolejnych miastach. W sobotę w Lublinie sezon letni otwiera słoneczny Wrotków nad Zalewem Zamborzyckim. Mówi Paulina Mróz z lubelskiego Mosiru.
2: Baseny usytuowane są na terenach zielonych, gdzie dookoła otoczone są terenem częściowo zadrzewionym, z takim stacjonarnym placem zabaw, z możliwością grillowania. Także każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i będzie mógł swobodnie odpocząć na świeżym powietrzu.
0: Wysokie temperatury dotarły też do Hiszpanii. Już w weekend termometry mogą tam pokazać nawet ponad 40 stopni w cieniu. Upalnie ma być w Hiszpanii przez niemal cały następny tydzień. Polacy jadący samochodem na wakacje nie mają się czego obawiać. Minister energii zapewnia, że ceny paliw nie poszybują w górę. Mimo że obniżka VAT-u na paliwa w ramach rządowego pakietu CPN obowiązuje tylko do końca czerwca, to rząd nie spodziewa się drastycznych podwyżek na stacjach, mówi minister Miłosz Motyka.
3: Wszystko na to wskazuje, że ta podwyżka, powrót do stawki VAT poprzedniej powinna zostać skonsumowana spadkami na rynkach. Te różnice będą pewnie kilkugroszowe w stosunku do pakietu CPN, ale pamiętajmy o tym, że to jest pakiet, który też nas kosztuje, bo to są środki, które przekazujemy z budżetu.
0: A dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł, za olej napędowy 6 zł i 20 groszy za litr. 560 pociągów dziennie będą wysyłać na tory dalekobieżne PKP Intercity. Mimo to już wiadomo, że zabraknie biletów, brakuje wagonów. Ich liczba nie nadąża za wzrostem popularności kolei, tłumaczy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
4: To jest jeszcze cały czas bolączka, jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki, szczególnie w takich okresach, gdzie jeszcze nakładają wakacje, mamy jeszcze na przykład długi weekend. I właściwie z takimi szczytami przewozowymi żadna kolej nie radzi sobie dobrze.
0: Ale jest i dobra wiadomość, PKP Intercity nie planuje na razie podnosić cen biletów.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
2: Nadchodzą zapowiadane upały. Na początek pojawią się na zachodzie kraju. Dziś w okolicach Zielonej Góry nawet 32 stopnie. Trochę chłodniej w Krakowie i Katowicach, tam 29, 27 w Zamościu i Szczecinie, 26 stopni w Warszawie, a w Trójmieście 25 stopni.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
7: Po 8 już dokładnie 6 minut, już za momencik rozpoczynamy przygotowania do naszej rozmowy z gościem Radia Bonton, także zostańcie blisko nas.

0: Boom-Boom Radio. Boom-Boom Radio. Wszystko gra. Wszystko gra. Gość radia Bonton.
1: Nazywam się Urszula Ślusarska i jestem mentorem drużyny.
2: Nazywam się Piotr Przybylski i jestem mechanikiem.
3: Nazywam się Baltazar Waszekiewicz i jestem mechanikiem drużyny.
4: Nazywam się Aleksandra Wali, jestem mechanikiem i ogarniam media społecznościowe.
5: Jesteśmy drużyną FTC Stark Robotics 31570 z Helma.
6: Janek Zieliński, Radio Bonton. Dzień dobry Państwu. Witajcie, moi drodzy, w naszym studiu. Mieliśmy już okazję jakiś czas temu rozmawiać o rodzącej się wtedy drużynie Stark Robotics, która bardzo pięknie nam trochę się rozwinęła w Helmie i trochę sobie o waszych dokonaniach pogadamy. Na początek może zaczniemy tutaj od, że tak powiem, nowej części, która u nas gości, abyście poopowiadali troszeczkę o tym, od czego to się zaczęło.
2: W zasadzie moja przygoda z robotyką zaczęła się stosunkowo niedawno, dopiero w szkole średniej. Pierwszy raz miałem tak styczność z tym na pokazach. Wtedy organizowała je drużyna z Kraśnika. Myślałem, czy do niej nie dołączyć, ale niestety po prostu nie pozwoliły mi na to dojazdy. Jednak to są 2 godziny drogi. Ale gdy następnie pojawiła się opcja w Helmie, od razu w zasadzie zdecydowałem się do niej dołączyć. Nie mogłem po prostu przegapić takiej okazji, takiej szansy po prostu na swój rozwój. W drużynie jestem mechanikiem. Głównie zajmuję się po prostu składaniem robota. Niedługo prawdopodobnie będę już go projektował. Na razie jeszcze brakuje mi po prostu umiejętności, ale myślę, że niedługo będę się tym zajmował.
3: U mnie zaczęło się to od tego, że w podstawówce brałem udział w grupie informatycznej, która budowała roboty oraz też pilnowała. Bawiliśmy się tym bardziej. Kiedy przyszedłem do szkoły średniej w tamtym roku, dowiedziałem się o tym, że istnieje grupa robotyczna należąca do szkoły. Ja w drużynie też jestem mechanikiem, pomagam innym mechanikom przy budowie. Też czasem rzucę pomysły, czy dwoma na rozwiązanie tam jakiejś dwojej sytuacji.
4: Moja przygoda się zaczęła wręcz od 4 klasy, kiedy dołączyłam do Akademii w Helmie. Bardzo mi się spodobało roboty i ogólnie budowanie ich. Gdy się dowiedziałam o tej większej drużynie w Kraśniku, to od razu się zapisałam, lecz z dojazdem był wielki problem, więc jestem wdzięczna, że mogę uczestniczyć w drużynie, która jest trochę bliżej. Moją rolą w drużynie jest w sumie prawie wszystko, ponieważ jestem mechanikiem, buduję robota, pomagam rozwiązać problemy. Czasami pomagam projektować,

0: 4 nagrody. Jedną z takich najważniejszych nagród jest Inspire Award. To nagroda przyznawana tylko jednej drużynie na całym turnieju. Można ją zdobyć tylko raz w roku. Jest ona uznawana za takie najbardziej prestiżowe osiągnięcie tej kategorii i otrzymują ją drużyny, które stają się inspiracją, a także drużyną, którą warto naśladować, która jest po prostu wyjątkowa na swój sposób i wyróżnia się nie tylko w robotyce, ale także w tej zespołowości, w organizacji różnych wydarzeń i takich działaniach bardziej miękkich. Dodatkowo nasz sam robot w klasyfikacji indywidualnej zajął 4. miejsce, a już w sojuszach z drużyną z Litwy zostaliśmy finalistami całego turnieju i suma tych punktów pozwoliła nam zdobyć 1. miejsce w klasyfikacji ogólnej i także awans na Mistrzostwa Świata w Stambule.
1: I właśnie chciałem, żebyśmy jeszcze trochę o tych mistrzostwach powiedzieli, bo tak, ten wyjazd stosunkowo niedługo jest i chciałem, żebyście tam nam powiedzieli, jakie wyzwania was czekają, jakie wyzwania, z jakimi wyzwaniami mierzycie teraz?
2: Aktualnie jednym z największych problemów jest to, że to jest dość drogie, bo taki wyjazd nie jest tak tani do zorganizowania. To jest taki główny nasz problem z tymi mistrzostwami. Robot jest już w większości ukończony. To są teraz ostatnie poprawki w miejscach, w których coś się zaciął, nie działa lub błąd konstrukcyjny, który powstał w trakcie składania.
0: Tak jak właśnie Baltazar powiedział, robot jest już prawie ukończony. W większości korzystaliśmy z części jeszcze z poprzedniego robota, ponieważ tak jak nie wspomnieliśmy o tym, ale budowaliśmy robota od zera ze względu na to, że chcieliśmy po prostu spróbować jeszcze raz, wyeliminować wszystkie błędy i zacząć ze świeżym robotem na Mistrzostwa Świata. Zostały właśnie kwestie finansowe, ponieważ wchodzą to w koszty lotu, hotelu, także dokumentów dla robota, abyśmy mogli go legalnie przewieźć.
1: Podkreślmy to. Jesteście do drużyną, która nawet jeszcze logo nie ma. Jedziecie już na Mistrzostwa Świata jako świeżacy. I też z tego, co wiem, od jakiegoś czasu nie było polskich reprezentantów na tych mistrzostwach. Jak wam to się udało? Jak się z tym czujecie?
3: Naprawdę uważam to za ogromny sukces. Po prostu to, że jesteśmy właśnie świeżą drużyną, nie mającą nawet roku, a że zdobyliśmy takie osiągnięcia już teraz w Polsce, a kto wie jeszcze, co my osiągniemy w Turcji. Naprawdę czuję się zaszczycony, że mogę reprezentować nasz kraj, nasz hełm.
2: Duży sukces, że nasza drużyna była w stanie zacząć się na arenę międzynarodową. Jestem też szczęśliwy, że będę mógł rozwijać moje pasje związane z robotyką oraz zapoznać się z ludźmi z innych państw, których spotykamy na mistrzostwach.
4: Będzie tam bardzo dużo utalentowanych i dobrych drużyn i jestem zadowolona bycią częścią nich.
0: Z mojej strony bardzo też wyjątkowo mi się patrzy na to, jak no tak naprawdę rozwijamy tą robotykę w hełmie. Wcześniej nikt o niej nie słyszał, a teraz jesteśmy jedną z dwóch drużyn, które awansowały na Mistrzostwa Świata z Polski. Druga drużyna jest z Warszawy, więc możemy też porównać skalę Warszawy a hełma, że jesteśmy małym miastem, ale mamy również takie same możliwości. Dążymy do zwycięstwa, szykujemy się i wspaniale się patrzy na to, że młodzież jest zainteresowana tą robotyką, tym rozwojem też swoich umiejętności technicznych, ale i nietechnicznych, które na pewno pomogą im w przyszłości rozwijać się czy w zawodzie, czy może też na studiach. Na pewno chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim tym, którzy już nas wsparli. Mamy też kilka otwartych współprac, które chcemy zamknąć jeszcze przed wyjazdem. Wszelkie nowe osoby, które chciałyby nam pomóc, zachęcamy do sprawdzenia naszych social mediów. Jesteśmy na Instagramie oraz na Facebooku pod nazwą Stark Robotics. Mamy tam tak naprawdę całą naszą przygodę. Możecie nas śledzić, zobaczyć, jak wygląda nasza droga na Mistrzostwa Świata. A jeżeli Państwo byliby zainteresowani nas wesprzeć, mamy też tam naszą zrzutkę, której fundusze całkowicie pójdą na pokrycie transportu robota, jak i nas na Mistrzostwa Świata i ewentualnie dodatkowych części, gdyby coś się stało z robotem.
1: I tym akcentem pragnę zakończyć tą dzisiejszą rozmowę z niezwykle utalentowaną młodzieżą z hełma, z drużyną Stark Robotics w składzie.
0: Urszula Ślusarska,
5: Piotr Przybylski, Baltazar Waszkiewicz,
4: Aleksandra Bali.
1: Janek Zieliński to byłem ja, kłaniam się i do usłyszenia.
6: Gość Radia Bon Ton. Reklama. Leci od Plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi, odtwarza, streamuje i od 40

0: złotych miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hut i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisko Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kozy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisko Dom i Ogród, Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u. Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok Pans. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono, na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
5: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
6: Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CFW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
7: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 160.

0: aplikacji Moje Sklepy.
1: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Od razu mówię, że nie jest to reklama, tylko osobiście gdzieś tam natknąłem się na ten temat, więc mówię, podzielę się razem z wami. Słuchajcie, podobno botoks ma magiczne zastosowanie na przykład na nadpotliwość, a na pewno już na bruksizm, bo sam kiedyś korzystałem i powiem szczerze, że faktycznie rozluźnia tą szczękę i nie zaciskamy tak jej mocno przede wszystkim nocą. Więc jeśli ktoś z was ma podobne problemy, to może warto się tym zainteresować, ale od razu mówię, tanio nie jest, tak? Od razu szarpie was po kieszeni dosyć srogo. W ciągu roku trzeba wydać no naprawdę sporą sumkę, żeby ten efekt utrzymać, no bo jak to z botoksem, trzeba go niestety co jakiś czas powtarzać. Słuchacie Radia Bon Ton, oczywiście. Na zegarach mamy już 20 minut po godzinie 8, 21 dokładnie minut po godzinie 8. Z tego co wiem, to mój przyjaciel od wiadomości sportowych, od treści sportowych już nadchodzi do naszego studia i to wielkimi krokami, bo już dosłownie za 9 minut czas na najświeższe wydanie lokalnych sportowych treści. Więc polecam, żebyście pozostali z nami.
1: Bon Ton Radio i wszystko gra.

0: reklama. Już 22 i 23 czerwca w Branżowym Centrum Umiejętności w Chełmie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – ogólnopolski turniej robotyczny. Przyjdź i zobacz na własne oczy, jak młodzi konstruktorzy i programiści zmierzą się w emocjonujących robotycznych konkurencjach. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, widowiskowe pojedynki maszyn i prawdziwa dawka emocji. To niepowtarzalna okazja, aby poznać świat robotyki, automatyki i mechatroniki oraz kibicować najlepszym drużynom z całej Polski. Szczegóły wydarzenia znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Pamiętaj, 22 i 23 czerwca ogólnopolski turniej robotyczny w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731 33 21 33.
3: Zaczniesz wkrótce budować.

0: Nowe domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Reklama. Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Bonton Radio Sport.
5: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Jeszcze tylko do godziny 10 można zapisać się do rajdu rowerowego Tour de Powiat Chełmski. Główne wydarzenie odbędzie się jutro, o czym więcej wicestarosta chełmski Jerzy Kwiatkowski.
6: Start rajdu zaplanowano na godzinę 12, natomiast wydanie pakietów startowych rozpocznie się już o 10. Miejscem startu i mety będzie Liszno w gminie Rejowiec Fabryczny na placu przy szkole podstawowej. Przed uczestnikami około 30-kilometrowa trasa dostosowana do rodzinnego charakteru wydarzenia. To doskonała okazja, aby aktywnie spędzić czas, poznać piękne zakątki naszego powiatu i wspólnie promować zdrowy styl życia. Udział w rajdzie jest całkowicie bezpłatny.
5: Dziś natomiast na boisku w Szkole Podstawowej nr 1 w Lisznie rozgrywa się turniej piłkarski dla uczniów z okolicznych miejscowości, który również jest częścią rajdu. Trwają zapisy do skrzydła tego biegu, po raz kolejny organizowanego przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Chełmie. Zmagania na dystansie 5 km rozegrają się na lotnisku w Depułtyczach Królewskich 27 czerwca, a zawodnicy wystartują o godzinie 11. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 czerwca, zaś organizatorzy przewidzieli miejsce dla 200 uczestników. Zapisy oraz regulamin są dostępne na stronie panschelm.edu.pl. Jutro w Milejowie rozegra się kolejna edycja dobrze ogarniętego turnieju stylów organizowanego przez LKS Breaking Dot Sport. Lista uczestników jest już zamknięta, ale organizatorzy zachęcają do przybycia i kibicowania swoim faworytom. Zaprasza prezes LKS-u Robert Jamiński.
7: Jest to turniej oparty na bitwach, jeden na jeden w dwóch kategoriach głównych, czyli All Styles, gdzie mamy do czynienia ze wszystkimi stylami tańca ulicznego oraz breaking, no ponieważ z breakingu Milejów słynie. Jest też bardzo dużo kategorii wiekowych i podział na debiuty i na zaawansowany, tak żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Kategorii wiekowych mamy na każdą jakby kategorię stylową, że tak powiem, po 3 i no wszędzie jest tak około 30 zawodników, więc troszkę tych ludzi się zjedzie z, myślę, całej Polski.
5: Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu. Bonton.

0: ja dzisiaj na motorze przyjechałem do pracy, więc mnie żadne korki nie interere, ale dla tych, którzy lubią posłuchać naszego przyjaciela radiowego Marcina Petruka, który ma dla Was informacje drogowe dla kierowców, to po prostu posłuchajcie.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: W pierwszym kwartale tego roku ubezpieczyciele wypłacili prawie 5 miliardów 700 milionów złotych odszkodowań z ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC, a to o prawie 11,5% więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej. Wynika z tego, że przez pierwsze 3 miesiące 2026 roku polscy kierowcy brali udział w większej liczbie kolizji i wypadków, co potwierdzają również policyjne statystyki. W pierwszym kwartale do takich zdarzeń najczęściej dochodziło w poniedziałki, bo to niemal 20% wszystkich działań, przy których konieczne było zawiadomienie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Najbezpieczniejszym dniem była natomiast niedziela, którą niesłusznie uważa się za najbardziej kolizyjną.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamy.

0: Programową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
1: Reklama. Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm, Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
2: Gepard Service Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
4: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
1: Reklama.
0: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
5: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Czy stary budzik, winyl po dziadku albo nawet porcelanowa filiżanka mogą być warte więcej niż nowy gadżet ze sklepu? Odpowiedź poznają wszyscy, którzy w niedzielę odwiedzą targi staroci w Chełmie, bo od 8 do 13 przy ulicy Reformackiej spotkają się kolekcjonerzy, pasjonaci historii i no i też łowcy okazji, to na pewno. Sam jestem jednym z nich. Na stoiskach będziemy mogli znaleźć naprawdę wszystko. Od mebli i porcelany przez stare książki, mapy i płyty winylowe, aż po monety, metale czy nawet stare aparaty fotograficzne, które mogą być warte nawet fortunę. To wydarzenie dla tych, którzy naprawdę lubią przedmioty z historią, no i potrafią dostrzec wartość tam, gdzie inni widzą tylko stare graty. Na targach staroci obowiązuje jedna zasada. Im starszy przedmiot, tym większa szansa, że ktoś powie: miałem taki w domu.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Reklama.
6: Bonton Radio.

0: dziś zarzuty dla podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka. Pełnomocnik rządu do spraw CPK odwołany. I krakowskie tramwaje na wakacjach w ramach wymiany taboru. Paulina Nawrocka. Dziś zarzut zabójstwa ma usłyszeć mężczyzna zatrzymany w związku z wydarzeniami w Białej Podlaskiej. Chodzi o zastrzelenie rosyjskiego satyryka, który był znany pod pseudonimem Simon Skrypecki. Anna Kmiterek-Zabłocka.
1: Mężczyznę, który posługuje się gruzińskim paszportem, zatrzymano w hostelu pod Warszawą. Był zaskoczony, gdy do jego pokoju wkroczyli kontrterroryści, mówi Andrzej Fijołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej w Lublinie.
2: Jesteśmy pewni po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
1: Wiele wskazuje na to, że zabójstwo miało charakter polityczny. Satyryk występował przeciwko Rosji i Władimirowi Putinowi, mówi premier Donald Tusk.
3: Istnieje podejrzenie, że za tym potencjalnym zabójcą są zleceniodawcy. Nie muszę nikogo przekonywać, że ta obawa dotyczy ewentualności państwowego terroryzmu.
1: Dziś zatrzymany mężczyzna ma usłyszeć zarzuty w Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Lublinie.
0: Maciej Lasek został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Na stanowisko został powołany dotychczasowy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw mechanizmu SAFE, została natomiast powołana na stanowisko wiceminister obrony. Do Polski wrócił smog. W ubiegłym roku w niemal wszystkich miejscowościach z czołówki smogowych rekordzistów jakość powietrza zamiast się poprawiać, pogorszyła się. Trend poprawy jakości powietrza w Polsce uległ odwróceniu. Jest coraz gorzej, mówi Emil Negalewski z Polskiego Alarmu Smogowego i dodaje, że jedyną skuteczną bronią jest walka z kopciuchami.
4: Niestety wymiana tych kopciuchów stanęła w miejscu za sprawą kryzysu w programie dotacyjnym Czyste Powietrze. No nie musimy wymyślać koła na nowo. Wystarczy uczciwie edukować, wspierać mieszkańców w wymianie starych źródeł ciepła i wreszcie egzekwować przepisy.
0: W obecnej edycji programu Czyste Powietrze w ciągu roku złożono tyle wniosków o wymianę kopciuchów, ile jeszcze 2 lata temu wpływało w ciągu miesiąca. Przypomnijmy też, że 2 lata temu program został zawieszony z powodu nieprawidłowości i nieuczciwych pośredników. Wznowiono go pół roku później na nowych zasadach. Krakowskie zabytkowe tramwaje pojechały na letni wypoczynek do Katowic, Poznania, Warszawy i Wrocławia. To w ramach tradycyjnej już wymiany historycznego taboru. Zaprzyjaźnieni przewoźnicy wysłali na wakacje pod Wawelem swoje zabytki.
5: To, co w tym projekcie jest chyba najfajniejsze, to to, że będąc w Krakowie, możemy takimi właśnie tramwajami charakterystycznymi dla tych innych miast przejechać się w ramach krakowskiej linii muzealnej. Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPKSA w Krakowie. A my zawsze staramy się sprowadzić do Krakowa na ten okres wakacyjny jakieś nietypowe wagony. Mamy perełkę, bo mamy wagon z Wrocławia. To jest wagon z początku XX wieku. Mamy absolutnie nietypowy wagon z Poznania.
0: Poznański Bejnes pojawi się w tę niedzielę na krakowskiej linii muzealnej.

0: skrót lokalnych informacji.
1: Czujność pracownika banku uchroniła seniorkę z naszego województwa przed utratą oszczędności. Tym razem oszuści próbowali wmówić 89-latce, że jej pieniądze są zagrożone i niemal udało im się ją okraść. Od początku tygodnia do niedzieli włącznie policja na drogach w całej Europie prowadzi akcję Alcohol and Drugs, wymierzoną w osoby wsiadające za kierownicę mimo promili lub środków odurzających w organizmie. Niestety wśród ujętych zmotoryzowanych nie zabrakło również osób z naszego województwa. Jutro nad Zalewem Żółtańce odbędzie się jubileuszowa, 10. edycja Motokropli, organizowanej przez Stowarzyszenie Motocyklistów Chełmskich Niedźwiedzie Wschodu. Wydarzenie rozpocznie zbiórka krwi, po której motocykliści przejadą paradę ulicami gminy i miasta Chełm, a po ich powrocie rozpocznie się blok koncertowy i inne atrakcje. O szczegółach powiemy w wiadomościach lokalnych o 9.30.
2: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
3: Sponsorem programu jest Domrux, polskie składy budowlane, dystrybutor pokryć dachowych Pruszyński.
4: Dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, miejscami głównie na zachodzie wzrastającym do dużego, tam możliwe też również przelotne opady deszczu i burze i tam też najgoręcej do 32 stopni w Zielonej Górze, 30 stopni w Poznaniu, 29 w Krakowie, 26 w Warszawie i 25 w Trójmieście i Białymstoku.
3: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, Chełm Ceramiczna 32C.
2: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
7: Pamiętacie, jak wczoraj sprawdzałem, jak mocny jest profil na Instagramie Mai Chwalińskiej? Dosłownie od wczoraj minęły jakieś 24 godziny, a Mai już przybyło 2000 obserwujących. Czyżby słuchacze Radia Bonton? Witam Was wszystkich, tych, którzy też trzymają za Maję kciuki, no i wszystkich pozostałych też, którzy nawet nie wiedzą o Mai. Natomiast ja wiem, że już jest dokładnie 6 po 9. No i witam Was serdecznie i zapraszam na kolejne chwile w programie Bonton. Na dzień dobry.

0: Zawsze coś mądrego się dowiemy. Na pewno się coś dowiemy, o ile posłuchamy najnowszy odcinek programu Witamina FM, a z nim Jan Zieliński.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
3: Zaczęliśmy ten tydzień od pomocy psychologicznej dla dorosłych. Kończymy go zaś tematem pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży w regionie. Dzisiaj o realizacji projektu Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży na Lubelszczyźnie. Janek Zieliński, zapraszam. Cały projekt rozpoczęto w marcu 2023 i przede wszystkim rozbito go na dwa etapy – szkoleniowy i wdrożeniowy. Aktualnie trwa ten pierwszy etap i ma on przygotować personel do rozpoczęcia świadczenia usług, kiedy infrastruktura zostanie już wykonana, a szkolenia trwają od powołania projektu do października tego roku. Rdzeniem tego całego przedsięwzięcia ma być centrum zlokalizowane przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym imienia profesora Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie. 19 maja 2026 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, reprezentowany przez odpowiedni departament, podpisał umowę na jego realizację. Konstrukcja rozpocznie się w październiku tego roku, natomiast koniec przewidziany jest na 10 października 2029 roku. Co istotne, regionalne centrum ma mieć 5 oddziałów w całym województwie, a jedno z nich znajdzie się w Chełmie. Wedle informacji udzielonych przez Annę Nycz z Urzędu Marszałkowskiego, pierwszą jednostką chełmskiego centrum ma być zespół pierwszego kontaktu przy poradni psychologicznej, który ma zapewnić młodym pacjentom indywidualne wsparcie w ramach planu dalszego działania i ta usługa ma objąć 1150 dzieci i młodzieży oraz tyle samo rodziców lub opiekunów prawnych. Następną usługą ma być indywidualna opieka psychologiczna lub terapia, również też dla dzieci i młodzieży, w tym przypadku dla 750 młodych pacjentów. Na drugim poziomie usług znajdzie się poradnia zdrowia psychicznego, która ma udzielać potrzebującym kompleksowej opieki psychicznej, czyli 400 dzieci i młodzieży. Z kolei dla 192 młodych pacjentów ma być dostępny oddział dzienny z intensywną opieką psychiatryczną i psychoterapeutyczną oraz warsztaty terapeutyczne. Wszystkie wymienione etapy mają zostać ukończone do końca sierpnia 2029, a patrząc na artykuły o pogarszającym się zdrowiu psychicznym tych najmłodszych, taka pomoc, no, zdecydowanie się przyda. Chociażby, aby nie dochodziło do prób samobójczych. A 10 osób poniżej 18 lat w naszym regionie podjęło się takich w ubiegłym roku. A to jest o 10 za dużo. Dbajcie o siebie, moi drodzy, a jeżeli słucha nas ktoś z młodszych, kto już teraz potrzebuje pomocy, pamiętaj, że są osoby gotowe ci pomóc, chociażby pod infolinią 116-111. Trzymajcie się. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton. Program sponsoruje

0: Doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Helm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
0: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Benvenuto al ristorante.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!

0: 7,99, teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Reklama. Bonton Radio. Na

0: Jak grzyby po deszczu, w moich relacjach na Facebooku pojawiają się osoby, które zdały prawo jazdy, zdały egzamin na wymarzone prawo jazdy kategorii B. Oczywiście trzeba być pełnoletnim, myślimy sobie, nie, no właśnie, że nie, można mieć 17 lat i można już iść na to prawo jazdy, a z tego co nawet pamiętam, to dokładnie 16 lat, no i chyba 9 miesięcy, tak, czyli 3 miesiące przed ukończeniem 17 można już zapisać się na taki egzamin. Za moich czasów chyba było trochę łatwiej, no konkurencja i tak była spora, ruch był i tak spory, i tak były korki na ulicach i tak dalej, no ale wydaje mi się, że było mniej pytań i tak dalej, może było mniej podchwytliwych, ale pamiętam czasy, jak mój brat jest 88 rocznik, jak mój brat podchodził do egzaminu na prawo jazdy, no to jak pamiętam, jak uczył się tych testów, to centralnie na pamięć, na czuja klikał normalnie, nawet nie czytał pytania i już wiedział, która jest odpowiedź. Teraz tak nie polecam robić, bo możecie oblać.
1: 104,9 Bonton Radio.

Reklama. Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 50.

0: lub 571 403 400.
1: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
0: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Reklama.
6: Jeśli ktoś z Was coś przeskrobi i na tyle będzie to poważne, że dotrze do naszej redakcji, czyli jakby na przykład rzecznik prasowy policji nas o tym poinformował, to oczywiście będzie o Was głośno na naszej antenie. A o kim teraz głośno i o czym, już posłuchajmy razem. Minęła 9.30, czas na lokalne wiadomości Radia Bonton.
7: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Monika Łupkowska. Czujność pracownika banku uchroniła seniorkę z naszego województwa przed utratą oszczędności. 89-letnia kobieta otrzymała telefony od kilku osób, które podawały się kolejno za pracownika poczty, prokuratora i komendanta policji. Wspólnie wmówili jej, że prowadzą tajną akcję i chcą powstrzymać oszustów przed okradnięciem jej z pieniędzy. Pod ich wpływem i manipulacji kobieta przyznała się, ile gotówki posiada w domu, a także jakie jest saldo na jej koncie bankowym, a następnie została poproszona o przelanie fałszywym służbom 30 tysięcy złotych. Przed utratą pieniędzy ocalił ją jednak jeden z pracowników banku, zdziwiony, że 89-latka nagle chce przelać tak dużą kwotę obcym i zatrzymał transakcję. Sprawą zajmuje się teraz policja. Od początku tygodnia do niedzieli włącznie policja na drogach w całej Europie prowadzi akcję Alcohol and Drugs, wymierzoną w osoby wsiadające za kierownicę, mimo promili lub środków odurzających w organizmie. Niestety wśród ujętych zmotoryzowanych nie zabrakło również osób z naszego województwa. Jednym z nich jest 52-latek z Radzynia Podlaskiego, który wypadł swoim Fordem z drogi na zakręcie i uderzył w drzewo. A podczas badania okazało się, że ma w organizmie ponad 2 promile. Przypomnijmy, że za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości grozi nawet 30 tysięcy złotych mandatu, kara pozbawienia wolności, a także konfiskata pojazdu. Równie poważne sankcje to skutek kierowania pojazdem będąc pod wpływem środków odurzających. Poprzednie akcje prowadzone na drogach Europy pokazują, że najwięcej osób, które zostaje zatrzymanych, ma mniej niż 25 lat.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
7: Jutro nad Zalewem Żółtańca odbędzie się jubileuszowa 10. edycja motokropli organizowanej przez Stowarzyszenie Motocyklistów Chełmskich Niedźwiedzie Wschodu. Wydarzenie rozpocznie zbiórka krwi, po której motocykliści przejadą paradę ulicami gminy i miasta Chełm, a po ich powrocie rozpocznie się blok koncertowy i inne atrakcje, mówi Konrad Chudoba, prezes Niedźwiedzi Wschodu.
8: Coraz jest większe zainteresowanie. Co roku coraz więcej tych motocyklistów przyjeżdża do nas. Większe zainteresowanie, tak jak zauważyli, że z całego województwa lubelskiego do nas przyjeżdżają i z różnych tych ościennych województw też już do nas się pokazują. Ja zapraszam wszystkich motocyklistów, bo mamy również też i pole namiotowe, gdzie będzie można zostać na noc i wiadomo, za darmo. U nas nie ma żadnych opłat za pole namiotowe, za wstęp na imprezę. U nas jest wszystko za darmo, bo zbieramy tą krew i to jest dla nas w tym momencie najważniejsze.
7: Podczas 10. edycji motokropli na scenie zagrają zespoły Beats Kids, Stonehill, Vox i Rdza. Nie zabraknie również pokazów ratownictwa medycznego i wodnego. W niedzielę społeczność biegowa z Chełma i okolic uczci pamięć Tomasza Koguciuka, sportowca i wolontariusza, który nagle zmarł 2 lata temu. A odbędzie się to w Kłumowej Dolinie. Lista uczestników jest już zamknięta, ale można pojawić się na miejscu jako kibic.

0: mówi Lena Rorat z grupy Hełm Biega.
1: Tomek był aktywnym społecznikiem, fantastycznym biegaczem, a także jednym z propagatorów inicjatywy Hełm Biega, dlatego pragniemy właśnie aktywnie, na biegowo uczcić jego pamięć. Głównym celem naszej inicjatywy jest upamiętnienie naszego przyjaciela, ale nie zabraknie elementów rywalizacji sportowej. Dla najszybszych zawodników przewidujemy wyróżnienia, a dla wszystkich uczestników pamiątkowe medale. Po biegu odbędzie się integracyjne ognisko i będzie czas na wspólne rozmowy, wspomnienia.
0: Wpis OE w całości zostanie przekazane na wsparcie Stowarzyszenia Hospicjum Domowe imienia księdza kanonika Kazimierza Malinowskiego w Chełmie, którego Tomasz Koguciuk był wolontariuszem. Bon ton.

0: Skoro jest weekend aż tak blisko, bo tak naprawdę jutro, to co tu innego robić? Trzeba wsłuchać się w najświeższy odcinek zapowiedzi wydarzeń kulturalnych z naszego regionu.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
2: Bliżej kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Muzeum Zespół Synagogalny we Włodawie w okresie letnim prezentuje ofertę wystawienniczą skierowaną do turystów, ale i mieszkańców naszego regionu. Instytucja dokumentująca wielokulturową historię pogranicza przygotowała na sezon wakacyjny ekspozycje stałe oraz czasowe, przybliżające m.in. tradycje, kulturę i dzieje lokalnych społeczności. O ekspozycjach, ich kontekście historycznym oraz najistotniejszych wątkach opowie Agnieszka Ignatiuk, kustosz w dziale historii Muzeum Zespół Synagogalny we Włodawie.
4: W naszym Muzeum Zespole Synagogalnym we Włodawie możemy zwiedzić wystawy stałe, Chleba Powszedniego, wystawa etnograficzna mieszcząca się w budynku Małej Synagogi Judaika, czy w pokoju Mohameda niezmiennie w Wielkiej Synagodze, ale również mamy wystawę Babiniec i autorską kolekcję rzeźb Jana Pawłowskiego. Oprócz stałych wystaw, które są wizytówką naszego muzeum, to również organizujemy wystawy czasowe. Są to wystawy, które są przygotowywane przez poszczególne działy mieszczące się w muzeum, jak etnografia czy historia. Tak też będzie można zwiedzić niebawem od końca czerwca wystawę etnograficzną w Małej Synagodze Zielarstwo na Polesiu Zachodnim. Będzie ona dostępna przez sezon, podobnie jak wystawa, która opowiada o historii mieszkańców powiatu włodawskiego, którzy znaleźli się w czasie II wojny światowej w obozach koncentracyjnych na całym świecie. Będą tam poszczególne historie. Na podstawie zdjęć archiwalnych i dokumentów będziemy mogli odczytać, kto z mieszkańców znalazł się w takich obozach, kto przeżył, kto zginął. Oprócz wystaw czasowych mamy dwie wystawy malarstwa. Pierwsza wystawa mieści się w budynku pokachalnym, budynku administracyjnym naszego muzeum. Jest to wystawa Franciszka Maśluszczaka, malarza, rysownika i grafika. Jest ona również dostępna przez nasz sezon tutaj wakacyjny. Mieszczą się na niej oryginalne obrazy, grafiki, rysunki, które przedstawiają poszczególne historie ludzi, pewne wizje, również bajkowe, domy, budynki. Także to są takie osobiste również i prywatne historie autora. Franciszek Maśluszczak studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Urodził się w 1948 roku. I do tej pory tworzy i maluje swoje różne prace. Kolejna wystawa jest to wystawa prac reprodukcji artysty, malarza francuskiego pochodzenia rosyjsko-żydowskiego Marka Chagalla. Jest to cykl 25 oryginalnych barwnych litografii pod tytułem Biblia II, wydany po raz pierwszy we Francji w 1960 roku. Reprodukcję można oglądać w Wielkiej Synagodze w Górnym Babińcu. Również dostępne będą przez sezon turystyczny wakacyjny.
3: A przy popołudniowej kawie, chwili oddechu po intensywnym dniu, zapraszamy na spotkanie ze sztuką oraz historią w popołudniowej odsłonie audycji Bliżej Kultury, na którą zapraszamy już teraz.
5: Chmielaki Krasnostawskie to wydarzenie, które od 55 lat wpisuje się w historię naszego regionu. Dla jednych są wspomnieniem młodości, dla innych okazją

0: do spotkań, a dla wielu symbolem lokalnej tradycji, która łączy pokolenia. W podcaście Chmielaki Krasnostawskie – Ludzie, Historia i Dziedzictwo spojrzę na to święto nieco inaczej. Będzie o wspomnieniach mieszkańców, o ludziach, którzy przez lata tworzyli Chmielaki, o ich znaczeniu dla Krasnego Stawu oraz o tym, dlaczego to wydarzenie wciąż zajmuje ważne miejsce w sercach wielu osób. Zastanowimy się również, jak Chmielaki zmieniały się na przestrzeni lat i co sprawia, że dla kolejnych pokoleń pozostają czymś więcej niż tylko festynem czy serią koncertów. Na podcast Chmielaki Krasnostawskie – Ludzie, Historia i Dziedzictwo zaprasza Joanna Klimek. Dziś o godzinie 18.20 na antenie Radia Bonton.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
2: Reklama.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
8: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
11: Odpaliliśmy letnią

0: Dosłownie każdy z nas coś wyrzuca, prawda? No i właśnie tym problemem wyrzucania już za chwilę się zajmiemy, podejmiemy ten temacik. Mianowicie ja już teraz witam was serdecznie, 10 minut przed godziną 10, oczywiście w Radiu Bon Ton. Problem, słuchajcie, w tym, że robimy coraz więcej śmieci. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego Polak wyprodukował w ubiegłym roku 377 kg odpadów komunalnych, czyli to ponad 40% więcej niż 10 lat temu. No w sumie nie ma się co dziwić. Najmniej śmieci produkują mieszkańcy województw wschodnich, w tym właśnie naszego lubelskiego, ale trend jest wszędzie ten sam. Odpadów po prostu przybywa, a to oznacza większe kłopoty odbioru, sortowania, przetwarzania, no i także większe ryzyko awarii czy pożarów w sortowniach. Kiedyś było takie powiedzenie: tonąć w papierach. Dzisiaj coraz częściej wygląda na to, że tonąć możemy, ale w kartonach po zakupach internetowych. Za dużo tych zakupów, drogie panie. Co chwilę kurier przyjeżdża, jeden odjeżdża, drugi przyjeżdża. I stąd te nadmierne ilości śmieci.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
6: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry. I Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
7: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
8: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
9: Hello Chery
8: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
10: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
11: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
12: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
11: Newsy, goście i twoja muzyka.
13: Od poniedziałku do piątku, od 12.
14: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
15: Reklama.
16: Bonton Radio i

0: gwałtowna pogoda na zachodzie, upały przyniosą burze. Ponowne umorzenie śledztwa w sprawie dotyczącej Kamilka z Częstochowy i weekend nad Wisłą, Warszawa i Kraków zapraszają na Wianki. Paulina Nawrocka. Ostrzeżenia przed upałem i burzami dla 6 województw na zachodzie kraju. W Lubuskiem, na Dolnym Śląsku, a także w części Pomorza Zachodniego, Wielkopolskiej, Opolszczyzny i Śląska termometry mogą dziś pokazać miejscami nawet 33 stopnie w cieniu. Synoptycy ostrzegają w tych regionach także przed burzami i ulewami. Może spaść nawet 35 mm deszczu. Prokuratura Regionalna w Gdańsku ponownie umorzyła śledztwo w sprawie podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych oraz osoby wykonujące zadania publiczne. Sprawa wiąże się z zabójstwem 8-letniego Kamila z Częstochowy. W maju Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma chłopca Dawida B. na 25 lat więzienia, m.in. za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, które doprowadziło do śmierci dziecka. Matka za pomoc ojczymowi i za znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma się pojawić w Polsce na konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku, mówi minister energii Miłosz Motyka.
1: Słyszymy deklarację, że tak, pan prezydent Zełenski ma być obecny w Ukrainie, współorganizatorem tego wydarzenia. Także ze strony ukraińskiej mamy potwierdzenie o udziale wicepremiera, ministra energetyki i nic się w tej materii nie zmienia.
0: Konferencja w Gdańsku zaplanowana jest na 25 i 26 czerwca. Tymczasowe hale, które mają pomieścić uczestników konferencji, powstają obok gdańskiego Amber Expo. To właśnie Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Międzynarodowych Targów Gdańskich będzie główną areną tego międzynarodowego spotkania. Politycznych i biznesowych gości przyjmą też m.in. Dwór Artusa czy Stadion Piłkarski. Więcej o przygotowaniach. Paweł Radzewicz.
2: Amber Expo będzie gotowe na 4000 gości biznesowych, 1000 osób ze świata polityki i 250 VIP-ów, których trzeba będzie przyjąć w standardzie ochrony HEAD, mówi prezes Andrzej Bojanowski.
3: Tak dużej ilości zabezpieczenia, prześwietlarek, sprawdzenia całej infrastruktury nie mieliśmy na żadnym wydarzeniu.
2: Dlatego, że to wydarzenie ma wyjątkowy ciężar gatunkowy, przyznaje prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
4: To nie tylko rozmowa o biznesie, o tym jak odbudować, ale to także rozmowa o sprawach społecznych, o kwestii samorządu, także kwestie choćby związane z ekologią, energetyką. To jest wszystko szalenie ważne.
2: Przed Gdańskiem gospodarzami konferencji odbudowy Ukrainy były Rzym, Londyn i Berlin.
0: I jeszcze pytanie, gdzie spędzić weekend, który zapowiada się bardzo ciepły i bardzo wakacyjny. Warszawiacy przywitają lato wiankami nad Wisłą. W multimedialnym parku Fontan na Podzamczu wystąpią m.in. Anita Lipnicka, Margaret, Patrycja Markowska, Piotr Cugowski, Natalia Przybysz, Reni Jusis i Bowska. W Krakowie wianki odbędą się pod hasłem Między ogniem a wodą. Główna część obchodów odbędzie się jutro. Scena muzyczna stanie na Powiślu, a symboliczne przejście między dniem a nocą wyznaczy koncert Meli Koteluk. Natomiast odsłonę nocną otworzy laureat paszportu polityki, duet z Fada i Niczos.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Wielka radość w Guadalajarze i Vancouver, bo współgospodarze mundialu odnieśli zwycięstwa. Meksyk pokonał 1-0 Koreę Południową, a Kanada rozbiła Katar aż 6-0. Meksykanie jako pierwsi zapewnili już sobie awans do fazy pucharowej, mówi selekcjoner Javier Aguirre. Dużo rozmawialiśmy po meczu z RPA. Uwierzcie mi, naprawdę dużo. Rozmawialiśmy i poprawiliśmy wiele rzeczy, bo tamto spotkanie nie było w naszym wykonaniu dobre. Dzisiaj może i nie zagraliśmy spektakularnie, ale to był po prostu dobry mecz. Byliśmy znacznie bardziej cierpliwi, ale nie pasywni, tylko właśnie cierpliwi.
7: No pasivos, pacienty.
6: W drugim meczu tej grupy Czechy zremisowały z RPA 1-1 i mają po punkcie. W grupie B prowadzi Kanada. 4 punkty ma również Szwajcaria po zwycięstwie nad Bośnią i Hercegowiną 4-1. A dziś awans do fazy pucharowej mogą sobie zapewnić Amerykanie. W pierwszym meczu pewnie pokonali Paragwaj 4-1. Jak mówi Brendan Aronson, zespół ma świadomość, że stawiany jest w roli czarnego

0: Japonia Mistrzostwy Świata.
1: Wiemy, że presja jest, ale sposób, w jaki graliśmy w pierwszym meczu, był na najwyższym światowym poziomie. Myślę, że to zasługa sztabu szkoleniowego, a także zawodników. Musimy to nastawienie utrzymać i po prostu grać na tym samym poziomie.
0: USA zagrają z Australią, która także zaczęła turniej od zwycięstwa. To oznacza, że Paragwaj i Turcja z kolei grają dziś o pozostanie w turnieju. W grupie C Maroko zagra ze Szkocją, a Brazylia z Haiti. Po dwóch wygranych meczach w Bangkoku polskie siatkarki mają dziś wonne. Drugi turniej Ligi Narodów rozpoczęły od wygranej 3-0 nad Bułgarią i 3-1 nad Ukrainą. Było to odpowiednio czwarte i piąte zwycięstwo w rozgrywkach, co dało Polkom awans na piąte miejsce w tabeli. Biało-czerwone w Bangkoku rozegrają jeszcze dwa mecze, jutro z Holandią i w niedzielę z Kanadą. To był dobry dzień dla polskiej szermierki. Na Mistrzostwach Europy w Antony pod Paryżem nasi zawodnicy wywalczyli wczoraj dwa medale. Andrzej Rządkowski wywalczył srebro we florecie, przegrał dopiero w finale z Francuzem Rafaelem Savenem 10-15. Brązowy medal wywalczyła szpadistka Alicja Klasik po tym, jak przegrała w półfinale z Niemką Aleksandrą Eller 9-11.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
4: Nadchodzą zapowiadane upały. Na początek pojawią się na zachodzie kraju. Dziś tam nawet 32 stopnie. Nad morzem najchłodniej 22, w centrum 26-27. Nie zabraknie słońca, ale będzie się też chmurzyć. Szczególnie na zachodzie, tam też może padać deszcz. Niewykluczone burze.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Jedną nogą jestem po stronie weekendu. Jedną nogą jeszcze po stronie pracy. Czyli co? Zostało nam jeszcze pół dniówki i do domu w końcu odpoczynek. Ale aktualnie witam Was serdecznie 7 po 10 w Radiu Bonton.

0: reklama.
1: Już 22 i 23 czerwca w Branżowym Centrum Umiejętności w Chełmie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – ogólnopolski turniej robotyczny. Przyjdź i zobacz na własne oczy, jak młodzi konstruktorzy i programiści zmierzą się w emocjonujących robotycznych konkurencjach. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, widowiskowe pojedynki maszyn i prawdziwa dawka emocji. To niepowtarzalna okazja, aby poznać świat robotyki, automatyki i mechatroniki oraz kibicować najlepszym drużynom z całej Polski. Szczegóły wydarzenia znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Pamiętaj, 22 i 23 czerwca ogólnopolski turniej robotyczny w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Przedsięwzięcie Utworzenie i Wsparcie Funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i Wsparcie Funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
4: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
5: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
6: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
7: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.

0: na kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanio tutaj jest 100 kroków.

0: Jeśli po wejściu do waszego samochodu latem macie wrażenie, że otworzyliście piekarnik, to nie tylko wyobraźnia. Czarne samochody, jak kupiliście czarne, to macie przekichane. Czarne samochody rzeczywiście nagrzewają się szybciej niż białe, żeby było jasne, czy też srebrne. Ich karoseria pochłania więcej promieni słonecznych, no przez to temperatura blachy może być nawet kilkanaście stopni wyższa. Ale spokojnie, największym winowajcą upału w aucie są szyby. Efekt szklarni po prostu sprawia, że po godzinie postoju na słońcu wewnątrz auta może być spokojnie powyżej 50 stopni. Dlatego złota rada dla tych, którzy mają możliwość otwierania auta z pilota. Jak sobie przytrzymacie kłódkę od otwierania, powinny wam zjechać wszystkie automatycznie szyby w dół. Poczekajcie kilka minut, niech się to wszystko przewietrzy. Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. Minęła już 10:21.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
6: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w super tygodniu i nowym tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy twoje oszczędności. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505.

0: 180 770.
1: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
2: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Reklama.
6: Marcin Petruk podaje do Roberta Lewandowskiego, a Robert Lewandowski główką nagle strzela w światło bramki i gol. Oczywiście, że tak. Gol. Oczywiście, że tak. No dobrze, może nie o mundialu, ale o lokalnym sporcie już teraz Marcin Petruk z przyjemnością wam poopowiada. Oddajemy mu głos.
1: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń, tarasów i ogrodów zimowych.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Bonton Radio Sport.
8: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Sezon kolarski w pełni, a do następnych zmagań gotowi są już reprezentanci GKK Peleton Okrzów. Dobrą dyspozycję potwierdzili ostatnio podczas wyścigu Orient Gravel, który rozegrał się na 3 dystansach na pograniczu powiatów chełmskiego i krasnostawskiego, mówi Jarosław Garda.
9: Na koronnym dystansie 200 km triumfował nasz zawodnik Adam Mandziak, który w bezpośredniej rywalizacji pokonał utytułowanego triatlonistę i mistrza Polski Łukasza Kalaszczyńskiego. Odnotowaliśmy też sukcesy drużynowe, zajmując 2 miejsce w klasyfikacji drużynowej na dystansach 120 oraz 83 km. Indywidualnie Agata Szymańska wygrała swoją kategorię wiekową na 120 km. Na tym samym dystansie Adam Rękas zwyciężył w swojej kategorii, a Open był 10.
8: Ponadto w weekend rozegra się ostatni, 4 etap gminnej ligi rowerowej, której GKK Peloton Okrzów jest współorganizatorem. Gospodarzem finałowej rywalizacji najmłodszych kolarzy będzie Uchar. Trwają zapisy do 10. edycji nadburzańskiego biegu pod prąd, który odbędzie się 8 sierpnia na terenie gminy Dorohusk. Tym razem organizatorzy przygotowali dla uczestników aż 4 formuły. 2 ekstremalne z przeszkodami na dystansach 7 i 15 km, bieg dla dzieci, a także 10-kilometrowy cross bez przeszkód. Łącznie przewidziano miejsce dla 500 osób, a zgłoszenia przyjmowane są przez stronę nadburzańskibieg.pl. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski. Chełmska Liga Squasha zbliża się do zakończenia sezonu, a zamknie go turniejem, który rozegra 27 czerwca na kortach Parku Wodnego, mówi prezes ligi Dariusz Wojciechowski.
10: Organizujemy jako Liga Squasha podsumowujący turniej sezon 2025-2026, który zakończy jakby ranking i podsumowanie punktowe wszystkich członków naszej ligi. No, jedyna przykra wiadomość to jest to, że turniej jest tylko skierowany do członków naszej ligi, ale wszystkich sympatyków squasha zapraszamy na przychodzenie i wierne kibicowanie naszym zawodnikom.
8: Początek rozgrywek o 9:30.
1: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń, tarasów i ogrodów zimowych.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
11: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Jeśli kupiliście samochód, a sprzedawca nie opłacił akcyzy, to uwaga, najważniejsze jest ustalenie, kto był zobowiązany do jej zapłaty. Akcyza powinna być rozliczona wcześniej, jeśli kupił ktoś to auto za granicą, a wy kupiliście to auto od kogoś w Polsce. Brak zapłaty przez poprzedniego właściciela co do zasady nie przechodzi automatycznie na was, moi drodzy, żebyście sobie nie myśleli. No ale urząd może mieć zastrzeżenia co do historii pojazdu, no i może być problem z zarejestrowaniem furki. Jeśli kupiliście samochód sprowadzony z zagranicy, tutaj sytuacja zależy od transakcji. Jeśli kupiliście auto od osoby, która sprowadziła je do Polski, ale nie opłaciła akcyzy, obowiązek podatkowy najczęściej ciąży na importerze, czyli osobie, która dokonała nabycia wewnątrz wspólnotowego. Jednak bez potwierdzenia zapłaty akcyzy, no możecie mieć problem z rejestracją pojazdu. Więc jak kupicie ten pojazd, dostaniecie wszystkie dokumenty, zanim zapłacicie za niego pieniądze, to weźcie potwierdzenie zapłaty za akcyzę. A najlepiej jeszcze na umowie zawrzeć taką informację, że sprzedający na pewno tę akcyzę uiścił. Bo czasami wychodzi, że trzeba trochę dopłacić do tej akcyzy, a to czasami to jest kilkaset złotych albo nawet kilka tysięcy.
1: Bon Ton Radio na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: Wczoraj obchodziliśmy bardzo ważny dzień, czyli dzień sushi. No i teraz pytanie do was, czy jedliście kiedykolwiek? Czy smakowaliście? Może sami nawet robiliście? I czy może wiecie, skąd pochodzi te przecudowne danie?
3: Z Japonii? Nie jadłam, nie lubię. W ogóle ryb nie toleruję.
4: Nie próbowałam nigdy, szczerze powiem, i nie wiem, skąd pochodzi.
5: Robić nie robiłyśmy, jadłyśmy wielokrotnie, a pochodzi z Japonii.
6: Sushi pochodzi z Japonii. Oczywiście, robiłem razem z moją mamą. Muszę przyznać, że nie wyszło zbyt dobre.
7: Bardzo lubię też sushi, czasami jem sama w domu. Kupuję głównie z supermarketów, może nie są jakieś najlepsze składowo, ale czasami to mi się zdarza, kiedyś byłam w jakichś paru restauracjach sushi i lubię.
8: Pewnie, że też jadłam, ja kocham sushi, to jest jedno z moich ulubionych dań tak naprawdę. I raz robiłam, no nie do końca mi wyszły, prawda, bo ciężko zrobić ten ryż. Jak na pierwszy raz i tak było dobrze, ale mogło być lepiej i na pewno kiedyś spróbuję jeszcze raz sama zrobić.
9: Sushi pochodzi z Japonii, ale jeść nie jadłam, nie lubię ryb.
10: No z Japonii chyba.
11: Robić nie robiłam, ale jadłam.
10: Dobra.
12: Też jadłam i też dobre.
11: A robiła pani może kiedyś
10: nie.
11: Tak sama?
13: Też nie, mi nie smakuje.
14: To znaczy wiemy, co to jest i pochodzi z Japonii, tak?
11: A jedliście kiedyś?
14: Nie.
11: A są takie plany na próbowanie?
14: Nie.
15: No sushi to jest na pewno Japonia.
11: A robić samemu kiedykolwiek myślał pan o tym?
15: Myślałem, ale to chyba nie czuję się zbyt mocny w tych tematach.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Bonton Radio i w

0: reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
1: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
2: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
3: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
4: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Forma nie bierze się znikąd.
8: Zdrowie nie bierze się znikąd.
7: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
8: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
7: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilo z 300 gramów 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Bonton Radio.
15: Nowa furka kupiona, jeszcze kabriolecik. No piękna sprawa na wakacje, idealnie. Tym bardziej, że jak widzicie, jak słyszycie w prognozach, weekend zapowiadał się naprawdę dobrze, a nawet powiedziałbym wyśmienicie. No ale pamiętajcie o tym, że macie jeszcze obowiązki związane pozakupowe w zasadzie z tym samochodem. Trzeba zapłacić ubezpieczenie, trzeba sobie zrobić przegląd, jeśli nie był zrobiony. Trzeba go zarejestrować. Na rejestrację bodajże macie 30 dni i 14 dni macie na opłatę w Urzędzie Skarbowym, tak jest? Jeśli kupiliście auto, nie dostaliście faktury, czyli nie kupiliście auta od handlarza, tylko od osoby prywatnej, no to trzeba będzie właśnie wybrać się jeszcze do skarbówki i tam te 2% odprowadzić, niestety, zapłacić. No, co zrobić? A my wiemy, co zrobić z godziną 11. Poświęcimy ją przekazaniu Wam najświeższych informacji z kraju i ze świata, więc serdecznie zapraszamy tych, którzy mają nową furę na lato, oczywiście bez dachu, i tych, którzy nie mają albo marzą, że w wakacje sobie zarobią, dorobią i taką furkę kupią. Za 9 minut wiadomości.
0: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
3: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Reklama.
4: Bonton Radio.

0: Time uchwalił przepisy o jawności zarobków lekarzy. Amerykańsko-irańskie negocjacje nie ruszą wbrew zapowiedziom. W Krakowie dzik, w Przemyślu niedźwiedź. Powiemy o dzikich zwierzętach w miastach. Paulina Nawrocka. Sejm uchwalił ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Bezpośrednią przyczyną przyspieszenia prac nad rozwiązaniem, które ma pozwolić na gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach medyków, była sprawa lekarza w trakcie specjalizacji, który zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Dyrektorzy szpitali czekają na systemowe zmiany, które pozwoliłyby ograniczać bardzo wysokie zarobki lekarzy na kontraktach. Jak mówi szef Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, Jacek Kryś. Dziś praktycznie wszyscy dyrektorzy są na bardzo słabej pozycji negocjacyjnej.
1: Na stole leży z jednej strony roszczenia personelu, a z drugiej strony zamknięcie potencjalnego oddziału. My czasami słyszymy takie rzeczy, które się dzieją w innych ośrodkach, gdzie oddział został zamknięty ze względu na braki kadrowe itd. itd.
0: Najważniejsi powinni być pacjenci, którzy dziś czują się oszukiwani.
2: Do kardiologa czekam 1,5 roku, a prywatnie tydzień, 1,5.
3: A ile za prywatną wizytę musiałby pan zapłacić?
2: 400 zł. Z echem serca 650.
4: Tak, ja nie mam 2000 emerytury i na wizytę prywatnie to już bym musiał chodzić i mąż, to jest nie sposób. To się wydaje tylko na leki i teraz z czego żyć.
0: Wbrew zapowiedziom dzisiaj nie ruszą amerykańsko-irańskie negocjacje nad ostatecznym porozumieniem pokojowym. Rozmowy w tej sprawie zaplanowane były w Szwajcarii, ale swój wyjazd odwołał wiceprezydent J.D. Vance, Tomasz Orchowski.
5: Amerykanie i Irańczycy mają 60 dni, żeby dogadać się w sprawie ostatecznego porozumienia. Taki termin zakłada wstępna umowa podpisana w tym tygodniu przez przywódców USA i Iranu. Planuję polecieć do Szwajcarii. Kiedy dokładnie? Myśleliśmy, że te techniczne negocjacje rozpoczną się w ten weekend. Tak planujemy, ale to się może zmienić, bo Iran to nie jest łatwy kraj. Mówił Vance, który zdecydowanie broni porozumienia i staje się jego twarzą podczas konferencji. Został zapytany, czy nie boi się, że zostanie kozłem ofiarnym, bo Trump rzucił, że jeśli porozumienie nie wypali, to właśnie na Vance'a może zrzucić winę. Myślę, że prezydent żartował, odpowiedział Vance, dla którego porażka w tej sprawie byłaby dużym problemem, bo mogłaby mu utrudnić starania o prezydenturę w przyszłości.
0: W Krakowie dzik przewrócił wózek z 13-miesięcznym dzieckiem. Dziewczynka ma obrażenia głowy, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Miasto zwołało w tej sprawie sztab kryzysowy. Z kolei niedźwiedź, który nocą przeszedł przez centrum Przemyśla, jest już w lesie. Nagrania ze zwierzęciem błąkającym się po mieście trafiły do mediów społecznościowych. Widać zabłąkane zwierzę, które biega w okolicach Starego Miasta i Placu Unii Brzeskiej i gapiów, którzy próbowali z jak najbliższej odległości nagrać niedźwiedzia. Młody samiec był eskortowany przez patrol policji, która monitorowała jego trasę aż do kompleksu leśnego. To zwierzę, które żyje w okolicznych lasach, dodaje leśnik Przemysław Włodek z nadleśnictwa w Krasiczynie.
6: To jest taki młodszy niedźwiedź, pewnie ciekawy i gdzieś próbuje znaleźć sobie jakieś miejsce, w którym będzie mógł żyć.
0: Służby środowiskowe uspokajają i zapewniają, że taka sytuacja to wyjątek, a nie reguła.
7: Flash. Skrót lokalnych informacji.
8: Funkcjonariusze z nadbużańskiego oddziału Straży Granicznej, działający pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przemytem, skupowaniem i dystrybucją papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Bezpieczeństwo wschodniej Polski, odporność społeczności lokalnych oraz współpraca służb i samorządów będą głównymi tematami drugiego Forum Bezpieczeństwa Wschodniej Polski, które odbywa się dzisiaj w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrykach. Jutro w Milejowie rozegra się kolejna edycja dobrze ogarniętego turnieju stylów organizowanego przez LKS Breaking Dot Sport. Lista uczestników jest już zamknięta, ale organizatorzy zachęcają do przybycia i kibicowania swoim faworytom. O szczegółach usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 11.30.
9: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White, Chełm, ulica Okrzyżowa.

0: Śląska 27.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
2: Nad nami upalny weekend, dziś gorąco, szczególnie na zachodzie są nawet ostrzeżenia, ale w pozostałych regionach także wysokie temperatury. Od 25 stopni w Trójmieście i Białymstoku, przez 26 w Warszawie, 27 w Zamościu, 29 w Katowicach i Krakowie, 30 w Poznaniu, do 32 w Zielonej Górze. Tam dzisiaj najcieplej, tam też na zachodzie upały mogą przynieść burze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
0: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
3: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
0: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
5: Jak wygląda życie w Szanghaju? No tak poniekąd trochę liznąłem tematu, więc chętnie z Wami się nią podzielę. Zostańcie razem z nami, słuchacie Radio Bonton na 104,9 FM. Minęła 11:06.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna.

0: czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
1: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
2: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Hełm Pocztowa 54B, tuż obok Pans. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Hełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
3: Daleko jeszcze?
4: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
3: Wow, jaki błękitny.
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
4: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
4: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
6: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
13: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
14: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
15: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
16: Ja się

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Czy ktoś z was był kiedyś w Szanghaju? Jeśli tak, to pewnie próbowaliście lokalnego jedzenia, pewnie narobiliście mnóstwo zdjęć, ale ciekaw jestem, czy byliście w tym miejscu, w tej dzielnicy, gdzie mnóstwo ludzi, przede wszystkim seniorów, chodzi z miejsca na miejsce, a tak naprawdę krążą w kółko i czekają, aż ktoś do nich podejdzie. W jakim celu? No, to taki tamtejszy Tinder, wiecie? Podchodzą, rozmawiają, jeżeli ktoś komuś wpadnie w oko. To jest po prostu miejsce, gdzie ludzie wiedzą, że tam szukają drugiej połówki. Młodsi ludzie nieco się bardziej wstydzą, no to jest pokolenie właśnie ludzi z Tindera. Zamiast pojawić się tam osobiście, to zostawiają kartki z opisem, jaki mają wzrost, ile zarabiają i tak dalej. No i na tej kartce niestety nie ma zdjęcia, jestem zawiedziony w zasadzie. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że te kartki z ogłoszeniami, że szukamy męża bądź żony, przynoszą rodzice tych ludzi.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Feed You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Feed You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
6: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
9: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Recepta na udany dzień?
12: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
11: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
13: Sponsorem programu jest Wieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
14: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
0: Reklama.
15: Skoro mamy Was tutaj blisko w tak dużej ilości słuchaczy, to nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zachęcić Was do tego, żebyście pozostali jeszcze dłużej, bo już teraz najświeższe wiadomości Radia Bonton Wam serwujemy. Minęła 11.30.
16: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Funkcjonariusze z nadbużańskiego oddziału Straży Granicznej działający pod nadzorem prokuratury okręgowej w Lublinie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przemytem, skupowaniem i dystrybucją papierosów bez polskich znaków skarbowych.

0: Akcyzy. Akcja została przeprowadzona w województwach lubelskim, mazowieckim i śląskim, obejmując zatrzymania podejrzanych, a także przeszukanie ich miejsc zamieszkania. Mundurowi ujęli 8 obywateli Polski, przy których znaleźli prawie 24 tysiące paczek papierosów, bez polskich znaków akcyzy, gotówkę w różnych walutach, telefony komórkowe, broń gazową, a także samochód marki Mercedes o wartości ćwierć miliona złotych. Z ustaleń śledczych wynika, iż przestępczy proceder grupy prowadzony był w latach 2023-2026. Polegał on na przemycie papierosów z Białorusi do Polski oraz skupowaniu nielegalnie wyprodukowanych już w kraju papierosów. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych należności celnych, podatku akcyzowego oraz VAT oszacowano na ponad 28 milionów złotych. Za kierowanie grupą grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności, natomiast za udział w jej strukturach do 8 lat więzienia. Nieuwaga na drodze może mieć przykre skutki, o czym wczoraj przekonało się dwoje kierowców. W Białopolu kobieta prowadząca samochód osobowy straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w ścianę sklepu. Na miejsce wezwano ratowników, którzy przetransportowali kierującą do szpitala na dokładne badania. Tak samo zakończyło się zdarzenie, do którego doszło w miejscowości Suszno w gminie Włodawa. 85-letni kierowca z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w betonowy słup energetyczny. Mundurowi ustalają teraz szczegółowe okoliczności zdarzenia.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Bezpieczeństwo wschodniej Polski, odporność społeczności lokalnych oraz współpraca służb i samorządów będą głównymi tematami drugiego Forum Bezpieczeństwa Wschodniej Polski, które odbywa się dzisiaj w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrykach.
2: To wydarzenie dla nas jest szczególnie ważne z kilku powodów. Po pierwsze, jesteśmy na wschodzie Polski, w miejscu, gdzie temat bezpieczeństwa nie jest abstrakcją. Żyjemy blisko granicy z Białorusią i Ukrainą, więc te kwestie ochrony ludności, odporności społecznej czy współpracy służb, samorządów, organizacji pozarządowych są częścią naszej codzienności, są bardzo tutaj kluczowe i potrzebne. W ubiegłym roku właśnie w wyniku głośnego incydentu z udziałem wtedy jeszcze niezidentyfikowanego obiektu latającego uszkodzony został dom mieszkalny w naszej gminie i to bardzo mocno pokazało, że bezpieczeństwo mieszkańców Polski Wschodniej dotyczy realnych ludzi, dotyczy ich domów, ich rodzin, ich takiego codziennego poczucia stabilności. Dlatego też uważamy, że rozmowa o przygotowaniu społeczności lokalnych na to, co może nas zastać, jest dzisiaj absolutnie konieczne.
0: Mówi Ewa Jabłońska, prezes Stowarzyszenia Polskie Psy Ratownicze. Program wydarzenia obejmuje panele i wystąpienia poświęcone m.in. profilaktyce zaginięć, działalności cywilnych grup poszukiwawczo-ratowniczych, ochronie ludności, obronie cywilnej oraz odpowiedzialności samorządów w sytuacjach kryzysowych. Nie zabraknie również dyskusji na temat współdziałania służb mundurowych i organizacji społecznych podczas zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Do udziału zaproszono również przedstawicieli policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, samorządowców i reprezentantów organizacji pozarządowych. Kulminacyjnym punktem spotkania będzie panel ekspercki pod hasłem Wschodnia Flanka Europy – Bezpieczeństwo, Odporność i Przyszłe Zagrożenia, poświęcony sytuacji geopolitycznej w Europie Wschodniej oraz potencjalnym scenariuszom rozwoju wydarzeń za wschodnią granicą Polski. Jutro w Milejowie rozegra się kolejna edycja dobrze ogarniętego turnieju stylów organizowanego przez LKS Breaking Dot Sport. Lista uczestników jest już zamknięta, ale organizatorzy zachęcają do przybycia i kibicowania swoim faworytom. Zaprasza prezes LKS-u Robert Jamiński.
3: Jest to turniej oparty na bitwach, jeden na jeden, w dwóch kategoriach głównych, czyli All Styles, gdzie mamy do czynienia ze wszystkimi stylami tańca ulicznego oraz breaking, ponieważ z breakingu Milejów słynie. Jest też bardzo dużo kategorii wiekowych i podział na debiuty i na zaawansowany, tak żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Kategorii wiekowych mamy na każdą jakby kategorię stylową, że tak powiem, po trzy i wszędzie jest tak około 30 zawodników, więc troszkę tych ludzi się zjedzie z, myślę, całej Polski.
0: Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bon Ton i Super Tydzień Chełmski.

0: Każdy dzień ma swoją ścieżkę dźwiękową, że tak powiem. Tego dnia rodziły się muzyczne legendy, pewnie powstawały jakieś niezapomniane przeboje, no i zapisywały się historie, które do dziś rozbrzmiewają w głośnikach na całym świecie. W muzycznej kartce z kalendarza przypomnimy najciekawsze rocznice, jakieś urodziny gwiazd, może wydarzenia jakieś, które powinniście pamiętać, które zmieniły też historię muzyki. Muzyczne kalendaria i kartki z kalendarza od lat są stałym elementem radiowych ramówek i przypominają słuchaczom najważniejsze wydarzenia ze świata. No i właśnie takie oto wydarzenie następuje na naszej antenie. Jarek Hołota już jest razem z nami z najnowszym odcinkiem i z najnowszymi wieściami.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam w ten piękny czerwcowy piąteczek. Koniec obliczania godzin do wolnego. Zrzucamy z siebie cały tydzień pracy. Robimy głośniej odbiorniki ustawione oczywiście na 104,9 FM i sprawdzamy, jakie muzyczne petardy kryje dzisiejsza muzyczna kartka z kalendarza. Przed nami porcja genialnych historii, które idealnie wprowadzą Was w weekendowy nastrój. Naszą podróż zaczynamy w roku 1950. Dokładnie 19 czerwca urodziła się Nancy Wilson, gitarzystka, wokalistka i serce rockowej formacji Heart. Nancy świętuje dzisiaj swoje 76. urodziny. To właśnie jej genialne partie gitar akustycznych i elektrycznych napędzały takie wielkie radiowe hity jak Alone, Never czy Barracuda. 100 lat dla jednej z najważniejszych kobiet w historii rocka. Przenosimy się do roku 1962. 19 czerwca urodziła się Paula Abdul, amerykańska piosenkarka, tancerka i wybitna choreografka, która na przełomie lat 80. i 90. była absolutną królową list przebojów. Paula kończy dziś 64 lata. Cały świat tańczył do jej hitów, a jej niesamowicie dynamiczne radiowe numery, takie jak Straight Up czy Opposites Attract, do dziś potrafią poderwać z fotela od pierwszej sekundy. W kalendarzu zapisujemy rok

1963. 19 czerwca na świat przyszedł Simon Wright, brytyjski perkusista, który zapisał się złotymi zgłoskami w historii ciężkiego grania. Simon świętuje dziś 63. urodziny, a fani rocka doskonale pamiętają jego potężne, stabilne uderzenia z lat 80., kiedy to zasiadał za bębnami legendarnej formacji AC/DC, napędzając albumy Fly on the Wall czy Blow up Your Video. Zaglądamy do szalonego roku 1970. 19 czerwca urodził się Brian Walsh, gitarzysta Korn. Też, ale w radiowym świecie popu i eurodance'u wspominamy dziś narodziny człowieka, który stworzył jeden z najbardziej charakterystycznych projektów lat 90. Na świat przyszedł Captain Jack, właściwie Francesco Alejandro Gutierrez. Choć odszedł przedwcześnie w 2005 roku, dziś wspominalibyśmy jego 56. urodziny oraz te zwariowane wojskowe rytmy, które trzęsły wszystkimi parkietami w regionie. Naszą dzisiejszą piątkową kartkę zamykamy jednak absolutnym rockowym trzęsieniem ziemi z roku 1988, które stało się soundtrackiem do każdego letniego wyjazdu. Dokładnie 38 lat temu, w czerwcu 1988 roku, amerykańska formacja Guns N' Roses podbijała światowe stacje radiowe swoim trzecim singlem z debiutanckiego, legendarnego albumu Appetite for Destruction. Mowa o utworze Sweet Child of Mine. Ten numer to jest absolutny kosmos, charakterystyczny, genialny i nucony przez każdego gitarzystę wstępny riff Slasha oraz drapieżny, a zarazem pełen emocji wokal Axl Rose'a sprawiły, że piosenka z miejsca stała się gigantycznym hitem, docierając na sam szczyt amerykańskiej listy Billboard Hot 100. To utwór ponadczasowy, który idealnie pasuje do czerwcowego słońca i weekendowego klimatu na 104,9 FM. Zamykając to piątkowe spotkanie z muzyczną historią, stawiamy na 100% absolutnego rockowego killera. Skoro wjeżdżamy właśnie w weekend na 104,9 FM, w głośnikach Radia Bonton musi wybrzmieć numer, przy którym noga sama mocniej naciska na gaz. Dajemy radio na maksa i na pełnym luzie zaczynamy wolne dni. Przed Wami Guns N' Roses.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okszow.edu.pl.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
4: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
5: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
4: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
5: Zadzwoń 664 775 457
4: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów

0: medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
4: Przenosimy się już teraz do Chin, bo tam podobno chiński system sprawiedliwości mocno zaostrzył kurs. Najwyższy Sąd Ludowy Chin oficjalnie potwierdził stosowanie polityki zero tolerancji wobec osób krzywdzących dzieci. Jakie zmiany następują? Ostatecznie wymiar kary za szczególne okrutne nadużycia seksualne oraz handel dziećmi sądy mogą teraz orzekać karę śmierci. Brak taryfy ulgowej, czyli nowe wytyczne kładą nacisk na najwyższy wymiar kary bez możliwości złagodzenia wyroku w ekstremalnych przypadkach. Z tego co widzę, w ekstremalnej przewadze internauci pytają, kiedy rozszerzą to na cały świat.
3: Słuchacie Bonton.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100 40.
4: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, Twoje okazje.
5: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7, Auto Viva. www.precto.pl.
6: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Workiem. Telefon 82 560 33 92.
7: Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CFEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
8: Z wygraną.

0: daje wolność na bogato.
1: Reklama.
2: Minęła 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
3: Upały i burze są aktualne ostrzeżenia pogodowe. Sztab w Krakowie po ataku dzika, w którym ranne zostało dziecko. Parkowi w Barcelonie.

0: salonie będzie patronowała polsko-romska poetka. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nieco ponad 28 stopni w Słubicach. To najwyższa temperatura, jaką jeszcze przed południem zanotowano dziś w Polsce. No, ma być jeszcze cieplej w zachodniej części kraju, dziś nawet do 33 stopni. I ostrzeżenia pogodowe głównie drugiego stopnia, czyli średniego, obowiązują na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w Lubuskiem, większości Wielkopolski, na zachodzie Pomorza Zachodniego i częściowo na Górnym Śląsku. I tak do niedzieli włącznie. Natomiast już za dwie godziny mniej więcej w tych samych rejonach kraju, prócz Opolszczyzny i Śląska, zaczną obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Mogą im towarzyszyć ulewy, silny wiatr, a miejscami grad. Alerty będą obowiązywać do północy. Miejski sztab kryzysowy w Krakowie to po tym, jak wczoraj na osiedlu Kliny locha z młodymi przewróciła wózek z rocznym dzieckiem. Dziecko zostało przewiezione do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, mówi Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
1: Kobieta spacerująca z dzieckiem została zaatakowana przez dzika, który przewrócił wózek. Z wózka wypadła 13-miesięczna dziewczynka, która trafiła tam do szpitala na badania, aby wykluczyć ewentualnie, czy nic poważnego się jej nie stało. No i z tej relacji lekarza wynikało, że jej życiu jest zdrowotnie zagrożenie bezpieczeństwa.
0: W naradach sztabu wzięli udział przedstawiciele miasta, służb miejskich, lekarz weterynarii oraz jednostki odpowiedzialne za odławianie zwierząt. Miasto najprawdopodobniej zdecyduje się na odłowienie lub przepędzenie dzików wraz z młodymi. Radni z Ursynowa chcą pilnej sesji wyjaśnień dotyczących zarobków Dawida Kasprzyka w Szpitalu Południowym oraz doniesień o przyjmowaniu polityków KO poza kolejką. Bulwersuje ich fakt, że szefem Rady Nadzorczej jest polityk koalicji, burmistrz Ursynowa Robert Kępa, który o aferze nic nie wiedział, mówi radny dzielnicy Maciej Antosiuk z Otwartego Ursynowa, klubu, który wnioskuje o sesję.
2: Jeżeli rada przez tyle czasu nie była w stanie wykryć tego, że są nieprawidłowości w wynagradzaniu w przypadku pana Dawida Kacprzyka, no to zachodzi bardzo zasadne pytanie, czy rzeczywiście dalej te osoby powinny pełnić funkcję w Radzie Nadzorczej.
0: Rada na Ursynowie to kolejne gremium, które zbierze się w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Na czwartek planowane jest nadzwyczajne posiedzenie Rady Miasta. Tuż przed nim prezydent Rafał Trzaskowski będzie ubiegał się o absolutorium od Rady. Uproszczenie definicji mobbingu, podwyższenie najniższego zadośćuczynienia za jego stosowanie oraz zobowiązanie pracodawców do określenia reguł, procedur i częstotliwości przeciwdziałania mobbingowi zakłada nowelizacja kodeksu pracy, którą uchwalił Sejm. Posłowie wprowadzili jednocześnie poprawki zakładające m.in. wydłużenie wejścia w życie przepisów o 3 miesiące. Park w Barcelonie zostanie nazwany imieniem papuszy, czyli Bronisławy Weiss, polsko-romskiej poetki. Radni stolicy Katalonii chcą w ten sposób docenić wkład kulturowy postaci romskiej w europejskie dziedzictwo.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: No to można oficjalnie powiedzieć, że zaczynamy falę upałów, jeżeli chodzi o mnie, bo to już jest za dużo. W tym momencie mam około 24 stopni na termometrach, odczuwalna to aż 27. Jest słonecznie, tak widzę właśnie, że jest pochmurnie. Gdzie to słońce, które było przed chwilą? Możliwe, że do nas wróci. Ciśnienie atmosferyczne 1020 hektopaskali, więc nasze samopoczucie powinno być bardzo dobre.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
6: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was serdecznie w piątek. Tak jest. Oczywiście jesteśmy razem do godziny 17 na 104,9 FM oraz na radiobonton.pl. I od razu mam Wam do przekazania ważną wiadomość. W miejscowości Chretków, to jest zaraz za Czułczycami, w kierunku Włodawy, był wypadek, stłuczka. Droga jest zablokowana, więc jeżeli możecie, to jakiś objazd skombinujcie. Prawdopodobnie jest już tam policja i takie objazdy znalazła. Jeżeli wybieracie się do Włodawy, to miejcie na uwadze to, że jest problem miejscowość Chretków. Nawet nie wiedziałam, że

taka mieścinka jest. Dobrze, jeżeli wiecie, co tam się dzieje w sumie, z drugiej strony możecie do mnie zadzwonić 82563222 i bezpośrednio opowiedzieć, a ja przekażę reszcie. Jeżeli chodzi o muzykę, to teraz Bon Jovi, następnie Dawid Kwiatkowski i Pnał z Khalidem.

0: reklama.
1: Już 22 i 23 czerwca w Branżowym Centrum Umiejętności w Chełmie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Ogólnopolski turniej robotyczny. Przyjdź i zobacz na własne oczy, jak młodzi konstruktorzy i programiści zmierzą się w emocjonujących robotycznych konkurencjach. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, widowiskowe pojedynki maszyn i prawdziwa dawka emocji. To niepowtarzalna okazja, aby poznać świat robotyki, automatyki i mechatroniki oraz kibicować najlepszym drużynom z całej Polski. Szczegóły wydarzenia znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Pamiętaj, 22 i 23 czerwca ogólnopolski turniej robotyczny w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Przedsięwzięcie Utworzenie i Wsparcie Funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest

0: w ramach konkursu utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
1: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
1: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
7: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Rolling in the Deep. No i patrzcie, słońce aż wyszło. Ach, cudownie. Za chwileczkę Hozier Too Sweet. 12.30 Marcin Petruk ze sportem. A ja oczywiście, jako że jest 12 z kawałkiem, dokładnie 12.22, przedstawię Wam dzisiejszą kartkę z kalendarza. Mamy piątek, 19 czerwca. No i niestety jest to ostatni piątek tej wiosny. Chlip, także trzeba się ładnie pożegnać. Imieniny obchodzą Romuald, Gerwazy i Protazy. A nietypowe święta? 3. Światowy Dzień Anemii Sierpowatej, Dzień Leniwych Spacerów i Dzień Kibica Wisły Kraków. Buu.

0: daje wolność na bogato.
1: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
2: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
3: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
4: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło mądrze jeść. Marcin Dorociński.
5: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
6: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
12: Reklama. Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
13: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
14: Bonton Radio. Sport.
15: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Trwają zapisy do skrzydlatego biegu po raz kolejny organizowanego przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Chełmie. Zmagania na dystansie 5 km rozegrają się na lotnisku w Dopłutyczach Królewskich 27 czerwca, a zawodnicy wystartują o godzinie 11. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 czerwca, zaś organizatorzy przewidzieli miejsce dla 200 uczestników. Zapisy oraz regulamin są dostępne na stronie panshelm.edu.pl. Jutro w Milejowie rozegra się kolejna edycja dobrze ogarniętego turnieju stylów organizowanego przez LKS Breaking Dot Sport. Lista uczestników jest już zamknięta, ale organizatorzy zachęcają do przybycia i kibicowania swoim faworytom. Zaprasza prezes LKS-u Robert Jamiński.
16: Jest to...

0: oparty na bitwach, jeden na jeden, w dwóch kategoriach głównych, czyli All Styles, gdzie mamy do czynienia ze wszystkimi stylami tańca ulicznego oraz breaking, no ponieważ z breakingu Milejów słynie. Jest też bardzo dużo kategorii wiekowych i podział na debiuty i na zaawansowanych, tak żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Kategorii wiekowych mamy na każdą jakby kategorię stylową, że tak powiem, po trzy i no wszędzie jest tak około 30 zawodników, więc troszkę tych ludzi się zjedzie z, myślę, całej Polski.
1: Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski. 11 lipca w Chełmie odbędzie się czwarty bieg patriotyczny pamięci ofiar Wołynia, a uczestnicy będą mogli wystartować na dwóch dystansach. Pierwszy to honorowy bieg na 1943 metry i liczba ta symbolicznie nawiązuje do roku kulminacji zbrodni wołyńskiej. Trasa poprowadzi alejkami parkowymi znajdującymi się na terenie siedziby muzeum przy ulicy Hrubieszowskiej. Drugą propozycją jest bieg główny na dystansie 5 km. Jego trasa przebiegać będzie ulicami miasta, ścieżkami rowerowymi oraz alejkami Lasu Borek. Start i meta zlokalizowane zostaną przy siedzibie Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Zapisy prowadzone są wyłącznie drogą internetową do 10 lipca, a liczba miejsc jest ograniczona do 250 uczestników.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
2: Bonton Radio.

Sophie Ellis Baxter i Can't Fight This Feeling. Brady Bonton oczywiście za chwileczkę. Rotare na jednej z dzikich plaż oraz kroniki miasta, na które serdecznie Was zapraszam. Przeglądam sobie internety, żeby znaleźć jakieś tam fajne informacje dla Was. No i znalazłam. I słuchajcie, oczywiście Shrek. Shrek 5 powraca, jest już nowy zwiastun filmu, no i taka mała anegdota. Janek tutaj, kolega, mówi do mnie: Kingo, widziałaś, Shrek 5 wychodzi, super ekstra, zobacz, nie? Ja tak,

Janek, nie słuchałeś chyba moich subiektywnych kadrów Boszerek. Słuchajcie, jest w top 3 moich najbardziej nieulubionych animacji. Tak, więc tak to wygląda. Jak chcecie, zajrzyjcie w zakładkę subiektywne kadry. Robię, bo

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Lubelska. Centralna ulica Chełma jest od pewnego czasu zamknięta dla ruchu kołowego. Dowiadujemy się z Kuriera Lubelskiego. Z wydania z 12 sierpnia 1971 roku. W notatce zamieszczono taki oto obrazek. Na odcinku od ulicy Narutowicza do Placu Gdańskiego przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych gospodarki komunalnej w Lublinie prowadzi wykopy i układa instalacje kanalizacji burzowej i sanitarnej dla tej części miasta. Przedsiębiorstwo wykonuje roboty bardzo sprawnie. Ich zakończenie nastąpi za miesiąc. Potem ulica Lubelska otrzyma nową nawierzchnię asfaltową i zostanie na niej przywrócony ruch kołowy. Ale tylko na kilka miesięcy, bo jak oświadczył przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Longin Dzieliński, już w przyszłym roku po ułożeniu asfaltu na ulicy Dzierżyńskiego, ulica Lubelska zostanie przeznaczona tylko dla ruchu pieszego. Przejazd będzie tylko dla samochodów zaopatrujących sklepy i placówki usługom.
1: Chełm przeżywał w tych czasach oczywiście różne

różnorodne przemiany. No i myślę, że ta informacja o przebudowie ulicy Lubelskiej od Narutowicza do Placu Gdańskiego, w przypadku Placu Gdańskiego uporczywie używano tej nazwy, chociaż formalnie była to inna nazwa, Obrońców Stalingradu, no ale jakoś dziennikarze byli przyzwyczajeni do dawnych nazw, no obecnie też ta nazwa obowiązuje, oczywiście Plac Gdański. Prace związane z budową sieci kanalizacyjnej, zarówno takiej sieci do użytku mieszkańców, ale również odprowadzającej nadwyżki wody. A więc rzeczywiście bardzo poważna inwestycja. Tutaj trzeba powiedzieć, że oczywiście budowę kanalizacji w Chełmie rozpoczęto w okresie międzywojennym, ale szło to tak dosyć opornie. W zasadzie niewielką część Chełma objęto tymi działaniami, no i kontynuowano po II wojnie światowej, ale właśnie jeszcze do lat 70. znaczna część Chełma nie posiadała odpowiednich instalacji. No i tutaj mieliśmy ten fragment w sumie centralnej ulicy, ulicy Lubelskiej. Raczej istniała tutaj już instalacja i w zasadzie w rachubę wchodziła jej przebudowa w związku jakby z innymi potrzebami, tak przynajmniej z różnorodnych informacji prasowych wynika, ale rzeczywiście sam remont był dosyć komplikujący sytuację w Chełmie, bo oczywiście potrzebne były objazdy, przemieszczano się ulicą Dzierżyńskiego, czyli dawną i obecną ulicą Reformacką. Zresztą w tekście pojawia się też taka wzmianka, że kiedy na ulicy Reformackiej pojawi się asfalt, właśnie takim kolejnym elementem ważnym w tych działaniach był asfalt, który zaczął się w szerszym wymiarze pojawiać na ulicach Chełma, no to wtedy nawet ta Lubelska może zostanie przekształcona w deptak. No rzeczywiście z czasem została przekształcona, z tym, że w górnej części, w rejonie Placu Łuczkowskiego, a w zasadzie jeśli chodzi o tą część od Narutowicza do Placu Gdańskiego, no to do dzisiaj jednak jest to część, gdzie ruch samochodowy ciągle się odbywa. Tą zapowiedź o przekształceniu tej części lubelskiej w deptak, w zasadzie tą informację przekazywał ówczesny prezydent Chełma, Longin Zieliński, pewnie niewiele osób pamięta, że sprawował taką funkcję. No oczywiście nie używał tytułu prezydenta Chełma, tylko przewodniczącego prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Według ówczesnej nomenklatury tak to wyglądało. No myślę, że też ciekawa jest informacja o tym asfalcie, że w zasadzie był zakaz zdejmowania tego asfaltu przez 10 lat. No właśnie ten zakaz wynikał z takiej praktyki dosyć specyficznej, że bardzo często po ułożeniu asfaltu przystępowano do budowy sieci kanalizacyjnej, czyli wodociągowej, siłą rzeczy niszcząc ten asfalt. No to wynikało jednak z jakichś absurdalnych zasad organizacji pracy, ale niestety często się zdarzało. Tutaj ten zakaz miał uniemożliwić właśnie tego rodzaju działanie, żeby jednak ten asfalt był w odpowiedni sposób zabezpieczony. No i właściwie ulica Lubelska w tym czasie nabrała takiego kształtu, który w jakimś sensie nawiązuje do dzisiejszego dnia, chociaż oczywiście w kolejnych latach przeprowadzano kolejne remonty, wymiany nawierzchni i teraz to oczywiście ten rejon wygląda zupełnie inaczej.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię

0: logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
1: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.helm.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
2: Autopromocja.
4: Bonton Radio. W rytmie dnia.

na zegarach Radia Bon Ton, 12:53, więc zbliżamy się oczywiście do 13:00, a 13:00 to wiadomości, a tam ceny paliw w dół. To chyba dobra wiadomość na weekend, żeby gdzieś wyskoczyć, bo pogoda jest przecudowna oraz słuchajcie, jest sytuacja taka, że w Poznaniu zaczyna się Pyrkon, dokładnie. Muzycznie przed chwilą Vance Joy Riptide, a teraz Mrozu i Złoto. Złoto, to ja wam powiem, to ta pogoda na zewnątrz, temat numer jeden, grzany jak nasz plac Łuczkowskiego.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Twoje, moje!
3: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
4: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Co? Za darmo?
3: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
7: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
8: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
9: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
10: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
11: Hello Chery
10: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
12: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Reklama.
3: Minęła 13. Zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata oraz skrót wiadomości lokalnych w Radiu Bonton.
15: Napad na kantor w centrum Łodzi, trwa poszukiwanie sprawcy. Potem ceny paliw w dół, a temperatury w górę. Tłumy miłośników fantastyki w Poznaniu to znak, że ruszył Pyrkon. Marcin Krzemiński. Zuchwały napad na kantor w centrum Łodzi. Sprawca steroryzował rano pracownicę przedmiotem przypominającym broń i uciekł, rabując około 200 tysięcy złotych w różnych walutach, informuje policja. Trwa poszukiwanie rabusia przez kryminalnych. To jak informuje policja, ciemnoskóry mężczyzna, trwa identyfikacja jego tożsamości. Trwa też badanie przedmiotu, którym dokonano napadu. Prokuratura chce ustalić, czy to była broń palna w rozumieniu ustawy o broni i amunicji. Do warszawskiej prokuratury trafiło zawiadomienie z ratusza dotyczące nieprawidłowości w szpitalu południowym. To tam pracował młody lekarz, który w ciągu roku jako szef SOR-u zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Trwa analiza dokumentów przysłanych z ratusza, mówi prokurator Piotr Skiba.
16: Jest bardzo dużo załączników, jest bardzo dużo materiału. Do tego doszło jeszcze jakieś jedno zawiadomienie jakiegoś posła. Natomiast no, wszystko jest sukcesywnie przekazywane referentowi.
15: Swoje postępowanie kontrolne z urzędu prowadzi już prokuratura. Chodzi o tak zwany salonik dla VIP-ów w szpitalu, gdzie według doniesień medialnych poza kolejnością mieli być przyjmowani politycy Koalicji Obywatelskiej i

0: Prezydent Karol Nawrocki podpisał 6 ustaw, a chodzi o uproszczenia w rozliczaniu podatków, integrację interpretacji podatkowych i przepisy dotyczące zarządzania kryzysowego do współczesnych zagrożeń. Prezydent zaakceptował też utworzenie służb lotniczych w Policji i Straży Granicznej, powołanie Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i ustawę mającą chronić Polaków przed uciszaniem krytyki w debacie publicznej. W weekend i w poniedziałek ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Za benzynę 95 zapłacimy na stacjach maksymalnie 5 zł 94 grosze, to spadek o 6 groszy. 5 groszy tańsza będzie 98, bo 6,61, a olej napędowy stanieje do 6 zł 12 groszy, to obniżka ceny maksymalnej o 8 groszy. 35 stopni w cieniu, nad Polskę nadciągają upały. Przed nami najgorętszy weekend tego roku. To wyzwanie dla ludzi, zwierząt i dla roślin. Sporo pracy mają działkowcy.
1: Ja, wie pan, na działce to cały czas jest praca, więc to trudno powiedzieć, czy początek, czy koniec. Cały czas.
2: To traktujemy to jako przyjemność. No przecież w domu albo pan czyta gazetę, albo trzyma pilota.
1: Nawadniasz, zdecydowanie.
0: I to nie tylko działka, ale i też siebie, zwłaszcza przy tak wysokich temperaturach. Astronomiczne lato zaczyna się w niedzielę o 10.26. Miłośnicy fantastyki zjechali do Poznania. W stolicy Wielkopolski ruszył Pyrkon. Na targach poznańskich tłumy.
3: Z Białegostoku. Pierwszy raz jesteśmy na Pyrkonie.
4: Ja przyjechałem dla ciekawości przede wszystkim. Jeden z największych jakby eventów, jeśli chodzi o targi fantastyki. Kostiumy, jakieś takie aranżacje. Jakieś postacie z bajek na przykład, albo z gier.
3: Chłopak zrobił takie przebranie, że miał na plecach właśnie tą skorupę kraba i wszczepił sobie deskę z kółkami do brzucha i położył się na ziemi i jeździł po ulicy.
0: No i ta fantastyczna impreza potrwa na poznańskich targach cały weekend.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: W miejscowości Białka doszło wczoraj do dramatycznego zdarzenia. Świadkowie zauważyli na łące płonącego człowieka. 45-letni mieszkaniec gminy Krasnystaw z poważnymi obrażeniami ciała walczy o życie w specjalistycznej placówce. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych o 13.30. W nich również usłyszycie o tym, że budowa jednej z największych farm fotowoltaicznych planowanych w regionie wciąż pozostaje na etapie procedur administracyjnych. Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Lublinie poinformował o kolejnym wydłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej inwestycji staw realizowanej na terenie gminy Chełm. W serwisie za niecałe pół godziny będziemy mieli dla Was zaproszenia na dwa wydarzenia. Jedno skierowane do miłośników zwierząt oraz ich pupili, a drugie zaś do tych, którym bliskie są słowiańskie tradycje i wierzenia.
7: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
9: No to co tam w pogodzie? Jest gorąco. W tym momencie około 27 na termometrach, odczuwalna jakieś 30. Słońce z zachmurzeniem umiarkowanym, ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1020 hektopaskali, co przekłada się na korzystny biometr i indeks UV, czyli to jak bardzo musimy chować się przed słońcem, jest bardzo wysoki, więc filtry i parasolki wskazane.
7: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
8: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
10: Bonton Radio. 104,9 FM. W rytmie dnia.
11: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
9: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was w kolejnej godzinie naszego spotkania na zegarach 13.05 w głośnikach Ace of Base i Beautiful Life, czyli oczywiście piękne życie. No tak, no bo zaraz zaczyna się lato, jak na razie jest fajnie, ciepło, spokojnie. Widzę, uśmiechnięci jesteście. Duszek Wiklinuszek ma nadal swoich fanów coraz to nowszych. Robicie zdjęcia, filmy i to jest fajne, bo wiecie, im więcej turystów w naszym mieście, tym, no właśnie, kasa się zgadza i jesteśmy na językach na całym świecie. Pozytywnie.

0: Reklama.
1: Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisko Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kosy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisko Dom i Ogród, hełm, rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
2: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
3: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz

0: basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.

0: 7,99, teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Reklama.
6: Bonton Radio. W rytmie dnia.

No i patrzcie, jak fajnie się złożyło Cleo i kolory lata, takie jak mamy za oknem już, bo lato przychodzi do nas kiedy? W niedzielę, chwilę po 10, tak? Jakoś tak to było. Za chwileczkę The Kid LAROI i Stay, później Wilki na zawsze i na wieczność. Niektórzy by chcieli, żeby takie lato zostało na zawsze i na wieczność, no ale się nie da, bo to by było wtedy nudno. Nasza Polska jest piękna, bo ma cztery pory roku, przynajmniej ja ją taką pamiętam. 13.30 to czas na wiadomości lokalne w pełnym wydaniu. I co jeszcze? Będzie planeta, ale teraz nie będę o tym mówić. Czy o czymś jeszcze? Tak patrzę przez okno, czy coś ciekawego. A tak, Straż Miejska jeździ na fajnych elektrycznych motorowerach. Także

0: Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Domlux. Polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
1: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
2: Już 22 i 23 czerwca w Branżowym Centrum Umiejętności w Chełmie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Ogólnopolski turniej robotyczny. Przyjdź i zobacz na własne oczy, jak młodzi konstruktorzy i programiści zmierzą się w emocjonujących robotycznych konkurencjach. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, widowiskowe pojedynki maszyn i prawdziwa dawka emocji. To niepowtarzalna okazja, aby poznać świat robotyki, automatyki i mechatroniki oraz kibicować najlepszym drużynom z całej Polski. Szczegóły wydarzenia znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Pamiętaj, 22 i 23 czerwca ogólnopolski turniej robotyczny w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
3: Z wygraniem.

0: daje wolność na bogato.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Reklama.
10: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. W miejscowości Białka doszło wczoraj do dramatycznego zdarzenia. Świadkowie zauważyli na łące płonącego człowieka. 45-letni mieszkaniec gminy Krasnystaw z poważnymi obrażeniami ciała walczy o życie w specjalistycznej placówce. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do dyżurnego około godziny 11:45. Przerażony świadek poinformował służby, że na jednej z łąk w miejscowości Białka pali się człowiek. Jako pierwsi na miejsce tragedii dotarli policjanci i zastali tam poszkodowanego, ale ogień zdążyli już na szczęście ugasić świadkowie zdarzenia. Mundurowi szybko ustalili tożsamość ofiary. Okazało się, że to 45-letni mieszkaniec gminy Krasnystaw. Mężczyzna w momencie przyjazdu służb był przytomny, jednak jego stan oceniono jako bardzo ciężki i bezpośrednio zagrażający życiu. Poszkodowany został natychmiast przewieziony do szpitala oddziału ratunkowego w Krasnystawie. Ze względu na to, że doznał rozległych opaczeń trzeciego stopnia, które obejmowały znaczną powierzchnię jego ciała, lekarz dyżurny podjął decyzję o konieczności natychmiastowego przetransportowania pacjenta na specjalistyczny oddział leczenia oparzeń w szpitalu w Łęcznej. Trwają czynności mające na celu ustalenie przyczyn oraz dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Budowa jednej z największych farm fotowoltaicznych planowanych w regionie wciąż pozostaje na etapie procedur administracyjnych. Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Lublinie poinformował o kolejnym wydłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej inwestycji staw realizowanej na terenie gminy Chełm. Zgodnie z najnowszym zawiadomieniem, zakończenie prac związanych z uzgodnieniem środowiskowym przewidywane jest nie wcześniej niż 30 czerwca tego roku. Powodem przedłużenia postanowienia jest konieczność szczegółowej analizy dokumentacji.

0: środowiskowej oraz weryfikacja zapisów dotyczących ochrony przyrody. To kolejny etap długiej i skomplikowanej procedury, która trwa już od ponad roku. Przedłużenie terminu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska nie jest pierwszym opóźnieniem odnotowanym podczas procedowania inwestycji. W kwietniu bieżącego roku również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie poinformował o wydłużeniu terminu wydania opinii sanitarnej do 18 maja 2026 roku. Jak wskazywano w uzasadnieniu, sprawa ma wyjątkowo złożony charakter. Wynika to przede wszystkim z rozmiaru planowanego przedsięwzięcia, liczby analizowanych działek oraz konieczności oceny potencjalnego wpływu inwestycji na środowisko naturalne, mieszkańców i lokalną infrastrukturę.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Przywitanie lata jest już znanym cyklem w naszym regionie. Sezonowymi spotkaniami Hospicjum Starego Psa u Psiej Mamy chce skupić społeczność wrażliwą na potrzeby czworonogów. Edyta Kister ze stowarzyszenia mówi, że to ważny moment w dziejach tej organizacji.
2: Pomysł naradzał się tak pomaleńku, bo najpierw zaczynałam takie wydarzenia na mniejszą skalę robić tutaj na terenie hospicjum. No i w pewnym momencie jakoś narodził się taki pomysł, że może iść za uderzeniem, skoro to wychodzi na taką mini skalę tak fajnie. Rzuciliśmy się na bardzo głęboką wodę i uczyliśmy się pływać tak naprawdę. Nie potonęliśmy, wydarzenie nam się fajnie udało. Na tyle fajnie właśnie, że zaraz powtórzyliśmy psy witanie jesieni. No i tak trwamy do dzisiaj. Niemniej impreza już przede wszystkim skierowana w stronę psów i właścicieli psów. Także no zmieniło się bardzo od samego początku.
0: Przywitanie lata 2026 odbędzie się już jutro przy Chełmskiej Bibliotece Publicznej. W programie znalazły się atrakcje dla rodzin, konkursy dla psów i działania charytatywne na rzecz starszych zwierząt. Wśród atrakcji wymieniono obecność specjalistów, takich jak groomer, behawiorysta i zoofizjoterapeuta. Na uczestników czekać mają także wybory psie pięknego lata, pokaz noseworku oraz prezentacja psa policyjnego. Start zaplanowano na godzinę 11. Burmistrz Siedliszcza oraz Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Siedliszczu zapraszają na Noc Świętojańską, która odbędzie się już jutro. Świętowanie zaplanowano nad zalewem w Majdanie Zachorodyńskim. Początek o godzinie 17.
3: Program mamy dość bogaty. Przewidujemy występy zespołów ludowych. Będzie też piękne widowisko obrzędowe pod tytułem Legenda o Sobótce. Będą działały aktywne stoiska historyczne, gdzie będzie można spróbować pisania gęsim piórem albo spróbować starosłowiańskich potraw. Na pewno też rozstrzygniemy tradycyjnie konkurs na najpiękniejszy wianek sobótkowy, który później wspólnie w korowodzie będzie można puścić na wodę. Oczywiście dla najmłodszych też jest mnóstwo atrakcji, dmuchańce, zjeżdżalnie, animacje, różne konkursy.
0: Mówi Dorota Orysz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Siedliszczu. Gdy zapadnie zmrok o godzinie 21, rozpocznie się koncert przy świecach zatytułowany Akustycznie po polsku w wykonaniu zespołu Nawara. Godzinę później o 22 przestrzeń rozświetli widowiskowy Teatr Ognia. Sobótkową noc zwieńczy zabawa taneczna pod gwiazdami z zespołem Dynamik.
1: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Alvaro Soler i El Mismo Sol, czyli coś tam ze słońcem, bo sol to słońce. Widzicie, lato idzie koło słońca, wszystko się kręci, ha, nawet my, taki suchar. Za chwileczkę Maggie Reilly, Every Time We Touch, no i wracam do Was z planetą w 5 minut. Jeszcze taka moja uwaga, bo właśnie sama tego doświadczyłam. Jest już ciepło i mamy powłaneczane klimatyzacje. Tak? Klimatyzacja. Jak jest za zimno, to łatwo sobie skrzywdzić gardło, szczególnie w samochodach, jak mamy na zewnątrz 30, a w środku 19. No tak to raczej nie, bo to może się źle skończyć. Tak to nie.

0: Słuchacie Bon Ton
1: Program sponsoruje
0: Radio.
1: Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
3: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, to ostatni odcinek naszego cyklu Wakacje przed internetem. Przez cały tydzień wspominaliśmy papierowe mapy, pocztówki i dzieciństwo spędzane na podwórkach. Pozostaje jednak najważniejsze pytanie, czy naprawdę kiedyś byliśmy bliżej natury? Na pierwszy rzut oka odpowiedź wydaje się oczywista. Tak, więcej czasu spędzaliśmy na dworze, chodziliśmy po lasach, jeździliśmy na rowerach, budowaliśmy szałasy i graliśmy w piłkę do zmroku. Ale gdy przyjrzymy się sprawie bliżej, odpowiedź przestaje być taka prosta, bo jednocześnie wiele rzeczy wyglądało zupełnie inaczej niż dziś. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu normą było wyrzucanie śmieci w miejsca, które dziś uznalibyśmy za niedopuszczalne. We wielu domach spalano odpady w piecach. Rzeki bywały znacznie bardziej zanieczyszczone. Wiedza o wpływie człowieka na środowisko była dużo mniejsza. Nie segregowaliśmy odpadów. Nie mówiliśmy o mikroplastiku. Mało kto zastanawiał się nad śladem węglowym czy ochroną bioróżnorodności. Pod tym względem jesteśmy dzisiaj znacznie bardziej świadomi. A jednak coś się zmieniło. Mimo ogromnej wiedzy coraz częściej żyjemy obok natury, a nie wśród niej. Wiemy więcej o amazońskiej dżungli, ale czasem mniej o lesie za własnym miastem. Potrafimy rozpoznać egzotyczne zwierzęta z filmów dokumentalnych, ale nie zawsze znamy ptaki, które śpiewają za oknem. To nie jest zarzut, to po prostu znak czasów. Technologia zmieniła nasze życie i przyniosła ogromne korzyści. Dzięki niej łatwiej podróżujemy, uczymy się i komunikujemy. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy ekran całkowicie zastępuje rzeczywistość, bo żadna aplikacja nie pokaże zapachu lasu po burzy, żaden film nie odda chłodu jeziora o świcie, żadna fotografia nie zastąpi wiatru na twarzy podczas spaceru. Może więc odpowiedź na nasze pytanie brzmi i tak, i nie. Tak, częściej byliśmy na zewnątrz. Nie, nie zawsze lepiej dbaliśmy o środowisko. Być może najlepszym rozwiązaniem nie jest powrót do przeszłości. Być może chodzi o połączenie dwóch światów. Wiedzy, którą mamy dziś i uważności, którą częściej mieliśmy kiedyś. Trzeba tylko od czasu do czasu oderwać wzrok od ekranu i rozejrzeć się dookoła. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo. Udanego weekendu. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
5: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
6: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
7: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
8: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu do

0: dostępnych godzin mycia. Zadzwoni 453 233 922.
1: Wash Park, Chełm Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
0: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przyjdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Reklama. Bonton Radio.

Bajm, ta sama chwila w Radiu Bonton w rytmie dnia tuż przed godziną 14, dokładnie za 5.14. Muzycznie teraz Mosey Man i Joe Clear, Underneath the Blue. No i teraz wiadomości, a tam Meksyk. Meksyk, piłka nożna, czyli wiadomo o co chodzi. I o reszcie nie powiem, proszę grzecznie, żebyście zostali z nami przy kawie, herbacie lub wodzie z cytryną i z różnymi takimi pysznościami.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
0: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
3: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
5: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
6: Forma nie bierze się znikąd.
7: Zdrowie nie bierze się znikąd.
6: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
7: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
6: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
1: Reklama.
8: Minęła 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
9: Obława w Łodzi. Po napadzie na kantor w centrum miasta. Jeszcze dziś nowa rada nadzorcza Szpitala Południowego w Warszawie. Meksyk pierwszym zespołem, który jest już pewny awansu do fazy pucharowej mundialu. Marcin Krzemiński. Obława w Łodzi. Policja poszukuje ciemnoskórego mężczyzny, który napadł na kantor wymiany walut. Jego łupem padło około 200 tysięcy złotych w różnych walutach. Do zdarzenia doszło rano. W kantorze była wówczas 32-letnia pracownica, gdy do środka wszedł mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń, mówiła podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
10: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
9: Broń została zabezpieczona i jest badana przez policję. W tej chwili funkcjonariusze nie ujawniają jeszcze, czy to była broń gazowa, hukowa, czy też ostra. Na miejscu pracuje ekipa policyjnych techników pod nadzorem prokuratora. 6 południowych i wschodnich obwodów Ukrainy mierzy się z przerwami w dostawach prądu po nocnym rosyjskim ostrzale. Ukraiński koncern Ukrenergo przekazał, że tam, gdzie pozwalają na to warunki bezpieczeństwa, rozpoczęto już pilne prace naprawcze. Jeszcze dziś powołana zostanie nowa rada nadzorcza w Szpitalu Południowym w Warszawie, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. To kolejna konsekwencja sprawy radnego Dawida Kacprzyka, który do niedawna pełnił tam funkcję koordynatora SOR-u i w ciągu roku zarobił ponad 1 600 000 złotych.
11: W Szpitalu Południowym zostanie powołana nowa rada nadzorcza, a rady nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. I tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
9: Wczoraj odwołany został cały zarząd szpitala. Gnał pod prąd dwujezdniowym odcinkiem krajowej 92 pod Poznaniem. Okazało się, że 43-latek miał blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie. Pochodzący z Ukrainy mężczyzna wpadł, bo zatrzymali go inni kierowcy i zadzwonili po policję.

0: Okazało się, że nawet na trzeźwo nie powinien prowadzić auta, bo nie ma do tego uprawnień. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Meksyk pierwszym zespołem, który jest już pewny awansu do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Współgospodarze turnieju wygrali oba mecze, tym razem skromnie pokonując Koreę Południową. Świetnie zaprezentowała się również Kanada, strzelając Katarowi aż 6 goli. Michał Waszkiewicz.
1: Czy Meksyk gra ładnie?
2: Nie. Czy ma to w turnieju jakieś znaczenie? Żadnego, bo najpierw wygrał z RPA, a dziś w nocy z Koreą Południową 1-0 i z kompletem punktów prowadzi w grupie, mówi trener Javier Aguirre. Może i nie zagraliśmy spektakularnie, ale to był po prostu dobry mecz. Byliśmy znacznie bardziej cierpliwi, ale nie pasywni.
3: No pasivos, pacienty.
2: Na drugim biegunie w tej grupie są Czesi, którzy grają koszmarnie. Z RPA wywalczyli tylko punkt. Porywająco zagrała z kolei Kanada, pokonała Katar aż 6-0. Odżyła Szwajcaria, pokonała Bośnię i Hercegowinę 4-1.
0: Jest bliska awansu.
4: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
5: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
6: No to teraz pogoda. Jest pięknie i słonecznie. Na termometrach 28 stopni, więc bardzo, bardzo dużo. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian. 1020 hektopaskali, co przekłada się na korzystny biometr. No i indeks UV bardzo wysoki, czyli filtry w kremach i parasolki, czapki i kapelusze.
4: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
5: Sponsorem programu jest Domlux, Polskie Składy Budowlane. Dystrybutor do ciepleni Termoorganika.
7: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
8: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
6: Mamy 4 minuty po godzinie 14. Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was serdecznie. Teraz Good Thing w głośnikach. Następnie goście Radia Bonton. Oczywiście zapraszam serdecznie. Good.

0: Gość radia Bonton.
1: Nazywam się Urszula Ślusarska i jestem mentorem drużyny.
2: Nazywam się Piotr Przybylski i jestem mechanikiem.
3: Nazywam się Baltazar Waszekiewicz, jestem mechanikiem drużyny.
4: Nazywam się Aleksandra Wali, jestem mechanikiem i ogarniam media społecznościowe.
5: Jesteśmy drużyną FTC Stark Robotics 31570 z Helma.
6: Janek Zieliński, Radio Bonton. Dzień dobry Państwu. Witajcie, moi drodzy, w naszym studiu. Mieliśmy już okazję jakiś czas temu rozmawiać o rodzącej się wtedy drużynie Stark Robotics, która bardzo pięknie nam tutaj się rozwinęła w Helmie i trochę sobie o waszych dokonaniach pogadamy. Na początek może zaczniemy tutaj od, że tak powiem, nowej części, która u nas gości, abyście poopowiadali troszeczkę o tym, od czego to się zaczęło.
2: W zasadzie moja przygoda z robotyką zaczęła się stosunkowo niedawno, dopiero w szkole średniej. Pierwszy raz miałem tak styczność z tym na pokazach. Wtedy organizowała je drużyna z Kraśnika. Myślałem, czy do niej nie dołączyć, ale niestety po prostu nie pozwolimy na to do jazdy. Jednak to są 2 godziny drogi. Ale gdy następnie pojawiła się opcja w Helmie, od razu w zasadzie zdecydowałem się do niej dołączyć. Nie mogłem po prostu przegapić takiej okazji, takiej szansy po prostu na swój rozwój. W drużynie jestem mechanikiem. Głównie zajmuję się po prostu składaniem robota. Niedługo prawdopodobnie będę już go projektował. Na razie jeszcze brakuje mi po prostu umiejętności, ale myślę, że niedługo będę się tym zajmował.
3: U mnie zaczęło się to od tego, że w podstawówce brałem udział w grupie informatycznej, która budowała roboty oraz też planowała. Bawiliśmy się tym bardziej. Kiedy przyszedłem do szkoły średniej w tamtym roku, dowiedziałem się o tym, że istnieje grupa robotyczna należąca do szkoły. Ja w drużynie też jestem mechanikiem, pomagam innym mechanikom przy budowie. Też czasem rzucę pomysłem uczciwym na rozwiązanie tam jakiejś tutaj sytuacji.
4: Moja przygoda się zaczęła wręcz od 4 klasy, kiedy dołączyłam do Akademii w Helmie. Bardzo mi się spodobało roboty i ogólnie budowanie ich. Gdy się dowiedziałam o tej większej drużynie w Kraśniku, to od razu się zapisałam, lecz z dojazdem był wielki problem, więc jestem wdzięczna, że mogę uczestniczyć w drużynie, która jest trochę bliżej. Moją rolą w drużynie jest w sumie prawie wszystko, ponieważ jestem mechanikiem, buduję robota, pomagam rozwiązać problemy, czasami pomagam projektować, a w mediach społecznościowych wstawiam posty, nagrywam rolki.
6: Ostatni raz rozmawialiśmy w październiku i Ula, tutaj przejdę sobie do ciebie tym razem, abyś nam troszeczkę powiedziała, co u was od tamtego czasu się wydarzyło, gdzie byliście, co osiągnęliście.
1: Na pewno nasz zespół się zwiększył o kilka osób, urośliśmy w nowe umiejętności i nasz robot tak na przykład wygląda dużo lepiej niż wtedy. Wspaniałe jest to, że zyskaliśmy tylu nowych członków i wiele nowych osób chciało się zaangażować, nie tylko uczniów, ale także dorosłych nauczycieli z naszej szkoły. I w marcu wystartowaliśmy, tak jak mówiliśmy wtedy, w Mistrzostwach Polski. Nie było to dla nas łatwe wyzwanie, ale udało nam się. Wystartowaliśmy i nie tylko wystartowaliśmy, ponieważ zajęliśmy w sumie 4 nagrody. Jedną z takich najważniejszych nagród jest Inspire Award. To nagroda przyznawana tylko jednej drużynie na całym turnieju. Można ją zdobyć tylko raz w roku. Jest ona uznawana za takie najbardziej prestiżowe osiągnięcie tej kategorii i otrzymują ją drużyny, które stają się inspiracją, a także drużyną, którą warto naśladować, która jest po prostu wyjątkowa na swój sposób i wyróżnia się nie tylko w robotyce, ale także w tej zespołowości, w organizacji różnych wydarzeń i takich działaniach bardziej miękkich. Dodatkowo nasz sam

0: sosiet ukończony. To są teraz ostatnie poprawki w miejscach, w których coś się zaciął, nie działa lub błąd konstrukcyjny, który powstał w trakcie składania.
1: Tak jak właśnie Baltazar powiedział, robot jest już prawie ukończony. W większości korzystaliśmy z części jeszcze z poprzedniego robota, ponieważ tak jak nie wspomnieliśmy o tym, ale budowaliśmy robota od zera ze względu na to, że chcieliśmy po prostu spróbować jeszcze raz, wyeliminować wszystkie błędy i zacząć ze świeżym robotem na Mistrzostwa Świata. Zostały właśnie kwestie finansowe, ponieważ wchodzą to w koszty lotu, hotelu, także dokumentów dla robota, abyśmy mogli go legalnie przewieźć.
2: Podkreślmy to. Jesteście drużyną, która nawet jeszcze logo nie ma. Jedziecie już na Mistrzostwa Świata jako świeżacy. I też z tego, co wiem, od jakiegoś czasu nie było polskich reprezentantów na tych mistrzostwach. Jak wam to się udało? Jak się z tym czujecie?
3: Naprawdę uważam to za ogromny sukces. Po prostu to, że jesteśmy właśnie świeżą drużyną, nie mającą nawet roku, a że zdobyliśmy takie osiągnięcia już teraz w Polsce, a kto wie jeszcze, co my osiągniemy w Turcji. Naprawdę czuję się zaszczycony, że mogę reprezentować nasz kraj, nasz hełm.
0: Duży sukces, że nasza drużyna była w stanie zacząć się na arenę międzynarodową. Jestem też szczęśliwy, że będę mógł rozwijać moje pasje związane z robotyką oraz zapoznać się z ludźmi z innych państw, których spotykamy na mistrzostwach.
4: Będzie tam bardzo dużo utalentowanych i dobrych drużyn i jestem zadowolona bycia częścią nich.
1: Z mojej strony bardzo też wyjątkowo mi się patrzy na to, jak no tak naprawdę rozwijamy tą robotykę w hełmie. Wcześniej nikt o niej nie słyszał, a teraz jesteśmy jedną z dwóch drużyn, które awansowały na Mistrzostwa Świata z Polski. Druga drużyna jest z Warszawy, więc możemy też porównać skalę Warszawy a hełma, że jesteśmy małym miastem, ale mamy również takie same możliwości. Dążymy do zwycięstwa, szykujemy się i wspaniale się patrzy na to, że młodzież jest zainteresowana tą robotyką, tym rozwojem też swoich umiejętności technicznych, ale i nietechnicznych, które na pewno pomogą im w przyszłości rozwijać się czy w zawodzie, czy może też na studiach. Na pewno chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim tym, którzy już nas wsparli. Mamy też kilka otwartych współprac, które chcemy zamknąć jeszcze przed wyjazdem. Wszelkie nowe osoby, które chciałyby nam pomóc, zachęcamy do sprawdzenia naszych social mediów. Jesteśmy na Instagramie oraz na Facebooku pod nazwą Stark Robotics. Mamy tam tak naprawdę całą naszą przygodę. Możecie nas śledzić, zobaczyć, jak wygląda nasza droga na Mistrzostwa Świata. A jeżeli Państwo byliby zainteresowani nas wesprzeć, mamy też tam naszą zrzutkę, której fundusze całkowicie pójdą na pokrycie transportu, robota, jak i nas na Mistrzostwa Świata i ewentualnie dodatkowych części, gdyby coś się stało z robotem.
2: I tym akcentem pragnę zakończyć tą dzisiejszą rozmowę z niezwykle utalentowaną młodzieżą z hełma, z drużyną Stark Robotics w składzie.
1: Urszula Ślusarska,
3: Piotr Przybylski, Baltazar Waszkiewicz,
4: Aleksandra Wali.
2: Janek Zieliński to byłem ja, kłaniam się i do usłyszenia.
5: Gość radia Bon Ton. Reklama.
6: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A dwa tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
7: Dom weselny za Borkiem. Hełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
8: Nie marznij. Składy opału u Buczka Hełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Hełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
9: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w

0: łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
3: Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
4: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Tak, Portugal The Man i Philip Steele w Radiu Bonton w rytmie dnia na zegarach 14.20, za chwileczkę Dario G, później Perfect, no i 14.30 to oczywiście sport z Marcinem Petrukiem. Ja usłyszałam dosłownie przed chwilą coś takiego, no to gdzie jedziecie, w góry czy nad morze? Se myślę, ale przepraszam bardzo, góry, morze, no nie, Mazury, tylko i wyłącznie, słuchajcie, bo tam jest tyle jezior, że zliczyć się nie da, a jedno czystsze od drugiego. Jest najlepiej, najpiękniej, najwszyściejszej. Żadne morze, żadne góry, tylko i wyłącznie Mazury. I tutaj tak, tak to wygląda. Mówię wam to ja, rodowita Mazurka, chociaż urodzona w Chełmie. Taka moja historia dla was.

0: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
1: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
2: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
3: Recepta na udany dzień?
4: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
3: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
7: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Bonton Radio Sport.
10: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Sezon kolarski w pełni, a do następnych zmagań gotowi są już reprezentanci GKK Peleton Okrzów. Dobrą dyspozycję potwierdzili ostatnio podczas wyścigu Orient Gravel, który rozegrał się na 3 dystansach na pograniczu powiatów chełmskiego i krasnostawskiego, mówi Jarosław Garda.
11: Na koronnym dystansie 200 km triumfował nasz zawodnik Adam Mandziak, który w bezpośredniej rywalizacji pokonał utytułowanego triatlonistę i mistrza Polski Łukasza Kałaszczyńskiego. Odnotowaliśmy też sukcesy drużynowe, zajmując 2 miejsce w klasyfikacji drużynowej na dystansach 120 oraz 83 km. Indywidualnie Agata Szymańska wygrała swoją kategorię wiekową na 120 km. Na tym samym dystansie Adam Rękas zwyciężył w swojej kategorii, a Open był 10.
10: Ponadto w weekend rozegra się ostatni, 4 etap gminnej ligi rowerowej, której GKK Peloton Okrzów jest współorganizatorem. Gospodarzem finałowej rywalizacji najmłodszych kolarzy będzie Uchar. Trwają zapisy do 10. edycji nadburzańskiego biegu pod prąd, który odbędzie się 8 sierpnia na terenie gminy Dorochusk. Tym razem organizatorzy przygotowali dla uczestników aż 4 formuły. 2 ekstremalne z przeszkodami na dystansach 7 i 15 km, bieg dla dzieci, a także 10-kilometrowy cross bez przeszkód. Łącznie przewidziano miejsce dla 500 osób, a zgłoszenia przyjmowane są przez stronę nadburzańskibieg.pl. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski. Chełmska Liga Squasha zbliża się do zakończenia sezonu, a zamknie go turniejem, który rozegra 27 czerwca na kortach Parku Wodnego, mówi prezes ligi Dariusz Wojciechowski.
12: Organizujemy jako Liga Squasha podsumowujący turniej sezon 2025-2026, który zakończy jakby ranking i podsumowanie punktowe wszystkich członków naszej ligi. No, jedyna przykra wiadomość to jest to, że turniej jest tylko skierowany do członków naszej ligi, ale wszystkich sympatyków squasha zapraszamy na przychodzenie i wierne kibicowanie naszym zawodnikom.
10: Początek rozgrywek o 9:30.

0: sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
1: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
2: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Dalton, Don't Worry w Radiu Bonbon, oczywiście w rytmie dnia, oczywiście u progu weekendu, oczywiście jakiego weekendu letniego, pierwszego letniego weekendu, a jeżeli pierwszy letni weekend to jeszcze taki cieplutki, to fajnie byłoby gdzieś pójść, zobaczyć, obejrzeć, coś przeżyć. A gdzie znaleźć informacje o takich eventach, że tak nazwę? Oczywiście supertydzień.pl, zakładka nie przegap. Będzie dużo fajnych, można powiedzieć, to sytuacji i będzie i muzyka, i będą i pieski, i będzie dużo fajnych rzeczy. Ale ja wam nie powiem, musicie sami tam zobaczyć. Teraz Kasia Cerkwicka i jej SOS.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Do Polski trafia coraz więcej samochodów sprowadzanych ze Stanów Zjednoczonych, co nie umknęło uwadze instytucji i firm zajmujących się weryfikacją stanu oraz historii pojazdów. I jak się można domyślać, część z tych aut miało w przeszłości bardzo poważne wady, niektóre wręcz wykluczające je z dalszego użytkowania, o czym sprzedający nie zawsze informował nabywcę. Obecnie Stany Zjednoczone są trzecim, po Niemczech i Francji, krajem, z którego importuje się do Polski używane samochody. Trzeba jednak pamiętać, że po drugiej stronie globu szkoda całkowita bardzo często ma charakter ekonomiczny. Ubezpieczyciel uznaje naprawę za nieopłacalną, mimo że samochód można odbudować zgodnie z technologią producenta i bezpiecznie wrócić do ruchu. Innymi słowy, jak to przy zakupie każdego auta z drugiej ręki, zawsze dobrze mieć ze sobą zaufanego mechanika i miernik lakieru.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bon Ton Radio.

0: Reklama. Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
1: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
2: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
3: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
2: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
3: Zadzwoń 664 775 457
2: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
4: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.

0: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Alok i Kali Dive Into Me w Radiu Bonton. Oczywiście za chwileczkę Michał Szczygieł i Spontan. No właśnie, na jaki spontan ostatnio wy się porwaliście? Pomyślcie tak, czy robicie wszystko z pomyślunkiem, za i przeciw, czy myślicie sobie, dobra, teraz wstaję, idę i robię. Czasami taki spontan jest w życiu potrzebny, żeby nie było nudy i żeby było co opowiadać wnukom, bo to jest najważniejsza rzecz, żeby było, wow, ale babcia kiedyś fajna była. Jeżeli chodzi o czas, mamy 14:55.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Już 22 i 23 czerwca w Branżowym Centrum Umiejętności w Chełmie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Ogólnopolski turniej robotyczny. Przyjdź i zobacz na własne oczy, jak młodzi konstruktorzy i programiści zmierzą się w emocjonujących robotycznych konkurencjach. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, widowiskowe pojedynki maszyn i prawdziwa dawka emocji. To niepowtarzalna okazja, aby poznać świat robotyki, automatyki i mechatroniki oraz kibicować najlepszym drużynom z całej Polski. Szczegóły wydarzenia znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Pamiętaj, 22 i 23 czerwca ogólnopolski turniej robotyczny w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Przedsięwzięcie Utworzenie i Wsparcie Funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i Wsparcie Funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama. Minęła 15. Zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata oraz skrót wiadomości lokalnych w Radiu Bonton.
8: Dziś na zachodzie, jutro już w całej Polsce. Porozumienie USA i Iranu będzie szybko widoczne na stacjach, uważa minister energii. Ostre tarcie na linii Włochy-USA, a poszło o zdjęcie. Marcin Krzemiński. To będzie bardzo gorący weekend. Służby meteo wydały już alerty pierwszego i drugiego stopnia dla prawie wszystkich województw. Temperatury sięgną nawet 35 stopni. Czekają nas też tropikalne noce. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
9: Najgoręcej będzie na zachodzie. Mówimy o Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. I to głównie tam będą występować wspomniane tropikalne noce z temperaturami powyżej 20 stopni. Mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
10: Być może zaobserwujemy na termometrach miejscami nawet 21-22 stopni temperatury minimalną.
9: W dzień wiele osób będzie szukać wytchnienia nad wodą, ale róbmy to z głową. Od początku roku do początku czerwca w Polsce utonęło już 65 osób.
8: W najbliższych godzinach uważać się trzeba będzie też na gwałtowne burze z gradem i porywistym wiatrem. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą przede wszystkim zachodnich województw. Wstępne porozumienie pokojowe USA z Iranem podpisane. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że jego efekt będzie szybko widoczny na stacjach. Tłumaczy też, dlaczego to dobry moment, by wygaszać pakiet CPN.
11: Mówiliśmy w ciągu ostatnich tygodni, że te właśnie momenty po podpisaniu, po uzgodnieniu warunków pokojowych pomiędzy USA i Iranem będą momentem, w którym te spadki na stacjach, po spadkach na giełdzie będą widoczne. I tak faktycznie jest. I to jest też moment, w którym zaszły przesłanki do tego, żeby odchodzić stopniowo od pakietu CPN dzięki temu, że te ceny będą niższe rynkowo. Ceny paliw niżej będą niższe rynkowo.
8: Minister Motyka szacuje, że w lipcu litr 95 powinien kosztować około 6 zł. Po powrocie wyższego VAT-u ceny nieco wzrosną, ale tendencja ma być spadkowa. Pakiet CPN zakończy się 30 czerwca. Porozumienie amerykańsko-irańskie jest jednak kruche. Tylko w ostatnich godzinach w wymianie ognia między Hezbollahem a Izraelem zginęło 18 cywilów i 4.

0: żołnierzy. Szef MSZ Włoch odwołał zaplanowaną na niedzielę i poniedziałek wizytę w Stanach Zjednoczonych. Antonio Tajani wyjaśnia, że to w związku z obraźliwymi słowami prezydenta USA o premier Giorgi Meloni. Donald Trump miał powiedzieć włoskiej telewizji, że zrobił sobie zdjęcie z Meloni, bo ta go o to błagała.
1: Io e l'Italia.
2: Włochy i ja nigdy nie błagamy.
1: Non imploriamo mai.
0: Zapewnia premier Meloni. Stosunki między nią a Trumpem zaczęły się psuć, gdy włoska przywódczyni stanęła w obronie papieża, którego prezydent USA ostro krytykował. W Poznaniu rusza w ten weekend Malta Festival. Spektakle, performanse, koncerty, spotkania z twórcami, warsztaty, dyskusje oraz seanse filmowe złożą się na 36. edycję wydarzenia. Kulminacyjnym punktem Malty będzie 24-godzinny spektakl The Second Woman, w którym Magdalena Cielecka wciela się w rolę rozstającej się kobiety, a towarzyszą jej aktorzy, amatorzy wybrani w castingu.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Już jutro mieszkańcy Chełma i Krasnego Stawu będą mogli nie tylko zdobyć wiedzę o pierwszej pomocy, ale przede wszystkim przećwiczyć ją w praktyce podczas krajowego treningu pierwszej pomocy. Akcja organizowana jest w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Wakacje za pasem i jak co roku w tym czasie pojawia się coraz więcej apeli o oddanie krwi. A to dlatego, że właśnie podczas wakacji jej brakuje, zaś lipiec i sierpień to czas, kiedy jest najbardziej potrzebna, przede wszystkim jako pomoc dla ofiar wypadków. Jak wynika z danych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, na ukończeniu są obecnie zapasy grupy A+ i 0+, a także minusowe A, B i 0. Gmina Wierzbice może w najbliższych latach stać się jednym z ważniejszych ośrodków produkcji energii odnawialnej w regionie. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy radni podjęli uchwałę o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego lokalizację elektrowni wiatrowych. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 15.30.
5: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
6: No to tak, lato już tutaj wchodzi pełnym, że tak powiem, na pełnym gazie. Mamy 30 stopni na termometrach, odczuwalne już nawet nie mówię. Piękne słońce, troszeczkę chmur, wszystko się zgadza. Ciśnienie atmosferyczne 1020 hektopaskali, więc biometr korzystny. I już sprawdzam indeks UV, ten powinien być już mniejszy. Nie, nadal bardzo wysoki, także kremy z filtrem i coś na głowę.
5: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
7: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
8: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
6: Ricky Martin, Living La Vida Loca w Radiu Bonton w rytmie dnia. Kinga Miszczyk, witam Was serdecznie. Na zegarach 15.06 i ważna wiadomość. Na ulicy Chrubieszowskiej na wysokości Gamy, czyli to jest skrzyżowanie Ignacego Mościckiego i Wiejskiej, potrącono rowerzystę, także uważajcie tam.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: Wczoraj obchodziliśmy bardzo ważny dzień, czyli dzień sushi. No i teraz pytanie do was, czy jedliście kiedykolwiek? Czy smakowaliście? Może sami nawet robiliście? I czy może wiecie, skąd pochodzi te przecudowne danie?
3: Z Japonii? Nie jadłam, nie lubię. W ogóle ryb nie toleruję.
4: Nie próbowałam nigdy, szczerze powiem, i nie wiem, skąd pochodzi.
5: Robić nie robiłyśmy, jadłyśmy wielokrotnie, a pochodzi z Japonii.
6: Sushi pochodzi z Japonii. Oczywiście, robiłem razem z moją mamą. Muszę przyznać, że nie wyszło zbyt dobre.
7: Bardzo lubię też sushi, czasami jem sama w domu. Kupuję głównie z supermarketów, może nie są jakieś najlepsze składowo, ale czasami to mi się zdarza, kiedyś byłam w jakichś paru restauracjach sushi i lubię.
8: Pewnie, że też jadłam, ja kocham sushi, to jest jedno z moich ulubionych dań tak naprawdę. I raz robiłam, no nie do końca mi wyszło, prawda, bo ciężko zrobić ten ryż. Jak na pierwszy raz i tak było dobrze, ale mogło być lepiej i na pewno kiedyś spróbuję jeszcze raz sama zrobić.
9: Sushi pochodzi z Japonii, ale jeść nie jadłam, nie lubię ryb.
10: No z Japonii chyba.
11: Robić nie robiłam, ale jadłam.
10: Dobra.
12: Też jadłam i też dobre.
11: A robiła pani może kiedyś
10: nie.
11: Tak sama?
13: Też nie, mi nie smakuje.
14: No to znaczy wiemy, co to jest i pochodzi z Japonii, tak?
11: A jedliście kiedyś?
14: Nie.
11: A są takie plany na próbowanie?
14: Nie.
15: No sushi to jest na pewno Japonia.
11: A robić samemu kiedykolwiek myślał pan o tym?
15: Myślałem, ale to chyba nie czuję się zbyt mocny w takich tematach.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu, gdzie ten robot?
5: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CFEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
7: Z wygraną w Eurojackpot

0: daje wolność na bogato.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż

0: letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

The Weeknd, a jak Save Your Tears w Radiu Bon Ton, za chwileczkę Jeremi Sikorski i Młodość. Odnośnie młodości, to ją czuję się w sercu, w duszy, w głowie. To nie są cyferki z PESEL-u. Nie, wiem to po sobie. Później Vice, Tom Gregory, Never Let Me Down i 15.30. Tak, dokładnie, to są wiadomości lokalne w pełnym wydaniu. Mamy godzinę 15.22, więc wielu z Was rozpoczyna właśnie weekend ostrożnie i z głową.

0: reklama. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy!
1: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A i na

0: Trafiamy też busy. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Feed You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Feed You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Reklama.
6: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Czy potrafisz pomóc osobie, która nagle straciła przytomność? Wiesz, jak zatamować silny krwotok albo prawidłowo wezwać służby ratunkowe? Już jutro mieszkańcy Chełma i Krasnego Stawu będą mogli nie tylko zdobyć taką wiedzę, ale przede wszystkim przećwiczyć ją w praktyce podczas krajowego treningu pierwszej pomocy. Akcja organizowana jest w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W całym województwie lubelskim zaplanowano ponad 40 wydarzeń edukacyjnych, których celem jest przygotowanie mieszkańców do właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. W Chełmie treningi odbędą się w kilku lokalizacjach.
7: Podczas pikniku będzie można zapoznać się z procedurami pierwszej pomocy w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, użycia AED czy opatrywania ran. Miejsca pikników zostały zorganizowane w dwóch lokalizacjach. Pierwsza lokalizacja, szkoła podstawowa nr 7, czas od godziny 9 do godziny 11, gdzie będzie można zapoznać się z omówionymi już procedurami, jak również będzie do dyspozycji jeden z pojazdów policji. Dodatkowo kolejne miejsce przy Chełmskiej Bibliotece Publicznej, gdzie swoje stoiska również wystawił Państwowa Straż Pożarna, Policja, Służba Więzienna, Ratownictwo Wodne czy Pogotowie Ratunkowe.
6: Mówi Hubert Trusiuk, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Chełm. Do akcji włącza się również Krasny Staw. Tam wydarzenie odbędzie się przed budynkiem Starostwa Powiatowego przy ulicy Sowieckiego 3. Wakacje za pasem i jak co roku w tym czasie pojawia się coraz więcej apeli o oddanie krwi. A to dlatego, że właśnie podczas wakacji jej brakuje, zaś lipiec i sierpień to czas, kiedy jest najbardziej potrzebna, przede wszystkim jako pomoc dla ofiar wypadków. Jak wynika z danych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, na ukończeniu są obecnie zapasy grupy A+ i 0+, a także minusowe A, B i 0. Krew i jej składniki można oddawać w oddziale w Chełmie przy ulicy Szpitalnej, ale w najbliższym czasie będzie ku temu okazja również podczas akcji terenowych. Pierwszą z nich będzie jutrzejsza motokropla, a krwiobóz będzie czekał na dawców nad Zalewem Żółtańce w godzinach 10:14. Harmonogram akcji dzielenia się krwią i jej składnikami można znaleźć na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiolactwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
5: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
6: Gmina Wierzbice może w najbliższych latach stać się jednym z ważniejszych ośrodków produkcji energii odnawialnej w regionie. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego lokalizację elektrowni wiatrowych. Decyzja rozpoczyna wieloletni proces planistyczny i inwestycyjny, który może potrwać nawet 7 lat.

0: Podczas sesji nie brakowało pytań dotyczących wpływu inwestycji na codzienne życie, bezpieczeństwo, środowisko naturalne, działalność rolniczą oraz wartość nieruchomości. Szczegóły planowanej inwestycji przedstawili reprezentanci inwestora. Mówili oni, że obecny wniosek planistyczny przewiduje możliwość lokalizacji maksymalnie 14 turbin, jednak ostateczna liczba będzie prawdopodobnie mniejsza. Projekt zakłada wykorzystanie nowoczesnych turbin o mocy około 7 MW każda. To urządzenie znacznie wydajniejsze od instalacji budowanych jeszcze kilkanaście lat temu. Po wielogodzinnej dyskusji oraz serii pytań ze strony radnych, Rada Gminy Wierzbica podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jutro nad Zalewem Maczuły w gminie Leśniowice odbędzie się Noc Świętojańska. Wydarzenie cykliczne, które od kilku lat licznie gromadzi uczestników. Jakie atrakcje czekają na przybyłych gości?
1: W programie znajdziecie Państwo warsztaty wiciawianków, rękodzieła oraz robienia i przygotowywania podpłomyków. Natomiast dla dzieci mamy atrakcję, będziemy przedstawiać baśń słowiańską. Później natomiast odbędzie się widowisko obrzędowe, jak również koncert na molo zaprezentowany przez Bartka Kazimierzaka i Pawła Pikuta. Na zakończenie odbędzie się taniec z ogniem, pokazy fire show. Całą imprezę, całą uroczystość zakończy dyskoteka DJ-em Toksikiem.
0: Mówi Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice. Początek o godzinie 18.
2: Bonton Radio.

skąd ten uśmiech na mojej twarzy, to przed chwileczką zjadłam przepyszną zupkę, która nazywa się szczawiowa, z jajeczkiem, o matko, ze śmietaną, ale to jest dobre. I wiecie, to jest jednak prawda, że jedzenie poprawia ludziom humor, ale trzeba pamiętać, że jemy po to, żeby żyć, a nie żyjemy po to, żeby jeść, bo tak jakoś tak inaczej. Teraz dodaj pamiętnik, a po tym co już patrzę, informacje dla kierowców, Marcin Petruk.

0: na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Przed nami weekend, ale zanim rozpoczniemy go na dobre, to jeszcze trzeba dotrzeć do celu. Jeżeli wasza droga prowadzi przez Lubelską, to większego ruchu spodziewajcie się przy jednostce wojskowej, gdzie dodatkowo prowadzone są prace na przystankach autobusowych. Czasu przejazdu nie skróci nam również zamknięte szlaban na Chełmieście, co nastąpi niebawem, o ile nie nastąpiło teraz. Poza tym więcej samochodów mamy jeszcze wzdłuż Lwowskiej, Rampy Brzeskiej, Wojsłowickiej i Wiaduktu.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bonton Radio.

0: Reklama. Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
1: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
2: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
3: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
4: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus

0: schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Ariana Grande i Hey There, I Made You Love Me w Radiu Bon Ton. Oczywiście, słuchajcie, taka sprawa jest poważna, bo jest za 5:16, a więc tak jest, wielu z Was zaczyna weekend. Jakby gdzieś Wam umknęło, to przypominam, że jest to weekend taki, który kończy wiosnę, a zaczyna lato, czyli taki z przytupem. Jak nie będziecie nic robić, to też nic się nie stanie, bo nic nie robienie jest bardzo dobre. Teraz The Cars i Drive, no i oczywiście za chwileczkę wiadomości, na które Was zapraszam serdecznie, bo będzie oczywiście o temacie, który grzeje wszystkich, czyli o upałach.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
1: Reklama.
4: Minęła 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
5: Upały w Europie, za chwilę o Polsce i o Francji. Zatrzymany mężczyzna, który zaatakował Amerykanina, bo mówił po angielsku. Wrócimy też do afery w stołecznym szpitalu południowym. Marcin Krzemiński. Upały z przytupem dotarły do Polski. Najcieplejszym miastem będą dziś Słubice, gdzie w południe było 31 stopni, a obecnie są aż 33. Na zachód dotarło już powietrze zwrotnikowe, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
6: Ono będzie stopniowo obejmowało coraz większe obszary Polski. Jutro wschodnia część kraju 28-30 stopni, krańce północno-wschodnie 27, no i zachód najcieplejszy 33-34.
5: Na zachodzie kraju możliwe dziś też burze. Upały od kilku dni dają się we znaki we Francji. Wczoraj miejscami termometry przekroczyły granice 40 stopni. Wysokie temperatury szczególnie utrudniają życie tamtejszym maturzystom, którzy zaczęli w tym tygodniu pisać egzaminy.
7: Takie upały naprawdę utrudniają sytuację. Jednak fakt, iż egzaminy odbywają się rano, jest pewnym ułatwieniem, bo musimy być bardzo skupieni i skoncentrowani.
5: W związku z upałami francuskie Ministerstwo Edukacji nie wyklucza przełożenia ustnych matur na późniejszy termin. Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę, który zaatakował obywatela Stanów Zjednoczonych w jednym z tramwajów. Sprawcą ataku okazał się 31-letni Polak, znany już warszawskiej policji, mówi młodszy aspirant Jakub Pacyniak.
8: Był notowany za kradzieże i włamania oraz posiadanie narkotyków. Na ten moment znajduje się on w komendzie rejonowej policji przy ulicy Wilczej i zaplanowaliśmy z nim przeprowadzenie dalszych czynności procesu.
5: Do awantury w tramwaju doszło wczoraj późnym popołudniem. Amerykanin został pobity tylko dlatego, że napastnikowi nie spodobało się, że mówi po angielsku. Pozostajemy w stolicy. Są sygnały, że Dawid Kacprzyk, lekarz ze Szpitala Południowego, miał się powoływać na swoje wpływy, pozycje i kontakty, przyznaje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W placówce trwa audyt. Wczoraj odwołano zarząd. Dziś ma zostać odwołana Rada Nadzorcza. Nowa będzie odpolityczniona. Trzaskowski twierdzi, że nie miał żadnych informacji o nieprawidłowościach na oddziale ratunkowym Szpitala Południowego. Nie było też sygnałów o saloniku dla VIP-ów, dla polityków Koalicji Obywatelskiej, choć jedno z pomieszczeń było wykorzystywane nieprawidłowo.
9: Chodziło o pomieszczenie należące do przyszpitalnego warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które miało być wykorzystywane samowolnie. Z mojej obecnej wiedzy wynika, że na SOR-ze nie istniała żadna oficjalna ścieżka preferencji w obsłudze pacjentów. To był samowolny mechanizm stworzony poza standardowymi procedurami.
5: Dodam, że

0: lekarz skorygował już 33 swoje faktury i oddał szpitalowi około 500 000 zł. W ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona. Nadal jest niezdatna do spożycia woda z kranów w części Starachowic i okolicznych miejscowościach. To po wykryciu bakterii E. coli. Według prezydenta miasta problemy z wodą powinny się zakończyć w weekend. Jutro w Warszawie rozpoczyna się festiwal paderewski na Ujazdowie. Co sobotę o stałej porze przez całe lato pod pomnikiem Ignacego Jana Paderewskiego odbywać się będą koncerty w wykonaniu polskich i zagranicznych pianistów.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: W pogodzie na razie bez zmian, nadal jest bardzo ciepło, jakieś 28 stopni Celsjusza, ciśnienie atmosferyczne 1020 hektopaskali, co przekłada się na korzystny biometr oczywiście, no i indeks UV ten spadł, jest już średni, bo mamy późne popołudnie.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
4: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Hełm, ulica Kopernika 52.
2: Dzień dobry, Kinga Miszczyk. Z tej strony to jest ostatnia godzina naszego spotkania. Na zegarach 16:05, a w głośnikach Kuba, Mrozu i Faust.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: EkoTaxi Hełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EkoTaxi, który zna Hełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EkoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
8: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie?
7: Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Hełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Pan Michael Patrick Kelly, Beautiful Madness w Radiu Bonton. Na zegarach mamy 16:19. Jakbyście się zastanawiali, tak, to ten Michael Patrick Kelly z grupy The Kelly Family. Teraz Rob Thomas i Lonely No More, później Sia Unstoppable, czyli Niepowstrzymana. No i 16:30 to jak zwykle sport z Marcinem Petrukiem.

0: Reklama.
1: Już 22 i 23 czerwca w Branżowym Centrum Umiejętności w Chełmie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Ogólnopolski turniej robotyczny. Przyjdź i zobacz na własne oczy, jak młodzi konstruktorzy i programiści zmierzą się w emocjonujących robotycznych konkurencjach. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, widowiskowe pojedynki maszyn i prawdziwa dawka emocji. To niepowtarzalna okazja, aby poznać świat robotyki, automatyki i mechatroniki oraz kibicować najlepszym drużynom z całej Polski. Szczegóły wydarzenia znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Pamiętaj, 22 i 23 czerwca ogólnopolski turniej robotyczny w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Przedsięwzięcie Utworzenie i Wsparcie Funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i Wsparcie Funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Twoje, moje!
5: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
6: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Co? Za darmo?
5: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na

0: Jackpot. Daje wolność na bogato.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163.

0: I moje sklepy. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
1: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Reklama.
2: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Bonton Radio Sport.
5: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Trwają zapisy do skrzydła tego biegu po raz kolejny organizowanego przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Chełmie. Zmagania na dystansie 5 km rozegrają się na lotnisku w Dopłutyczach Królewskich 27 czerwca, a zawodnicy wystartują o godzinie 11. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 czerwca, zaś organizatorzy przewidzieli miejsce dla 200 uczestników. Zapisy oraz regulamin są dostępne na stronie panschelm.edu.pl. Jutro w Milojowie rozegra się kolejna edycja dobrze ogarniętego turnieju stylów organizowanego przez LKS Breaking Dot Sport. Lista uczestników jest już zamknięta, ale organizatorzy zachęcają do przybycia i kibicowania swoim faworytom. Zaprasza prezes LKS-u Robert Jamiński.
6: Jest to turniej oparty na bitwach, 1-1 w dwóch kategoriach głównych, czyli All Styles, gdzie mamy do czynienia ze wszystkimi stylami tańca ulicznego oraz breaking, no ponieważ z breakingu Milejów słynie. Jest też bardzo dużo kategorii wiekowych i podział na debiuty i na zaawansowanych, tak żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Kategorii wiekowych mamy na każdą jakby kategorię stylową, że tak powiem, po 3 i no wszędzie jest tak około 30 zawodników, więc troszkę tych ludzi się zjedzie z, myślę, całej Polski.
5: Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski. 11 lipca w Chełmie odbędzie się 4. bieg patriotyczny pamięci ofiar Wołynia, a uczestnicy będą mogli wystartować na 2 dystansach. Pierwszy to honorowy bieg na 1943 metry i liczba ta symbolicznie nawiązuje do roku kulminacji zbrodni wołyńskiej. Trasa poprowadzi alejkami parkowymi znajdującymi się na terenie siedziby muzeum przy ulicy Hrubieszowskiej. Drugą propozycją jest bieg główny na dystansie 5 km. Jego trasa przebiegać będzie ulicami miasta, ścieżkami rowerowymi oraz alejkami Lasu Borek. Start i meta zlokalizowane zostaną przy siedzibie Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Zapisy prowadzone są wyłącznie drogą internetową do 10 lipca, a liczba miejsc jest ograniczona do 250 uczestników. Sezon kolarski w pełni, a do następnych zmagań gotowi są już reprezentanci GKK Peleton Okrzów. Dobrą dyspozycję potwierdzili ostatnio podczas wyścigu Orient Gravel, który rozegrał się na 3 dystansach na pograniczu powiatów chełmskiego i krasnostawskiego, mówi Jarosław Garda.
7: Na koronnym dystansie 200 km triumfował nasz zawodnik Adam Mandziak, który w bezpośredniej rywalizacji pokonał utytułowanego triatlonistę i mistrza Polski Łukasza Kalaszczyńskiego. Odnotowaliśmy też sukcesy drużynowe, zajmując 2 miejsce w klasyfikacji drużynowej na dystansach 120 oraz 83 km. Indywidualnie Agata Szymańska wygrała swoją kategorię wiekową na 120 km. Na tym samym dystansie Adam Rękas zwyciężył w swojej kategorii, a Open był 10.
5: Ponadto w weekend rozegra się ostatni, 4. etap gminnej ligi rowerowej, której GKK Peloton Okrzów jest współorganizatorem. Gospodarzem finałowej rywalizacji najmłodszych kolarzy będzie Uchar. Trwają zapisy do 10. edycji nadburzańskiego biegu pod prąd, który odbędzie się 8 sierpnia na terenie gminy Dorochusk. Tym razem organizatorzy przygotowali dla uczestników aż 4 formuły. 2 ekstremalne z przeszkodami na dystansach 7 i 15 km, bieg dla dzieci, a także 10-kilometrowy cross bez przeszkód. Łącznie przewidziano miejsce dla 500 osób, a zgłoszenia przyjmowane są przez stronę nadburzańskibieg.pl. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski. Chełmska Liga Squasha zbliża się do zakończenia sezonu, a zamknie go turniejem, który rozegra 27 czerwca na kortach Parku Wodnego, mówi prezes ligi Dariusz Wojciechowski.
8: Organizujemy jako Liga Squasha podsumowujący turniej sezon 2025-2026, który zakończy jakby ranking i podsumowanie punktowe wszystkich członków naszej ligi. No, jedyna przykra wiadomość to jest to, że turniej jest tylko skierowany do członków naszej ligi, ale wszystkich sympatyków squasha zapraszamy na przychodzenie i wierne kibicowanie naszym zawodnikom.
5: Początek rozgrywek o 9:30.

0: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
2: Bonton Radio.

The Cure i Friday I'm in Love. I to by się zgadzało, bo to jest piątek i śpiewają, że są zakochani, więc to jest dla tych wszystkich, którzy w piątek są zakochani. Teraz Lola Young i From Down Here, później Witamina FM na zegarach 16:37, więc nasz czas razem spędzony dobiega powoli końca, ale to jeszcze nie teraz. Ja bym chciała tylko jeszcze przypomnieć o tym smażeniu, które nam z nieba idzie, żeby uważać, bo ze słońcem to żartów nie ma.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Zaczęliśmy ten tydzień od pomocy psychologicznej dla dorosłych, kończymy go zaś tematem pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży w regionie. Dzisiaj o realizacji projektu Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży na Lubelszczyźnie. Janek Zieliński, zapraszam. Cały projekt rozpoczęto w marcu 2023 i przede wszystkim rozbito go na dwa etapy – szkoleniowy i wdrożeniowy. Aktualnie trwa ten pierwszy etap i ma on przygotować personel do rozpoczęcia świadczenia usług, kiedy infrastruktura zostanie już wykonana, a szkolenia trwają od powołania projektu do października tego roku. Rdzeniem tego całego przedsięwzięcia ma być centrum zlokalizowane przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym imienia profesora Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie. 19 maja 2026 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, reprezentowany przez odpowiedni departament, podpisał umowę na jego realizację. Konstrukcja rozpocznie się w październiku tego roku, natomiast koniec przewidziany jest na 10 października 2029 roku. Co istotne, regionalne centrum ma mieć 5 oddziałów w całym województwie, a jedno z nich znajdzie się w Chełmie. Wedle informacji udzielonych przez Annę Nycz z Urzędu Marszałkowskiego, pierwszą jednostką chełmskiego centrum ma być zespół pierwszego kontaktu przy poradni psychologicznej, który ma zapewnić młodym pacjentom indywidualne wsparcie w ramach planu dalszego działania i ta usługa ma objąć 1150 dzieci i młodzieży oraz tyle samo rodziców lub opiekunów prawnych. Następną usługą ma być indywidualna opieka psychologiczna lub terapia, również też dla dzieci i młodzieży, w tym przypadku dla 750 młodych pacjentów. Na drugim poziomie usług znajdzie się poradnia zdrowia psychicznego, która ma udzielać potrzebującym kompleksowej opieki psychicznej, czyli 400 dzieci i młodzieży. Z kolei dla 192 młodych pacjentów ma być dostępny oddział dzienny z intensywną opieką psychiatryczną i psychoterapeutyczną oraz warsztaty terapeutyczne. Wszystkie wymienione etapy mają zostać ukończone do końca sierpnia 2029, a patrząc na artykuły ogłaszającym się zdrowiu psychicznym tych najmłodszych, taka pomoc, zdecydowanie się przyda. Chociażby, aby nie dochodziło do prób samobójczych.

0: a 10 osób poniżej 18 lat w naszym regionie podjęło się takich w ubiegłym roku. A to jest o 10 za dużo. Dbajcie o siebie, moi drodzy, a jeżeli słucha nas ktoś z młodszych, kto już teraz potrzebuje pomocy, pamiętaj, że są osoby gotowe Ci pomóc, chociażby pod infolinią 116-111. Trzymajcie się. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bondon.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
5: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
6: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
7: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.helm.pl.
3: Reklama.
2: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
3: Bonton Radio.

łzy. Tak, jest Kasia Kowalska Antidotum. Kasia Kowalska to taki produkt, że tak powiem, ale z sympatią lat 90. Ja jestem dzieckiem lat 90. i teraz moje słowa kierowane będą do dzieci lat 90. Jesteśmy dzieckiem lat 90. i zrozumieliśmy, że nigdy nie będziemy mieć kryzysu wieku średniego, uwaga, bo całe nasze życie to jeden wielki kryzys. Oczywiście wszystko z uśmiechem na twarzy, nasze życie, nasza młodość, lata 90. to było coś przepięknego. Tutaj na pewno kiwacie teraz głową. Dla tych, którzy się lubują piłką nożną, teraz Shakira i Burna Boy, Die Die. Ja jestem Kinga Miszczek, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i udanego weekendu. Pa!

0: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama. 104,9 FM. Bonton Radio.

0: Nie tylko upały. Są też ostrzeżenia przed burzami. Groźny incydent w Lesznie. Samolot lądował bez podwozia. Potem o śledztwie w sprawie morderstwa w Białej Podlaskiej. Marcin Krzemiński. Wraz z upałami do Polski przybyły burze. Na zachodzie kraju obowiązują już ostrzeżenia pierwszego stopnia. Jutro także trzeba będzie uważać, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
1: Dziś i jutro spokojna wschodnia połowa kraju. Tutaj nie spodziewamy się żadnych niebezpiecznych zjawisk. Pogoda będzie się utrzymywała dobra. Natomiast dziś spodziewamy się burz na zachodzie Polski. Gwałtowniejszych burz i liczniejszych spodziewamy się jutro. Też w zachodniej części kraju.
0: W niedzielę burze prognozowane są już w całym kraju. Groźny incydent na lotnisku aeroklubu w Lesznie. Podczas przygotowań do pokazów lotniczych jednej z maszyn nie wysunęło się podwozie. Pilot zmuszony był lądować awaryjnie na trawiastym pasie startowym. Nie odniósł poważnych obrażeń, mówi Marcin Halasz, rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
2: Maszyna wykonała lądowanie awaryjne, jednak nie doszło do rozbicia statku powietrznego, ani do powstania w efekcie pożaru. Pilot samolotu opuścił maszynę i znalazł się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego.
0: Samolot to amerykańska dwusilnikowa wojskowa maszyna rozpoznawcza zbudowana w 1970 roku. Prokuratorzy z Lublina wciąż nie przesłuchali mężczyzny zatrzymanego w związku z zabójstwem rosyjskiego satyryka posługującego się pseudonimem Simon Skrepecki. To artysta, który otwarcie występował przeciwko Rosji, stąd hipoteza, że za zabójstwem mogły stać się obce służby. Prawdopodobny sprawca został zatrzymany wczoraj w hostelu pod Warszawą. Dziś przewieziono go do Lublina, bo śledztwo prowadzi lubelski wydział zamiejscowy prokuratury krajowej. Anna Kmiterek-Zabłocka.
3: Pierwotnie były informacje, że przesłuchanie zacznie się około godziny 16, ale z moich ustaleń wynika, że będzie to zdecydowanie później. Prokurator wciąż analizuje wszystkie zgromadzone dowody. Przypomnę, że przez pierwsze 3 dni śledztwo w tej sprawie prowadziła prokuratura okręgowa w Lublinie, a wczoraj przejęła je właśnie prokuratura krajowa. Policja twierdziła, że ma bardzo mocne dane i że jest pewna, że zatrzymany mężczyzna to ten, który strzelał. Dziś rano w jednym z wywiadów prokurator krajowy Dariusz Korneluk nie odpowiedział wprost na zadane pytanie, czy będzie wniosek o areszt. Jeśli mężczyzna usłyszy zarzuty, a przypomnę, że chodzi o osobę posługującą się gruzińskim paszportem, wtedy oczywiście wniosek o aresztowanie wydaje się przesądzony. Pytanie tylko, czy rzeczywiście takie zarzuty dzisiaj usłyszy.
0: Weekend i w poniedziałek ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Za benzynę 95 zapłacimy na stacjach maksymalnie 5 zł 94 grosze. To spadek o 6 groszy. Olej napędowy stanieje o 8 do 6 zł i 12 groszy. W Paryżu odnaleziono zeszyt z nieznanymi dotąd kompozycjami Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zawiera on 7 utworów na harfę i flet oraz ćwiczenia z kompozycji. Odkrycie zostało potwierdzone przez specjalistów. Wykonanie 7 utworów z rękopisu, które trwają łącznie około 20 minut, będzie można wysłuchać w poniedziałek o 15 na antenie francuskiego radia publicznego Radio France.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Czujność pracownika banku uchroniła seniorkę z naszego województwa przed utratą oszczędności. 89-letnia kobieta otrzymała telefony od kilku osób, które podawały się kolejno za pracownika poczty, prokuratora i komendanta policji. Wspólnie wmówili jej, że prowadzą tajną akcję i chcą powstrzymać oszustów przed okradnięciem jej pieniędzy. Społeczny Ośrodek Rehabilitacji i Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych Nadzieja w Chełmie prowadzi zbiórkę na zakup CyberOka. Jest to specjalistyczne

0: urządzenie, które będzie służyło podopiecznym instytucji do komunikacji ze światem zewnętrznym. W przyszłym tygodniu będziemy obchodzić Dzień Taty. Z tej okazji 23 czerwca o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury zaplanowano zakończenie roku artystycznego Hadek Gospel Choir oraz Hadek Gospel Kids pod szyldem Piosenki dla Taty. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
1: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
2: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
3: Ciepło w nocy na zachodzie kraju, tam nawet 20 stopni, na Suwalszczyźnie 12, w centrum około 16, na północnym zachodzie i zachodzie miejscami możliwe słabe opady deszczu.
4: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, Chełm Ceramiczna 32C. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
5: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

Jarek Kołota. Witam w ten piękny czerwcowy piąteczek. Koniec obliczania godzin do wolnego. Zrzucamy z siebie cały tydzień pracy. Robimy głośniej odbiorniki ustawione oczywiście na 104,9 FM i sprawdzamy, jakie muzyczne petardy kryje dzisiejsza muzyczna kartka z kalendarza. Przed nami porcja genialnych historii, które idealnie wprowadzą was w weekendowy nastrój. Naszą podróż zaczynamy w roku 1950. Dokładnie 19 czerwca urodziła się Nancy Wilson, gitarzystka, wokalistka i serce rockowej formacji Heart. Nancy świętuje dzisiaj swoje 76. urodziny. To właśnie jej genialne partie gitar akustycznych i elektrycznych napędzały takie wielkie radiowe hity jak Alone, Never czy Barracuda. 100 lat dla jednej z najważniejszych kobiet w historii rocka. Przenosimy się do roku 1962. 19 czerwca urodziła się Paula Abdul, amerykańska piosenkarka, tancerka i wybitna choreografka, która na przełomie lat 80. i 90. była absolutną królową list przebojów. Paula kończy dziś 64 lata. Cały świat tańczył do jej hitów, a jej niesamowicie dynamiczne radiowe numery, takie jak Straight Up czy Opposites Attract, do dziś potrafią poderwać z fotela od pierwszej sekundy. W kalendarzu zapisujemy rok 1963. 19 czerwca na świat przyszedł Simon Wright, brytyjski perkusista, który zapisał się złotymi zgłoskami w historii ciężkiego grania. Simon świętuje dziś 63. urodziny, a fani rocka doskonale pamiętają jego potężne, stabilne uderzenia z lat 80., kiedy to zasiadał za bębnami legendarnej formacji AC/DC, napędzając albumy Fly on the Wall czy Blow up Your Video. Zaglądamy do szalonego roku 1970. 19 czerwca urodził się Brian Walsh, gitarzysta Korn. Też, ale w radiowym świecie popu i eurodance'u wspominamy dziś narodziny człowieka, który stworzył jeden z najbardziej charakterystycznych projektów lat 90. Na świat przyszedł Captain Jack, właściwie Francesco Alejandro Gutierrez. Choć odszedł przedwcześnie w 2005 roku, dziś wspominalibyśmy jego 56. urodziny oraz te zwariowane wojskowe rytmy, które trzęsły wszystkimi parkietami w regionie. Naszą dzisiejszą piątkową kartkę zamykamy jednak absolutnym rockowym trzęsieniem ziemi z roku 1988, które stało się soundtrackiem do każdego letniego wyjazdu. Dokładnie 38 lat temu, w czerwcu 1988 roku, amerykańska formacja Guns N' Roses podbijała światowe stacje radiowe swoim trzecim singlem z debiutanckiego, legendarnego albumu Appetite for Destruction. Mowa o utworze Sweet Child of Mine. Ten numer to jest absolutny kosmos, charakterystyczny, genialny i nucony przez każdego gitarzystę wstępny riff Slasha oraz drapieżny, a zarazem pełen emocji wokal Axl Rose'a sprawiły, że piosenka z miejsca stała się gigantycznym hitem, docierając na sam szczyt amerykańskiej listy Billboard Hot 100. To utwór ponadczasowy, który idealnie pasuje do czerwcowego słońca i weekendowego klimatu na 104,9 FM. Zamykając to piątkowe spotkanie z muzyczną historią, stawiamy na 100% absolutnego rockowego killera. Skoro wjeżdżamy właśnie w weekend na 104,9 FM w głośnikach Radia Bonton, musi wybrzmieć numer, przy którym noga sama mocniej naciska na gaz. Dajemy radio na maksa i na pełnym luzie zaczynamy wolne dni. Przed wami Guns N' Roses.

0: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
4: Hello Chery
3: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
5: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
6: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
7: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
6: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
7: Zadzwoń 664 775 457
6: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
8: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki aut osobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sabin Zielona 1.

0: Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu?

0: weselnym Zaborkiem?
1: Dom weselny Zaborkiem, Chełm, ulica Hrubieszowska 135, telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
2: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co? Udało ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: Reklama.
6: Jest 17.30, a to są wiadomości lokalne. Zapraszam, Monika Łupkowska. Czujność pracownika banku uchroniła seniorkę z naszego województwa przed utratą oszczędności. 89-letnia kobieta otrzymała telefony od kilku osób, które podawały się kolejno za pracownika poczty, prokuratora i komendanta policji. Wspólnie wmówili jej, że prowadzą tajną akcję i chcą powstrzymać oszustów przed okradnięciem jej z pieniędzy. Pod wpływem ich manipulacji kobieta przyznała się, ile gotówki posiada w domu, a także jakie jest jej saldo na koncie bankowym, a następnie została poproszona o przelanie fałszywym służbom 30 tysięcy złotych. Przed utratą pieniędzy ocalił ją jednak jeden z pracowników banku. Zdziwiony, że 89-latka nagle chce przekazać tak dużą kwotę obcym, i zatrzymał transakcję. Sprawą zajmuje się teraz policja. Jak co roku przed wakacjami policjanci prowadzą wzmożone akcje kontroli autokarów. Także w naszym regionie. W Chełmie odbywa się na parkingu przy ulicy Wojsławickiej, a potrzebę weryfikacji stanu technicznego pojazdu można zgłosić również indywidualnie pod dostępnym całodobowo numerem telefonu 47 813 12 10. W Krasnym Stawie kontrole autokarów prowadzone są z kolei na placu przy dworcu PKP przy ulicy Lwowskiej, zaś dyżurny komendy czuwa pod numerem 47 183 32 90. Na zgłoszenia czekają także mundurowi z Włodawy. Całodobowy telefon to 47 813 22 09, którzy sprawdzają stan pojazdów wycieczkowych obok Stadionu Miejskiego przy ulicy Wiejskiej.
5: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
6: Społeczny Ośrodek Rehabilitacji i Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych Nadzieja w Chełmie prowadzi zbiórkę na zakup cyberoka. Jest to specjalistyczne urządzenie, które będzie służyło podopiecznym instytucji do komunikacji ze światem zewnętrznym, mówi Małgorzata Łuczkiewicz, dyrektor ośrodka.
7: Pozyskaliśmy sponsorów, nazbieraliśmy już 15 tysięcy, a to jest dla nas naprawdę bardzo, bardzo dużo. I jeszcze mam nadzieję, że oczywiście ludzie wielkiego serducha będą o nas nagłaśniali, będą mówili, bo się bardzo dużo dzieje, bo już to cyberokom dostaliśmy, nasza pani neurologopeda Katarzyna wypożyczyła i już trwają zajęcia na cyberoku. Nasi sponsorzy się przyglądają.
6: Szczegóły dotyczące zbiórki na zakup cyberoka można znaleźć na profilu ośrodka Nadzieja na Facebooku. W przyszłym tygodniu będziemy obchodzić Dzień Ojca. Z tej okazji 23 czerwca o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury zaplanowano zakończenie roku artystycznego Hadek Gospel Choir oraz Hadek Gospel Kids pod szyldem Piosenki dla Taty.
8: Obiecujemy, że nie będziemy bardzo pompatyczni, bardzo sztywni. Po prostu chcemy zaprosić Was, wszystkich słuchaczy, widzów, melomanów do słuchania pięknych piosenek, bo ułożymy je z piosenek, które śpiewane są równo na scenach, festiwali, czasami może gdzieś w kościołach. Tak to połączymy nasze rzeczywistości codzienne i te najświętsze w taki hołd złożony właśnie naszym rodzicom, naszym tatom. Pamiętajmy także o tych naszych ojcach, bo mamy takich, jesteśmy już w takim wieku, że niektórym być może nie zdążyliśmy do końca w swoim życiu odpowiednio podziękować. To tak będziemy o nich szczególnie pamiętać.
6: Mówi Grzegorz Głucha, lider obu chełmskich formacji wokalnych. W koncercie wybrzmią specjalnie przygotowane aranżacje instrumentalne przygotowane przez akompaniamentów Bogdana Depteł i Grzegorza Głucha.
5: Bon Ton Radio.

0: happy. Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, to ostatni odcinek naszego cyklu Wakacje przed internetem. Przez cały tydzień wspominaliśmy papierowe mapy, pocztówki i dzieciństwo spędzane na podwórkach. Pozostaje jednak najważniejsze pytanie, czy naprawdę kiedyś byliśmy bliżej natury? Na pierwszy rzut oka odpowiedź wydaje się oczywista. Tak, więcej czasu spędzaliśmy na dworze, chodziliśmy po lasach, jeździliśmy na rowerach, budowaliśmy szałasy i graliśmy w piłkę do zmroku. Ale gdy przyjrzymy się sprawie bliżej, odpowiedź przestaje być taka prosta, bo jednocześnie wiele rzeczy wyglądało zupełnie inaczej niż dziś. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu normą było wyrzucanie śmieci w miejsca, które dziś uznalibyśmy za niedopuszczalne. We wielu domach spalano odpady w piecach. Rzeki bywały znacznie bardziej zanieczyszczone. Wiedza o wpływie człowieka na środowisko była dużo mniejsza. Nie segregowaliśmy odpadów. Nie mówiliśmy o mikroplastiku. Mało kto zastanawiał się nad śladem węglowym czy ochroną bioróżnorodności. Pod tym względem jesteśmy dzisiaj znacznie bardziej świadomi. A jednak coś się zmieniło. Mimo ogromnej wiedzy coraz częściej żyjemy obok natury, a nie wśród niej. Wiemy więcej o amazońskiej dżungli, ale czasem mniej o lesie za własnym miastem. Potrafimy rozpoznać egzotyczne zwierzęta z filmów dokumentalnych, ale nie zawsze znamy ptaki, które śpiewają za oknem. To nie jest zarzut, to po prostu znak czasów. Technologia zmieniła nasze życie i przyniosła ogromne korzyści. Dzięki niej łatwiej podróżujemy, uczymy się i komunikujemy. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy ekran całkowicie zastępuje rzeczywistość, bo żadna aplikacja nie pokaże zapachu lasu po burzy, żaden film nie odda chłodu jeziora o świcie, żadna fotografia nie zastąpi wiatru na twarzy podczas spaceru. Może więc odpowiedź na nasze pytanie brzmi i tak, i nie. Tak, częściej byliśmy na zewnątrz. Nie, nie zawsze lepiej dbaliśmy o środowisko. Być może najlepszym rozwiązaniem nie jest powrót do przeszłości. Być może chodzi o połączenie dwóch światów. Wiedzy, którą mamy dziś i uważności, którą częściej mieliśmy kiedyś. Trzeba tylko od czasu do czasu oderwać wzrok od ekranu i rozejrzeć się dookoła. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo. Udanego weekendu. Pa!
3: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
4: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne.

0: zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
2: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
3: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
5: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
8: Reklama. Bon.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Hełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A! I naprawiamy też bus.
4: Już 22 i 23 czerwca w Branżowym Centrum Umiejętności w Chełmie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Ogólnopolski turniej robotyczny. Przyjdź i zobacz na własne oczy, jak młodzi konstruktorzy i programiści zmierzą się w emocjonujących robotycznych konkurencjach. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, widowiskowe pojedynki maszyn i prawdziwa dawka emocji. To niepowtarzalna okazja, aby poznać świat robotyki, automatyki i mechatroniki oraz kibicować najlepszym drużynom z całej Polski. Szczegóły wydarzenia znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Pamiętaj, 22 i 23 czerwca ogólnopolski turniej robotyczny w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Przedsięwzięcie Utworzenie i Wsparcie Funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i Wsparcie Funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
5: Recepta na udany dzień?
6: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
5: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
7: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
8: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Hełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
0: Reklama.
9: To jest Bonton Radio.

0: sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy urzędnicy nie będą oskarżeni. Izrael i libański Hezbollah uzgodniły nowy rozejm pod naciskiem USA. Jeszcze w tym roku Polska ma odzyskać kolejne dobra kultury zagrabione w czasie wojny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po raz drugi umorzono śledztwo w sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy. Chodzi o odpowiedzialność instytucji publicznych za tragedię. Prokuratorzy z Gdańska, którzy prowadzili to postępowanie, nie znaleźli dowodów na to, by pracownicy socjalni, kuratorzy czy lekarze nie dopełnili swoich obowiązków, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Gdańsku Mariusz Marciniak.
1: W tym postępowaniu karnym ważne jest, czy umyślnie popełnili przestępstwo niedopełnienia obowiązków bądź narażenia tych małoletnich na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Nie można zarzucać komuś, że nieumyślnie spowodował takie przestępstwo.
0: Brak wystarczających dowodów do postawienia zarzutów karnych nie oznacza jednak, że instytucje publiczne stanęły na wysokości zadania.
1: Ewentualna odpowiedzialność dyscyplinarna w ocenie prokuratora wchodziłaby w grę, natomiast to już jest decyzja odpowiednich rzeczników dyscyplinarnych i prokurator w tym zakresie się nie wypowiada. Dowodów na popełnienie przestępstwa ściganego według przepisów kodeksu karnego po prostu w tej sprawie nie ma.
0: Postanowienie o umorzeniu postępowania nie jest prawomocne, może zostać zaskarżone. Za znęcanie się i zabójstwo Kamilka skazani zostali jego matka i ojczym odpowiednio na 16 i 25 lat więzienia. Polska intensywnie zabiega o stałą obecność amerykańskich wojsk na terenie naszego kraju. Z dowódcą 5. Korpusu Armii USA Charlesem Costanzą rozmawiał dziś na ten temat szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. W ostatnich dniach premier i Ministerstwo Obrony informowali, że Pentagon jest przychylny budowie w Polsce stałej bazy. Dziś zdecydowana większość amerykańskiej obecności w Polsce jest rotacyjna. Izrael i libański Hezbollah uzgodniły nowy rozejm, przekazały źródła w rządzie USA. Strona izraelska zaznaczyła, że jej żołnierze pozostaną w Libanie w strefie buforowej tak długo, jak długo Hezbollah będzie stanowić zagrożenie. Według agencji AFP porozumienie wynegocjowali amerykańscy i katarscy mediatorzy. Jeszcze w tym roku Polska odzyska kolejne dobra kultury, które zostały zagrabione w czasie II wojny światowej. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska nie chce ujawnić, jakie zabytki zostaną zwrócone. Twierdzi jednak, że proces ich restytucji już jest na ukończeniu.
2: Restytucja bardzo lubi ciszę. To są czasami po prostu bardzo trudne negocjacje i dlatego po prostu nie powiemy, co to będzie. Natomiast te wnioski restytucyjne zostały przez nas złożone w grudniu i w tym roku oczekujemy na te zwroty.
0: Do Polski wróciły właśnie pierścień króla Zygmunta Starego i najstarszy zapis hymnu Gaudę Mater Polonia. Na ekrany kin wchodzi właśnie film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. Został znakomicie przyjęty na festiwalu filmowym w Cannes. Dostał nagrodę za reżyserię. Przed nami upalny weekend. Polskie miasta przygotowują się na schładzanie mieszkańców. W Krakowie po raz pierwszy w tym roku stanęły kurtyny wodne. Pojawią się na rynku głównym, na małym rynku, rynku podgórskim i na Alei Róż. W Katowicach miasto pamięta też o zwierzętach. Przed urzędami miejskimi staną miski z wodą.
3: Bonton Radio. Sport.
4: To najwyższy czas na informacje sportowe Błażej Kulesza. Zapraszam. Meksyk jest pierwszą drużyną, jaka zapewniła sobie awans do fazy pucharowej mundialu. Dziś przed taką szansą stanie kolejny współgospodarz turnieju, Stany Zjednoczone. Amerykanie będą jednak musieli pokonać Australijczyków. Szanse na zmazanie złego wrażenia po pierwszym meczu będą mieć z kolei Brazylijczycy. Po szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Teoretycznie najłatwiejsze zadanie stoi dziś przed Brazylią. Zagra z Haiti. Rywale jednak nie czują strachu, a ekscytacja. Mówi trener Sebastian Minie. To jest jak święty graal podany nam na tacy. Wracamy na mundial po 52 latach i możemy zagrać się z Brazylią. Postaramy się stanąć na wysokości zadania, bo haitańscy kibice marzą o tego typu meczach. Damy z siebie wszystko, by utrzymać się w grze przed tym trzecim spotkaniem. W drugim meczu w tej grupie Maroko, które

0: Wyglądało świetnie na tle Brazylii w pierwszej kolejce, zagra ze Szkocją. Awans do fazy pucharowej mogą sobie zapewnić Amerykanie. W pierwszym meczu pewnie pokonali Paragwaj 4-1 i zdaniem wielu ekspertów są czarnym koniem tego turnieju. USA zagrają z Australią, która także zaczęła turniej od zwycięstwa. To oznacza, że Paragwaj i Turcja zagrają w nocy o pozostanie na mundialu.
1: To była relacja Michała Waszkiewicza. Z kolei Algierska Federacja Piłki Nożnej składa oficjalną skargę na Szymona Marciniaka. Kwestionują fakt, że w meczu z Argentyną Lionel Messi nie dostał czerwonej kartki za atak na rywala. FIFA już wcześniej informowała, że polski arbiter w tym wypadku nie popełnił błędu. Reprezentantka Wielkiej Brytanii Zoe Buxted okazała się najszybsza na trzecim etapie wyścigu dookoła Szwajcarii. Najszybsza z Polek Martyna Lach uplasowała się na szóstej pozycji. Marta Jaskulska była 29, 32 Katarzyna Niewiadoma, a 36 Agnieszka Skalniak-Sójka. W klasyfikacji generalnej prowadzi Włoszka Elisa Longoborghini. Z powodu problemów z biodrem wiceliderka rankingu tenisistek Jelena Rybakina wycofała się z turnieju w Bad Homburg. To oznacza, że najwyżej rozstawiona będzie tam Iga Świątek, która rok temu dotarła do finału.
2: Dawno nie było tak gorącego weekendu jak ten, co przed nami. Jutro powyżej 30 stopni prawie w całej Polsce, poza krańcami wschodnimi, na zachodzie do 34. Ale z zachodu też płyną do nas deszczowe chmury, wraz z tymi upałami przyniosą burze, miejscami grad. W centrum i na wschodzie jeszcze jutro raczej bez deszczu.
3: Bonton Radio. Po godzinach. 104 i 9 FM.

0: reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 104.
2: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację!

0: imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
2: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
0: Reklama. Bon ton.

0: Reklama.
1: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka.
4: Od poniedziałku do piątku, od 12.
5: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
6: 104,9.

0: Synoptycy zapowiadają ekstremalnie gorące lato w Polsce. Policja złapała mężczyznę, który pobił Amerykanina w tramwaju. Czarodzieje, krasnale, wróżki i kilku mistrzów joda spacerują już po ulicach Poznania. Zaczął się pyrkon. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Lato w Polsce ma być ekstremalnie gorące. Do tego dojdą intensywne opady i burze. Synoptycy i klimatolodzy ostrzegają przed anomaliami. Ma to związek z rekordowo wysoką temperaturą wód Pacyfiku, czyli tak zwanym zjawiskiem El Niño, mówi klimatolog Bogdan Chojnicki.
1: Taka temperatura nie występowała nigdy od czasów pomiarów, przynajmniej od 1981 roku, kiedy satelity umieszczono nad Pacyfikiem i mierzona jest permanentnie temperatura powierzchni Pacyfiku. Obserwacje przebiły nam sufit. Nigdy czegoś takiego nie obserwowaliśmy.
0: Do niedawna sądzono, że El Niño nie ma wpływu na pogodę w Polsce, ale wszystko wskazuje na to, że powódź sprzed niemal 30 lat miała związek z anomaliami generowanymi właśnie przez El Niño, mówi zastępca dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Mirosław Miętus.
2: W przypadku występowania tych ekstremalnych El Niño pojawiają się w Polsce zjawiska również ekstremalne o gwałtownym przebiegu, między innymi powódź 97 roku. Parę lat temu była w czasie silnej fazy La Niña, powódź w Holandii i w Niemczech.
0: Synoptycy przewidują, że rekordowe El Niño krótkoterminowo podwyższy temperaturę globu. Gorąco jest już we Francji. Wczoraj było ponad 40 stopni. Odwołano przejazdy niektórych pociągów. W szkołach skrócono lekcje. Maturzyści nie mogli się skupić na egzaminach.
3: Takie upały naprawdę utrudniają sytuację. Jednak fakt, iż egzaminy odbywają się rano, jest pewnym ułatwieniem, bo musimy być bardzo skupieni i skoncentrowani.
4: Upał utrudnia przede wszystkim koncentrację, ponieważ musimy poświęcać więcej energii na naukę. Jest też druga strona medalu. Pogoda jest piękna, ale nie możemy wyjść na zewnątrz, bo musimy się uczyć. Przeważnie uczę się rano, ponieważ wtedy jest mniej gorąco. Sprawdzam prognozę pogody, aby dostosować ubiór oraz ocenić, ile butelek wody i jedzenia powinnam ze sobą zabrać na egzamin.
0: W związku z upałami francuskie Ministerstwo Edukacji nie wyklucza przełożenia ustnych matur na późniejszy termin. Stołeczna policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o pobicie obywatela USA w jednym z warszawskich tramwajów. Do zdarzenia doszło pod koniec kwietnia. Napastnikiem okazał się 31-letni mieszkaniec warszawskiej Woli, dobrze znany stróżom prawa. Był już karany za posiadanie narkotyków oraz kradzieże i napady. Sztuczna inteligencja pomoże wcześniej wykrywać demencję, tak twierdzą polscy naukowcy z Uniwersytetu UMCS w Lublinie. Opracowali metodę, która pozwala wcześniej wykrywać demencję na podstawie analizy mowy za pomocą AI. Właśnie mowa może najwcześniej zmieniać się pod wpływem choroby. Na ulicach Poznania pojawili się rycerze, postacie z bajek, gier, RPG i czarodzieje. Zaczął się festiwal fantastyki Pyrkon, jedno z największych wydarzeń tego typu w Europie. Obejmuje ponad 60 koncertów, spotkania, prelekcje, potrwa do niedzieli. Motywem przewodnim tej edycji jest kosmos.
5: Bonton Radio. Sport. Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Amerykanie mogą dziś zapewnić sobie awans do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Po efektownym zwycięstwie nad Paragwajem 4-1 kibice w Stanach uwierzyli, że w takiej formie ich zespół może dojść naprawdę daleko. Dziś na ich drodze stanie Australia, która także rozpoczęła turniej od zwycięstwa i to trochę niespodziewanego nad Turcją. Musimy na nich uważać, mówi obrońca Stanów Zjednoczonych Anthony Robinson.
6: Australijczycy w tym pierwszym meczu czuli się bardzo pewnie w defensywie i dawali z siebie absolutnie wszystko, a do tego są oczywiście ogromnym zagrożeniem przy kontratakach. Dlatego ostatnie treningi skupiały się wokół tego, jak zneutralizować ich atuty, a także na jakie pozycje musimy wychodzić, żeby rozmontować ich linię obrony i co oczywiste, spróbować strzelić gole.
7: Mecz Stany Zjednoczone, Australia o 21:00.

0: Francja i Paragwaj o to, by zachować jeszcze szansę na wyjście z grupy, zagrają o 5 nad ranem. Za to Brazylia będzie dziś chciała zmazać plamę po bezbarwnym występie na otwarcie mundialu. Zremisowała z mocnym Marokiem, ale na tle rywala wyglądała blado. To był dopiero pierwszy mecz, uspokaja trener Carlo Ancelotti przed spotkaniem z Haiti.
1: Dobry start jest ważny, ale to nie najważniejsza rzecz. Myślę, że zespół musi być bardziej odporny psychicznie niż idealny. Trzeba potrafić się podnieść, kiedy sprawy nie idą po naszej myśli. Nie można opuszczać rąk, gdy coś idzie źle. W takich momentach kluczowa jest właśnie ta niezłomność. Uważam, że ta drużyna ma w sobie tę odporność i będzie grać coraz lepiej.
0: W drugim meczu tej grupy Maroko zagra ze Szkocją. Polskie szablistki zajęły 6 miejsce w turnieju drużynowym szermierczych mistrzostw Europy pod Paryżem. W rywalizacji szpadzistów biało-czerwoni uplasowali się na 8 pozycji. Artur Jędrzejczyk nie jest już piłkarzem Legii Warszawa. Klub ze stolicy nie przedłużył kontraktu z 38-letnim obrońcą. Jędrzejczyk to najbardziej utytułowany piłkarz w historii Legii. Z drużyną wywalczył 6 tytułów mistrza Polski, 7 krajowych pucharów oraz 1 superpuchar. Był też wieloletnim kapitanem drużyny.
2: Lata to mamy i to porządne. Jutro już powyżej 30 stopni prawie w całej Polsce. Na zachodzie nawet 34, ale oprócz tych upałów z zachodu płyną też deszczowe chmury. To znaczy będzie bardzo dużo słońca, ale możliwe też intensywne opady, burze, także z gradem. W niedzielę burze możliwe będą w całym kraju.
3: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: daje wolność na bogato.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama.
6: Bonus.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Apollo.
1: Rafał Trzaskowski przyznał, że miał sygnał o nieprawidłowościach w warszawskim szpitalu. Ukraina nie chce się wycofać z nadania żołnierzom imienia UPA. Jeden gospodarz Meksyk już awansował, wieczorem dołączyć może drugi. USA. Piłkarski mundial się rozkręca. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny wątek afery w warszawskim szpitalu południowym. Według ustaleń portalu Zero, prezydent stolicy Rafał Trzaskowski już prawie rok temu wiedział o nieprawidłowościach na SOR-ze. Miał go o tym poinformować w prywatnej wiadomości ordynator chirurgii szpitala, który niedługo później został zwolniony. Rafał Trzaskowski nie zaprzecza, że był informowany o nieprawidłowościach, ale twierdzi, że była to jedna z wielu prywatnych wiadomości, z którą się nie zapoznał. Opozycja w Radzie Miasta domaga się wyjaśnień, wnioskuje o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Mówi Jan Mencfel, radny, miasto jest nasze.
2: Wygląda to trochę tak, jakby koledzy kryli kolegów i na takie standardy nie może być zgody.
1: Sesja odbędzie się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Wczoraj w związku z aferą odwołany został cały zarząd Szpitala Południowego. Mężczyzna podejrzewany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej ma być jeszcze dziś doprowadzony do lubelskiego wydziału prokuratury krajowej. Śledczy go przesłuchają, po czym sąd może zdecydować o aresztowaniu. Premier Donald Tusk wypowiedział się dziś na ten temat. Sprawa wymaga poważnego potraktowania ewentualnych zagrożeń. Ukraina nie robi kroku w tył w sprawie nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Premier Donald Tusk rozmawiał o tym z Wołodymirem Zełenskim. Jak relacjonuje, Zełenski zapewnił go, że nazwa batalionu nie miała na celu uderzenia w Polskę. O żadnych próbach naprawy tej sytuacji ze strony Ukrainy nie było mowy, choć Polska tego oczekuje.
3: Rolą i zadaniem Ukrainy jest, żeby sojuszników, szczególnie tak aktywnych i tak niezbędnych jak Polska, żeby szanować.
1: Po decyzji Zełenskiego prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że odbierze mu order Orła Białego, który Zełenski otrzymał 3 lata temu. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Idą upały, pytamy, czy w taką pogodę można trenować na powietrzu. Można, mówią eksperci, ale pod pewnymi warunkami. Najważniejszy to pić dużo wody.
4: Można trening spokojnie, w miarę możliwości oczywiście, wykonać w godzinach porannych czy w godzinach wieczornych, kiedy już jest troszkę chłodniej, może zmniejszyć delikatnie jego intensywność. Pamiętać, że nie należy podejmować wysiłków w te upały, gdy nie mieliśmy z tym wysiłkiem tak naprawdę do tej pory do czynienia.
1: Radzi dr Paweł Banaś ze Szpitala Wojewódzkiego w Sosnowcu. Na piłkarskim mundialu grają niezależnie od pogody. Awans do fazy pucharowej mogą sobie dziś zapewnić Amerykanie. W pierwszym meczu rozbili Paragwaj 4-1 i liczą na kolejne zwycięstwo. Ale na drodze stoi teraz Australia, która też spisuje się dobrze, wygrała niespodziewanie z Turcją. Musimy na nich uważać, mówi obrońca USA Anthony Robinson.
5: Australijczycy w tym pierwszym meczu czuli się bardzo pewnie w defensywie i dawali z siebie absolutnie wszystko, a do tego są oczywiście ogromnym zagrożeniem przy kontratakach. Dlatego ostatnie treningi skupiały się wokół tego, jak zneutralizować ich atuty, a także na jakie pozycje musimy wychodzić, żeby rozmontować ich linię obrony i, co oczywiste, spróbować się strzelić gole.
1: Mecz USA-Australia o 21:00. Turcja i Paragwaj też jeszcze myślą o awansie, zagrają przeciwko sobie. Kto chce, to zobaczyć pobudka jutro o 5:00 rano. Upały idą, upały. 30 stopni było już dziś na zachodzie Polski, a jutro będzie już prawie wszędzie. Z wyjątkiem krańców wschodnich, choć na słońcu na pewno będzie powyżej 30. Na zachodzie też jutro możliwe opady deszczu, nawet burze, być może z gradem. A w niedzielę może być burzowo w całej Polsce. Bon ton.

0: Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
1: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
3: Ondon Radio. I wszystko gra. 104 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
0: Reklama.
4: Bon Ton Radio.

W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: To
1: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio 104.9 FM.
2: Dłonie mi drżą.

0: decyzja prezydenta odebranie Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Nawałnice w Wielkopolsce powalone drzewo przygniotło nastolatka. Odnaleziono zeszyt z nieznanymi kompozycjami Mozarta. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Wołodymyr Zełenski został odznaczony 3 lata temu przez prezydenta Andrzeja Dudę. Karol Nawrocki uzasadnia swoją decyzję tym, że Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię Bohaterów UPA, organizacji ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych za zbrodnie na około 100 tysiącach Polaków na Wołyniu. Prezydent Nawrocki podkreślił, że jego decyzja nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu i nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Dodał, że nic się nie zmieniło w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją. Ponad 200 interwencji spowodowanych burzami, gwałtownymi opadami deszczu i silnym wiatrem odnotowali w piątkowy wieczór strażacy w Wielkopolsce. W Lesznie nastolatek został przygnieciony przez powalone drzewo. Większość zgłoszeń dotyczy wiatrołomów czy zalanych ulic i budynków. W Nowym Tomyślu woda najprawdopodobniej zaczęła zalewać pomieszczenia tamtejszego szpitala. Woda zalała też ulicę wokół szpitala w Międzychodzie. Zaczyna się bardzo gorący weekend. Służby meteo wydały już alerty 1. i 2. stopnia dla prawie wszystkich województw. Temperatury sięgną nawet 35 stopni. Czekają nas też tropikalne noce. Cezary Jaszczyk.
1: Najgoręcej będzie na zachodzie. Mówimy o Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. I to głównie tam będą występować wspomniane tropikalne noce z temperaturami powyżej 20 stopni. Mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Być może zaobserwujemy na termometrach miejscami nawet 21-22 stopni temperatury minimalną.
1: W dzień wiele osób będzie szukać wytchnienia nad wodą, ale róbmy to z głową. Od początku roku do początku czerwca w Polsce utonęło już 65 osób.
0: Nawet do poniedziałkowego poranka może potrwać naprawa linii kolejowej z Poznania do Berlina. Doszło do usterki sieci trakcyjnej, przez którą wstrzymano ruch pociągów między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami, a regionalni przewoźnicy, Koleje Wielkopolskie i Polregio, wprowadzili zastępczą komunikację autobusową. W Paryżu odnaleziono zeszyt z nieznanymi dotąd kompozycjami Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zawiera on 7 utworów na harfę i flet oraz ćwiczenia z kompozycji. Odkrycie zostało potwierdzone przez specjalistów. Wykonanie 7 utworów z rękopisu, które trwają łącznie około 20 minut, zostanie wyemitowane w poniedziałek o 15 na antenie francuskiego radia publicznego Radio France. Brazylia będzie chciała dziś zmazać plamę po bezbarwnym występie na otwarcie mundialu. Zremisowała wtedy z mocnym Marokiem, ale na tle rywala wyglądała blado. To był dopiero pierwszy mecz, uspokaja trener Carlo Ancelotti przed spotkaniem z Haiti.
3: Dobry start jest ważny, ale to nie najważniejsza rzecz. Myślę, że zespół musi być bardziej odporny psychicznie niż idealny. Nie można opuszczać rąk, gdy coś idzie źle.
0: W drugim meczu w tej grupie Maroko zagra ze Szkocją. Jest faworytem, choć to rywale są liderami grupy, bo na otwarcie odnieśli skromne zwycięstwo nad Haiti. Poza tym jeszcze w tej kolejce mecze USA-Australia i Turcja-Paragwaj. Na zachodzie Polski potężne ulewy i burze. Doszło do podtopień lokalnych. Na wschodzie wieczór spokojny i pogodny. A od jutra już upały w całym kraju, prawie wszędzie powyżej 30 stopni. Niedziela też bardzo gorąca i cały czas nad Polską mogą przechodzić burze.
4: 104,9 Bonton Radio.

0: Reklama.
1: I to jest piękna gra!
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Reklama. Bon.

0: Prezydent odbiera order Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Policja zatrzymała podejrzanego o napad na krakowski kantor. Od jutra upały. To będzie najgorętszy weekend tego roku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, Wołodymyr Zełenski traci order Orła Białego. To odpowiedź na decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, mówi prezydent.
1: My Polacy pamiętamy o swoich, nie porzucamy ich i zawsze się o nich upominamy. Państwo, które przestaje bronić prawdy o swojej historii, przestaje być strażnikiem narodowego szacunku.
0: Karol Nawrocki celowo zwlekał z decyzją, by dać czas Ukrainie na wycofanie się z honorowania nacjonalistów UPA. Policja zatrzymała podejrzanego o dokonanie napadu na kantor przy Piotrkowskiej w Łodzi. Sprawca sterroryzował pracownicę przedmiotem przypominającym broń i uciekł. Zrabował 204 tysiące złotych w różnych walutach. Został zatrzymany w hotelu w Piotrkowie Trybunalskim. To 22-letni obywatel Kolumbii. Za napad z bronią w ręku grozi mu 20 lat więzienia. Wstępne porozumienie pokojowe USA z Iranem podpisane, a minister energii Miłosz Motyka mówi, że jego efekt będzie szybko widoczny na stacjach. Tłumaczy też, dlaczego to dobry moment, by wygaszać pakiet CPN.
2: Mówiliśmy w ciągu ostatnich tygodni, że te właśnie momenty po podpisaniu, po uzgodnieniu warunków pokojowych pomiędzy USA i Iranem będą momentem, w którym te spadki na stacjach, po spadkach na giełdzie będą widoczne. I tak faktycznie jest. I to jest też moment, w którym zaszły przesłanki do tego, żeby odchodzić stopniowo od pakietu CPN dzięki temu, że te ceny będą niższe rynkowo. Ceny paliw niżej będą niższe rynkowo.
0: Minister szacuje, że w lipcu litr 95 powinien kosztować około 6 zł. Po powrocie wyższego VAT-u ceny nieco wzrosną, ale tendencja ma być spadkowa. Pakiet CPN zakończy się 30 czerwca. Porozumienie amerykańsko-irańskie jest jednak kruche. Odwołano dzisiejsze rozmowy na ten temat. 35 stopni w cieniu nad Polskę nadciągają upały. Przed nami najgorętszy weekend tego roku. To wyzwanie dla ludzi, zwierząt i dla roślin. Sporo pracy mają działkowcy.
3: Wie pan, na działce to cały czas jest praca, więc to trudno powiedzieć, czy początek, czy koniec. Cały czas.
4: To traktujemy to jako przyjemność. No przecież w domu albo pan czyta gazetę, albo trzyma pilota.
3: Nawadniasz, zdecydowanie.
0: I to nie tylko działkę, ale też i siebie, zwłaszcza przy tak wysokich temperaturach. A astronomiczne lato zaczyna się w niedzielę, dokładnie o 10:26. Jutro w południe, po jednym dniu przerwy do siatkarskiej Ligi Narodów, wracają Polki. Rywalkami naszych pań będzie zespół z Holandii. To niewygodny rywal, który gra szybką siatkówkę, mówi była reprezentantka kraju Joanna Kaczor-Bednarska.
5: To przecież brązowy medalista Mistrzostw Europy sprzed 2 lat. Zespół, z którym zawsze gra nam się trudno, ale też zespół, w którym brakuje jeszcze przynajmniej 3 podstawowych siatkarek.
0: Polska i Holandia zagrają ze sobą po raz pierwszy w tym sezonie. W poprzednich 2 edycjach Ligi Narodów siatkarek w bezpośrednich meczach triumfowały Polki. Na zachodzie Polski dzisiaj intensywne opady deszczu, bardzo gwałtowna pogoda, ulewy, burze, lokalne podtopienia. Jutro upał już w całym kraju, prawie wszędzie powyżej 30 stopni, nawet 34. Niedziela też upalna i cały czas możliwe ulewy i burze.
6: Słuchacie Bonton Radio.